0: Rano Meteor.
1: Rano Meteor, dzień dobry, bo jest rano i jesteśmy w Radiu Meteor i jest właściwie 7:03 i dzień dobry.
2: Witamy się z wami bardzo serdecznie i w dzisiejszym poranku usłyszycie tak naprawdę po raz kolejny wiele ciekawych historii, wiele informacji, ale też mamy nadzieję, że wywołamy sporo uśmiechu przez najbliższe 3 godziny. Natomiast witają się z wami
1: Michalina Nowaczewska,
2: a także Mikołaj Korzycki. Jest taka dobra informacja, że może dzisiaj nie jest najcieplej, poranek też najcieplejszy nie jest i nie będzie. Natomiast

0: Nie będzie zimniej w tym tygodniu niż dzisiaj, więc tak naprawdę idziemy tylko w dobrym kierunku.
1: My was na pewno ciepło witamy i mamy ciepłą nadzieję, że z nami zostaniecie, czy coś takiego, bo jak ciepło, to jest dobrze. I wracamy do was zaraz z garścią informacji, o których właśnie mówił Mikołaj, a w tym czasie rozbudzi nas chyba trochę zespół Lordofon z utworem Mała Śmierć.

0: Рано Метеор.
1: When you're ready, come and get it.
2: Przyjdę i wezmę.
1: Zdecydowanie. I dzisiaj myślę, że brać mogą chociażby ci, którzy mają imieniny i tak. Dzisiaj im się należy.
2: Tak, dajcie sobie.
1: Dajcie sobie. Maksymilian, Witold czy Marcin, może Felix też.
2: Edwin, Serafin. Edwina też, skoro Edwin. Maksymilian, Eustachy.
1: Eustachy, Witold, Eustachiusz, no. Witolda, to też. No, jest jeszcze Grzemisław, Cyriak czy Grodzisław, ale akurat tych panów to nie kojarzę, nie będę ukrywał.
2: Ja osobiście też niestety nie poznałam, ale może tak jakiś nas słucha, więc dajcie proszę znać i wszystkiego dobrego dla was. Dzisiaj wasz dzień, więc przyjdźcie i weźcie, cokolwiek byście chcieli.
1: Dajcie sobie.
2: Dajcie sobie.

0: Na pewno znany wszystkim utwór Another One Bites the Dust na antenie Radia Meteor. My przechodzimy teraz, były imieniny, więc przechodzimy płynnie do urodzin, czyli osób, które tego dnia, czyli 12 października, gdzieś tam na osi czasu miały swoje... swój początek, swoje poczęcie, że tak to nazwę. Z mojej strony taki trochę ukłon w kierunku chłopaków z Keksu przede wszystkim, czyli Paweł Golański, reprezentant Polski, były reprezentant Polski, zawodnik ŁKS-u Łódź czy Korony Kielce. Z drużyną Polski U18 na Mistrzostwach Europy w 2001 roku zdobył złoty medal. W reprezentacji seniorskiej rozegrał no niby tylko 14 spotkań, zdobył jedną bramkę, ale na pewno chłopacy, którzy interesują się ekstraklasą, pamiętają go z występów, chociażby we wspomnianej już wcześniej Koronie Kielce, z którą zaliczył tych występów 116, wcześniej 114 z ŁKS-em Łódź, więc jest to na pewno postać znana w polskim środowisku piłkarskim.
1: No zdecydowanie tak, to jak mówimy o polskim środowisku i to w dodatku piłkarskim, to ja teraz tak troszeczkę szerzej podejdę chyba do tematu urodzinowego, bo dzisiaj swoje urodziny obchodzi Hugh Jackman, czyli australijski aktor filmowy, teatralny, telewizyjny, znany przede wszystkim z roli Wolverina w serii X-Men. To przede wszystkim. Oprócz tego Nędznicy, Labirynt, a również także The Greatest Showman. Właśnie z tych tytułów kojarzyć Jackmana możemy. Najmłodszy z pięciorga rodzeństwa. Oprócz tego, że jest aktorem, to jest również wokalistą, pianistą, skrzypakiem i w ogóle takim powiedziałabym, że no, człowiekiem bardzo wielu talentów. Czterokrotny gospodarz nagród Tony Awards, to był również nagrodę Emmy, był gospodarzem 81. ceremonii wręczenia Oscarów w roku 2009 i również ma swoją własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, która znajduje się przy, uwaga, 6931 Hollywood Boulevard. Także wydaje mi się, że postać znana, wydaje mi się również, że postać lubiana. No i jeżeli może jakimś cudem w Sydney czy też w Los Angeles, gdziekolwiek teraz Hugh Jackman stacjonuje, nas słychać, to życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Czy jakby to powiedzieć, happy birthday, panie Hugh.
0: Happy birthday. Życzymy wam, żeby opowieść o waszym życiu i waszych osiągnięciach była tak samo długa i tak dobrze wyglądająca, jak to w przypadku dzisiejszych solenizantów.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Dzisiaj, czyli 12 października, oprócz stada wręcz imieniny i mniejszego statka urodzin, mamy też nietypowe święta i dzisiaj obchodzimy na przykład Dzień Bezpiecznego Komputera.
1: Jest to komercyjne przedsięwzięcie marketingowe w postaci różnego rodzaju kampanii informacyjnych czy edukacyjnych, które skierowane jest do użytkowników komputerów czy po prostu internetu w Polsce, a zapoczątkowane zostało właśnie 12 października 2004 roku.
0: Celem tej akcji, celem tego święta właściwie, jest taka popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa informatycznego i oczywiście sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. A jak wiemy, szczególnie w dzisiejszych czasach, tych zagrożeń robi się coraz więcej.
1: No właśnie, ten rozwój internetu, rozwój sieci spowodował, że zmienia się ona na przestrzeni lat i tych zagrożeń też dochodzi trochę więcej. Więc tak naprawdę co roku myślę, że taka wiedza mogłaby być aktualizowana i przekazywana, szerzona dalej, żeby faktycznie nikomu nic złego się w tej sieci nie wydarzyło.
0: Tak, ale ciekawostka jest taka, że chociaż moim zdaniem i domyślam się, że również twoim zdaniem, popraw mnie, jeżeli się mylę, jest to święto ważne i istotne, to akcja ta została skrytykowana swego czasu przez zwolenników wolnego oprogramowania, dlatego, że zarzucano organizatorom propagowanie bezpieczeństwa przez polecanie tylko rozwiązań kilku firm, które są współorganizatorami właśnie tejże akcji. No bo tak jak Mikołaj wspomniał na samym początku, to było komercyjne przedsięwzięcie marketingowe.
1: No i jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i nawet w takim przypadku, w przypadku dobrej akcji, która ma na celu faktycznie propagowanie i szerzenie tej istotnej wiedzy, musiało się o te pieniądze rozejść.
0: No zawsze się musi ryż wysypać, no taki mamy klimat niestety, ale dzisiaj szczególnie zwróćcie uwagę na bezpieczeństwo w sieci, może dowiedzcie się czegoś nowego i co, no trzymamy się.
1: Nie stresujcie się.
0: Nie stresujcie się, tak to prawda.

0: Mikołaju, ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie.
1: Słucham.
0: Czy kojarzysz takie polskie powiedzenie osadzone w, kto by się spodziewał, polskich realiach i wzorowane na doświadczeniach naszej polskości? Lataj jak orzeł, ląduj jak wrona.
1: Słyszałem.
0: Pamiętasz?
1: Tak.
0: Tak. Oczywiście chodzi o lądowanie Andrzeja Wrony bez wysuniętego podwozia. Niestety zapomniałam, w którym roku pańskim, zaraz możemy to sprawdzić, ale faktycznie było to ogromne wydarzenie. A teraz właśnie o wronach, tych również latających, ale nieco w inny sposób, wam co nieco powiemy.
1: Wrony ogólnie są wszystkożercami, potrafią tak naprawdę zdobyć pokarm na różne sposoby i w ten sposób zachowywać się nawet agresywnie w obronie chociażby właśnie jedzenia czy potomstwa. Potrafią znaleźć to jedzenie wszędzie. Korzystają z resztek, krzyżują śpiewanie, czy obserwują otoczenie w poszukiwaniu najłatwiejszego możliwego dostępu do pożywienia.
0: Mogą na przykład podlecieć do zwierzęcia, które sobie wypatrzyli, pokrakać, wykonać również gwałtowne przeloty, które mogą wyglądać, słuchajcie, jak atak. Ale to szczególnie właśnie w okresie lęgowym wrony mogą być pobudzone, gotowe bronić gniazd i piskląt. Dorosłe osobniki mogą alarmować, nurkować w kierunku człowieka, uwaga, czy nawet próbować dziobać.
1: A najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak wykazują badania, jedną z najciekawszych cech u wron jest to, że potrafią zapamiętywać ludzkie twarze. Także jeśli kiedykolwiek zaatakowaliście wronę, nawet robiąc żeby odleciała, to uważajcie, bo jeśli ta wrona gdzieś jest w okolicy, to prawdopodobnie was pamięta.
0: No tak. Taka kolejna niezwykła umiejętność to posługiwanie się narzędziami, bo szczególnie w tej materii znane są wrony z Nowej Kaledonii, które potrafią wykorzystywać patyki czy odpowiednio ukształtowane fragmenty roślin do wydobywania owadów z trudno dostępnych szczelin. Potrafią również na przykład modyfikować te narzędzia, dopasowując je do konkretnego zadania. No jest to, powiedziałabym, absolutne szaleństwo. Jest taki utwór literacki: nie rozdziobią nas kruki i wrony. No wrony nas może nie rozdziobią, ale nas zaatakują patykiem.
1: Zdecydowanie. No też na koniec warto wspomnieć, że mają one także zdolność do rozwiązywania problemów, bowiem jeśli kiedyś coś im się nie udało, to one prawdopodobnie już się nauczyły, że to nie działa i znajdą inne rozwiązanie. Także okazuje się, że to są bardzo inteligentne zwierzęta i potrafią czasami uczyć się na błędach lepiej niż ludzie.
0: Więc nie wchodźcie wronom i w ogóle ptakom z rodziny krukowatych w drogę, bo może skończyć się to absolutną tragedią. Tak.
1: A najlepiej to jakbyście mieli na sobie jakąś maskę, tak aby waszych twarzy nie było widać.
0: Tak, bo wtedy możecie tak je trochę podpuścić, potem was nie rozpoznają. Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Tak.

0: Sunny, my nie wiemy, czy jest jakoś bardzo, bardzo słonecznie.
1: Obawiamy się, że nie.
0: Bo nie mamy okien.
1: No, okna też trzeba zasłużyć.
0: No, okna też trzeba zasłużyć, trzeba się, słuchajcie, dorobić, ale my się dowiemy, jaka jest pogoda i wy również możecie się dowiedzieć, jaka jest pogoda już za 45 właściwie minut, bo już za tyle właśnie Wuchta Wieści w Radiu Meteor.
1: Za 3 kwadranse dowiecie się tego, co najistotniejsze, a teraz na antenie Radia Meteor, hej, tak po prostu.
0: No hej.

0: Wielokrotnie prawdopodobnie zastanawiano się, czy zastanawialiście się też również wy, po co mężczyznom broda i czy to jest kwestia mody, czy to jest kwestia tego, że tak właśnie zarówno mężczyznom, jak i kobietom się podoba. Zaczęto od przeprowadzenia badań, czy faktycznie kobiety uważają brodę za atrakcyjniejszą, czy mężczyźni z brodą są dla nich z reguły już z marszu atrakcyjniejsi.
1: Tak, zostały zbadane odpowiedzi kobiet z dwóch różnych grup etnicznych, bo zostały zbadane Europejki z Nowej Zelandii i Polinezyjki z Samoa. I to właśnie było badanie, ocena właściwie, atrakcyjności tych samych męskich twarzy z brodą i bez niej. I tutaj sprawa jest dosyć o tyle, powiedziałabym, przewrotna, że według teorii Darwina brody ewoluowały z powodu preferencji kobiet i to właśnie dlatego zmieniał się kształt, wygląd, czy też poziom posiadania tej brody wśród mężczyzn, ale okazuje się, że w obu przypadkach właśnie grupy badanych, te brody nie były postrzegane przez kobiety jako bardziej atrakcyjne niż twarze bez zarostu. Wychodzi, że wyniki są zbyt zróżnicowane, żeby wyciągnąć takie jednoznaczne wnioski i postawić plus po jednej czy po drugiej stronie, bo po prostu niektóre kobiety preferują gładko ogolone twarze, inne nie. I gdyby ten cel posiadania męskiego zarostu był związany z tą atrakcyjnością, no to autorzy badań zdecydowanie zebraliby bardziej jednoznaczne wyniki.
0: No i w tym momencie trzeba było postawić kreskę, zrobić reset, no i poszli dalej i uznali, że to prawdopodobnie dlatego, że mężczyźni po prostu wyhodowali brodę, żeby podkreślić swój status społeczny i wśród innych samców ukazać swoją dojrzałość i właśnie wspomniany już ten status społeczny. Okazało się znowu, że nie. No i też przeszli do takich badań, które miały określić, czy broda to może być taki pewnego rodzaju pancerz, tak jak to w przypadku zwierząt chociażby bywa. Czy sprawia ona, że jesteśmy bardziej odporni na ciosy? No i przeszliśmy na przykład do badań związanych z nokautami w boksie i innych sportach walki i okazało się, że nie, że to, że masz brodę, nie sprawi wcale, że nie zostaniesz nokautowany.
1: No i mamy kurczę kłopot, tak się składa. No i to znaczenie brody nadal pozostaje kwestią sporną. Prawdopodobnie zarost ma służyć przede wszystkim do budowania tego prestiżu wśród mężczyzn. Możliwe, że też w jakiś sposób przyciąga wzrok kobiet, ale ten wpływ jest zdecydowanie mniej spójny w różnych społeczeństwach i również na przestrzeni czasu. Czyli tak naprawdę zamykamy się w temacie preferencji.
0: Moment. Na samym końcu dotarło jeszcze jedno badanie. Okazało się, że jak zaczęto zrzucać ciężarki na modele twarzy, to te, które miały brodę, otrzymywały 16% mniej obrażeń. Więc może się okazać, że faktycznie broda powoduje, że w jakiś tam sposób mniejsze obrażenia odnosicie. Także...
1: No częściowo przecież jest tak również w przyrodzie, no bo męskie osobniki lwów, łosi czy rysi mają brodę, by chronić wrażliwy obszar wokół szyi podczas na przykład agresywnych walk ze swoimi rywalami.
0: Także wnioski są proste. Jeśli chcecie już kogoś zaatakować, to znajdźcie kogoś bez brody, będzie prościej.
1: No dosłownie tak.

0: Na antenie Radia Meteor The Weekend. Weekend się skończył, ale to nic złego, to nie jest
1: Możemy
0: informacja.
1: Trochę przedłużyć.
0: Możemy go zdecydowanie trochę przedłużyć. Chociażby takimi informacjami, bo też obiecałem, że będą informacje, ciekawostki, więc też mówimy wam, że dzisiaj w Brazylii jest Dzień Dziecka. Nie wiem dlaczego akurat dzisiaj, ale w Brazylii się dzisiaj cieszą.
1: To trochę smutne. No, znaczy, my byśmy nie mogli mieć dzisiaj Dnia Dziecka, bo jest bardzo smutna pogoda, ale każdy jest trochę dzieckiem, więc dzisiaj możecie też świętować z myślą o tym, że w Brazylii jest Dzień Dziecka.
0: Pamiętajcie, że w każdym jest trochę Brazylijczyka.
1: Dokładnie, na pewno tak jest. Tak.
0: No, na pewno w jakimś procencie jesteście Brazylijczykami. Może w jakimś procencie też jesteście z Malawi. Nie chcę odmieniać i mówić, że jesteście Malawijczykami, bo nie wiem.
1: Ale chyba tak.
0: Bardzo prawdopodobne. Bo dzisiaj w Malawi jest chociażby Dzień Matki, także...
1: Tak, więc wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego, no bo akurat w Malawi macie Dzień Dziecka, słuchajcie.
0: Wszystkim mamom malawijkom.
1: Super, wszystkiego co super, pociechy z dzieci tych brazylijskich również. W 1919 roku natomiast założono Polski Komitet Olimpijski.
0: Ja, ciekawe, czy założono ten komitet na przykład przez matkę z dzieckiem.
1: Myślę, że istnieje taka szansa.
0: A na przykład w 1938 roku założono miasto Stalowa Wola.
1: O.
0: I tu nie ma nic wspólnego z dziećmi.
1: Czyli miasto Stalowa Wola istniało zawsze ze świadomością tego, że jest Polski Komitet Olimpijski.
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast Polski Komitet Olimpijski nie miał pojęcia, że powstając będzie miasto Stalowa Wola.
1: Niesamowita rzecz.
0: To jest po prostu cudowne historie na antenie Radia Meteor. Teraz już zróbcie sobie kawę i też może wtedy się tak pobudzicie jak my, bo chyba po nas widać, że już po.
1: Chyba po nas widać, że już po kawie.

0: Tak albo inaczej, One Way or Another Blondie, a my dalej rzucamy was ciekawostkami, co byście dzisiaj mieli co w pracy czy na uczelni powiedzieć, bo nie wiem czy wiecie, ale z tych wszystkich dat, które dzisiaj się pojawiły, czyli Polski Komitet Olimpijski, rok 1919, miasto Stalowa Wola 1938, i tak jest coś, co jest starsze i zarówno Stalowa Wola, jak i Polski Komitet Olimpijski miały to na pewno w świadomości, jak powstawały, bo w roku 1810 odbył się pierwszy Oktoberfest. Jest to również rok urodzenia Fryderyka Chopina, więc dwie wielkie rzeczy w tym samym roku.
1: Myślisz, że Fryderyk Chopin był kiedyś na Oktoberfeście?
0: Wydaje mi się, że nie.
1: To trudne.
0: Ale na pewno o nim wiedział.
1: Trudno się wylosowało, natomiast myślę, że nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy ten dzień faktycznie mogą świętować, bowiem ten Oktoberfest no, w naszych czasach aktualnie odgrywa ogromną rolę. Też pojawiła się taka dyskusja między nami poza, że tak powiem, tutaj naszymi dyskusjami na antenie. Na temat flag, bowiem w 1954 roku przyjęta została flaga Somalii i uznaliśmy, że jest to prawdopodobnie jedna z mniej atrakcyjnych, tak, żeby nie powiedzieć najbrzydszych flag państw czy terytoriów zależnych. No tutaj dodałbym jeszcze ewentualnie Palau. Natomiast tutaj też konkurencja jest całkiem spora, no ale tak właśnie nam się tutaj dyskusja rozwinęła w związku z tym, że ta flaga Somalii została przyjęta. Nie wiem, co tu można było przyjmować, ja bym to odrzucił z marszu.
0: Zgadzam się, ale generalnie też ja nie uważam, że istnieje flaga, do której nie można się przyczepić i która jest obiektywnie ładna, więc jeżeli wy sądzicie inaczej, to koniecznie udowodnijcie mi, że się mylę i dawajcie nam znać na przykład na Instagramie radiomateor.uam. Bardzo chętnie te flagi ocenię, bo Mikołaj próbował. Wydaje mi się, że jest blisko, ale jeszcze nie udało mu się...
1: Będę próbował dalej.
0: Tak, jeszcze nie udało mu się mnie przekonać, ale flagą, która bardzo często zostaje opisywana jako ta najładniejsza, jest flaga Argentyny. A ciekawostka na dziś, na dzień 12 października jest taka, że wielu, bardzo, bardzo wielu prezydentów Argentyny właśnie tego dnia zostawało jej prezydentem.
1: Tak, jako że pierwszy prezydent Argentyny wybrany został 12 października, potem uznano, że ta kadencja prezydentury będzie trwała 6 lat, tak aby następny prezydent mógł również zostać wybrany 12 października i w ten sposób przez kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat właśnie w Argentynie działano.
0: Piękna sprawa. No teraz już niestety, albo istety bym powiedziała, tego zwyczaju nie ma, bo jest to po prostu czwarta niedziela października,
1: nudy.
0: Ale jako ciekawostkę myślę, że można to śmiało sobie zapamiętać i przekazywać dalej. Taka oto historia życia Argentyny i jej prezydentów.

0: Jackson od zespołu Outkast. Taki nam się tutaj zrobił klimat, ale my was dzisiaj w ogóle budzimy tą muzyką, nie?
1: Zdecydowanie. I obudzimy was jeszcze bardziej, o ile to w ogóle możliwe. I to nie dlatego, że za chwilę jakiś kolejny cudowny tytuł, chociaż tak pewnie też będzie, ale dlatego, że za 8 minut wuchta wieści.
0: No właśnie, a Mikołaj, uchylisz nam trochę rąbka tajemnicy?
1: Nie, ani trochę, nie ma takiej opcji. 8 minut to trzeba poczekać.
0: No dobra, no niech wam będzie, no niech
1: nie
0: wam będzie.
1: Nie ma tak łatwo.
0: Ale my czekamy naprawdę ze zniecierpliwieniem na tę wuchtę. Dzisiaj Mikołaj Korzycki i Bartek Łęczuk, który na pewno już za chwilę nam do studia przybiegnie, więc zostańcie koniecznie z nami co najmniej do wuchty, ale jeszcze dłużej, minimum do godziny 10:00.

Rumor has it, że minęła godzina 8:30, a to oznacza, że czas na Wuchtę Wieści, którą poprowadzą dla was dzisiaj Mikołaj Korzycki i Bartek Łęczuk.

0: Apel pamięci ofiar Fortu Siódmego.
1: Dzień papieski w Poznaniu.
0: Marsz Kejterka.
1: Pogoda na dziś.
0: W Forcie Siódmym w Poznaniu odbył się apel pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego uruchomionego 10 października 1939 roku. Podczas uroczystości odczytywano listy rodzin osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.
1: Dla bliskich ofiar było to szczególnie ważne spotkanie, pozwalające wspólnie pielęgnować pamięć o tragicznych losach ich krewnych.
2: W domu się nie mówiło ze względu na mnie, bo byłam najmłodszym dzieckiem, ale starsze rodzeństwo było bardziej wtajemniczone, ale teraz nie mam nikomu się o cokolwiek zapytać. Dobrze, takie stowarzyszenie powstało, że możemy razem upamiętniać. I to jest rozdrapywanie w tej chwili ran.
0: Mówi Maria Wielebska, członkini Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.
1: Podczas apelu złożono kwiaty przy ścianie śmierci, schodach śmierci oraz w miejscu dawnej komory gazowej. Uroczystość była również okazją do spotkania i rozmów między rodzinami, które łączy pamięć o utraconych bliskich.
0: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: W niedzielę obchodziliśmy 26. Dzień Papieski. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz.
3: Aby się nie lękali i wypłynęli na górę.
0: Podczas obchodów zapytaliśmy również o to, jakie wartości powinny być ważne dla młodego pokolenia byłego metropolity poznańskiego.
4: Myślę, że jest ważne to, żeby młody człowiek brał ambitnie te zadania, które stoją przed nim. Nie rozlasował się, nie rozszedł się na drobne, nie ulegał.
0: Mówi Radio Meteor Stanisław Gądecki. Dzień Papieski ma także wymiar charytatywny. W kościołach w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na fundusz stypendialny z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z mniej zamożnych rodzin.
1: W Poznaniu można również kupić papieskie kremówki, z których dochód wesprze dzieci przebywające w domach dziecka prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
0: Marsz Kejterka przed ulicami poznańskiej Wildy. Uczestnicy wydarzenia chcieli zwrócić uwagę na problem przemocy wobec zwierząt i pokazać, że nie mają zgody.
1: W marszu wzięli udział poznaniacy ze swoimi czworonogami.
5: Państwo jesteście dowodem na to, że nienawiść wobec zwierząt w mieście Poznaniu nie przejdzie. Przejdzie za to dzisiaj Marsz Kejterka.
1: Mówi Natalia Waremczuk, zastępczyni prezydenta Poznania.
0: W marszu uczestniczyła także pani Joanna, która przyszła ze swoją suczką. Jak powiedziała, historia psa była trudna. Zwierzę zostało znalezione w rowie i wymagało poważnego leczenia.
6: Bardzo lubię zwierzęta i to jest jeszcze piesek, suczka, która została znaleziona, uwaga, w piątek 13 w rowie z potężnym ropomaciczem, więc trzeba było też szereg zabiegów jej przeprowadzić. Robię to głównie dla niej, żeby mogła się zapoznać z nim.
1: Marsz był okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale przede wszystkim do przypomnienia, że zwierzęta potrzebują odpowiedzialnej opieki i ochrony przed krzywdzeniem.
7: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Mamy dzisiaj nieco zaskoczenie, albowiem będzie zimno, maksymalnie 12 stopni około godziny 16-17. Wtedy też prawdopodobnie trochę popada, może tak się zdarzyć, poza tym raczej słonecznie, natomiast wiatr będzie odczuwalny co najmniej.
1: Przynajmniej ciśnienie mamy w porządku, bowiem 1019 hektopaskali. Pamiętam, jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że 19 stopni na termometrach, nawet w porywach do 20, niestety minął tydzień, a pogoda zrobiła nam psikusa i maksymalnie 12 kresek na termometrach się pojawi dzisiaj.
0: Ale jak w porządku, to elegancko.
8: Znaczy, no zaskoczenie to jest dobre słowo, bo ja dzisiaj wyszłam z domu i byłam bardzo zaskoczona generalnie. Nie wiem jak wy.
1: Kierowcy pewnie również byli zaskoczeni, aczkolwiek...
0: A to zawsze są.
1: Aczkolwiek myślę, że do tego jeszcze przejdziemy w najbliższych tygodniach.
9: Słuchasz Radia Meteor.

0: uważam generalnie, że można wyjść z założenia, że jeżeli chodzi o planetę Ziemia, to wiemy mniej więcej już jak wygląda i że nic nowego się nie pojawi.
1: A tu okazuje się, że za każdym razem możemy się czymś zaskoczyć, że jest coś, co jeszcze nie jest odkryte i przez miliony lat, jak to zostało określone, było schowane przed ludzkim okiem.
0: Dokładnie, a chodzi tutaj o brakujący fragment geologicznej historii Ziemi. Międzynarodowy zespół naukowców, pod oczywiście kierunkiem naukowców z Politechniki w Stambule, przeprowadził badania. Badania te ujawniły pozostałości nieznanego jak dotychczas kontynentalnego łuku magmowego z okresu późnej kredy. Ta struktura została zidentyfikowana w północno-zachodnim Iranie.
1: Według analiz widać, że historia tej części świata jest znacznie bardziej złożona niż dotąd się wszystkim wydawało, a sam łuk związany jest z ewolucją prehistorycznego oceanu. Odkrycie tej dawnej formacji pomaga lepiej zrozumieć przekształcenia Tetydy, a także kształtowanie się strefy kolizji między płytami arabską czy euroazjatycką.
0: Ten łuk został nazwany azerbejdżańskim kontynentalnym łukiem magmowym. Od krainy w północno-zachodnim Iranie, o której wspomnieliśmy, Azerbejdżanu irańskiego, łuk był aktywny około tak 101,97 milionami lat w okresie ewolucji neotetydy, dawnego oceanu, części większego systemu właśnie tejże tetydy.
1: No jeśli byście się zastanawiali na przykład, dlaczego dopiero teraz odkrywamy coś, co do tej pory nie zostało zauważone, no to chociażby dlatego, że jakiś piasek to zasłonił. No wyobraźcie sobie, macie coś, co tam 100 milionów lat temu zostało sformowane, no ale jakoś trochę piasku tam ktoś nasypał i w sumie to nie dało się tego znaleźć, więc dopiero teraz udało się to odkopać.
0: Tak, może wam się wydaje, że a w sumie no to co nam to robi, na ile to jest w ogóle istotne? Otóż jest to istotne i to z kilku względów. Przede wszystkim pokazuje, jak prehistoryczne łuki magmowe mogły ulec fragmentacji bądź też zasłonięciu przez późniejszą aktywność tektoniczną i inne procesy. Do tego dochodzi nam identyfikacja dawnej struktury, która pomaga lepiej zrozumieć proces zamykania się dawnego oceanu, do którego doszło poprzez kolizję Afryki, Arabii i Indii z Eurazją. Pozwala także geologom głównie przyjrzeć się, jak formował się dzisiejszy Bliski Wschód i zachodnia Azja.
1: Także wyobraźcie sobie, że był ocean, nie ma oceanu, a to wszystko z powodu jakiegoś łuku, który w sumie nie został odnaleziony, bo było tam trochę piasku. No tak mniej więcej wygląda kreowanie się Ziemi w bardzo dużym uproszczeniu. No ale jak to łuk może teraz już powiedzieć, ale już jestem.

0: Była sytuacja, w której mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo w internecie jest bardzo istotne. Dlatego też mówimy o bezpieczeństwie po raz kolejny, tym razem nie w internecie, a na żywo. I to takie bezpieczeństwo, któremu na szczęście tym razem udało się pomóc. Tak to określiłem.
1: No, chyba można tak powiedzieć. Otóż Poczta Polska, kto by się spodziewał, ja właściwie to nie, powiadomiła o udaremnieniu oszustwa, do którego, słuchajcie, prawie doszło w jednej z jej placówek w Krakowie. I tu udało się udaremnić ten haniebny czyn dzięki czujności jednej z pracownic.
0: Okazało się, że starsza kobieta chciała przelać około 20 tysięcy złotych na konto, którego numer został jej przesłany SMS-em. W trakcie tego wykonywania tejże czynności ona cały czas rozmawiała przez telefon z osobą, która właśnie instruowała ją, co ma zrobić, w jaki sposób się zachowywać i co mówić, a to wzbudziło czujność pracownicy.
1: Dokładnie tak. Udało jej się przekonać klientkę do wezwania policji. I jak mówi właśnie Katarzyna Wardęga, starszy doradca klienta z pracówki pocztowej z Krakowa. Kiedy policjanci potwierdzili, że to była próba oszustwa, poczułam ogromną ulgę. Najbardziej cieszy mnie świadomość, że klientka wróciła do domu ze swoimi pieniędzmi, a nie z poczuciem straty i bezradności.
0: A co jest najciekawsze, ci oszuści działali w taki sposób, że najpierw poprosili starszą panią o jakąś tam pożyczkę, a później wypłacili jej też za nadobne, czyli przelali jej więcej pieniędzy niż im pożyczyła, o 100 zł, wow, ale w ten sposób budowali zaufanie właśnie w relacji ze starszą kobietą i przez kilka tygodni w ten sposób działali, tak aby na końcu wyłudzić znacznie większą kwotę. Tym razem nie udało się i mamy nadzieję, że nie będzie się udawało już w ogóle.
1: Niestety tych prób oszustwa jest coraz więcej, bo w zeszłym roku CERT powiadomił o 260 783 incydentach, które miały prowadzić do utraty danych lub pieniędzy. Oszuści działają przez fałszywe wiadomości mailowe, fałszywe strony czy też linki.
0: Tak jak już sprzedawałem wam poradę, że lepiej jest znaleźć kogoś bez brody, tak aby łatwiej byłoby go wykończyć. Tak teraz sprzedam wam kolejną dobrą poradę. Nikt nie będzie chciał zabrać wam pieniędzy, jeśli ich nie będziecie mieli.
1: Dokładnie. To jest bardzo sprytne, Mikołaj. Bardzo sprytne to jest. Zgadzam się.

0: The Cure, a Fragile Thing. Jeżeli mówimy o lekarstwie The Cure, wiecie, takie sprawy, to Krakowowi wydaje się, i oby tak było, że znalazł lekarstwo na swoje problemy, ponieważ wczoraj odbyła się druga tura wyborów na prezydenta Krakowa i no, mamy zwycięstwo.
1: A to zanim do niego przejdziemy, taka dygresja, właśnie w swojej pracy magisterskiej zwracałem uwagę na odmiany w tej liczbie, chociażby nazwy miejscowości, takich jak Wrocławiowi czy Krakowowi, i że to jest bardzo nieintuicyjne i Polacy mają z tym problemy.
0: Także
1: wszystko się zgadza, wszystko na miejscu. Mamy zwycięzcę i tym zwycięzcą jest Łukasz Gibała, który startował jako kandydat bezpartyjny z poparciem Jana Hoffmana i w drugiej turze, która odbyła się w niedzielę 11 października, zmierzył się z senator Moniką Piątkowską w bitwie na gołe pięści, 3 minuty, rękawice meksykańskie.
0: Tak było.
1: No i wygrał.
0: Dokładnie, tak.
1: Miał brodę, więc wygrał.
0: Miał?
1: Znaczy nie, ale gdyby miał, to też by więcej wygrał.
0: Na pewno tak. Łukasz Gibała startował już czwarty raz w wyborach na prezydenta Krakowa. Taka oto właśnie ciekawostka.
1: Do czterech razy sztuka,
0: dokładnie. Startował z poparciem Jana Hoffmana, którym jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Stare Miasto i który jest również jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, które zakończyło się wynikiem właśnie odwołania pana prezydenta. Swój program Gibała opierał na 10 obszarach, w tym transporcie, mieszkalnictwie i finansach miasta. I to są właśnie te obszary, przez których no, można chyba powiedzieć, że nieodpowiednie realizowanie stołek prezydencki stracił Aleksander Miszalski.
1: No i może taka ciekawostka właśnie o samym zwycięzcy. Wydawałoby się, że katedra Notre Dame jest w Paryżu, ale on w Notre Dame studiował w Stanach Zjednoczonych przez rok na przykład, studiował filozofię, uzyskał doktorat z nauk humanistycznych, więc możliwe, że teraz pytanie, czy bardziej filozoficznie, czy humanistycznie podejdzie do zarządzania Krakowem. No, wolelibyśmy chyba raczej życzyć

0: mieszkańcom Krakowa, żeby to było bardziej w humanistyczny, aniżeli filozoficzny sposób, ale to wszystko okaże się w praniu.
1: Łukasz Gibało również jest przedsiębiorcą. Po pracy naukowej rozwijał działalność gospodarczą, więc może to jest ten kierunek, który zostanie przez niego obrany. Kto wie?
0: Go Kraków.
1: Go Kraków. Trzymamy za was kciuki.
2: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteo.

0: Pięknie klaszczesz. Zespół WW nocą. My nocą do was nie mówimy, bo już jest rano. Jest 9.14 na naszych zegarach, poranek w Radiu Meteor. A jak 9.14, no to zaraz będzie 15. A jak będzie 15, to za 15 minut kolejna edycja Wuchty Wieści.
1: Cudownie to opisałaś, lepiej bym tego nie zrobił, już nic mądrzejszego do powiedzenia nie mam. Będzie Wuchta Wieści, będą kolejne informacje, zapraszamy oczywiście razem z Bartkiem.
0: A teraz uchylisz szampkę tajemnicy?
1: Nie.
0: Okej.
1: Nie mam zamiaru, bo bierzesz mnie zaskoczenia, a do tego to trzeba się przygotować. Więc najpierw trochę posłuchamy Rena, Genesis, taki jeden wykonawca, który jakiś czas temu skradł serca, myślę, że wielu słuchaczy, no ale niech sam się wypowie na ten temat.

0: taka piosenka jak Sen o Warszawie.
1: Tak.
0: I jest też taki klub Sen w Warszawie, w którym poznały się dwie, teraz w sumie można powiedzieć, na pewno znane i dosyć sławne, rozpoznawalne osoby, które też pokazały, że ich relacja jest trwała.
1: Tak, chodzi oczywiście o Tymoteusza Puchacza i Oliwię Nincewicz. Tymoteusz jest piłkarzem, który aktualnie gra w reprezentacji Polski.
0: Tak jest.
1: Tak. I oprócz tego również w Kazachstanie. Nie.
0: No, w Azerbejdżanie, milimetry. Tak, byliśmy bardzo dobrym kierunku, zmierzaliśmy.
1: No dobra. Prędzej bym flagę oceniła, niż trafiła. I Oliwia Nincewicz, czyli polska postać medialna, postać z mediów społecznościowych, influencerka właściwie, jakby to powiedzieć jednym słowem. Właśnie w klubie Sen w Warszawie się poznali i z tego urodziło się coś pięknego, co zakończyło się ślubem. Ślubem dosyć nietypowym, notabene.
0: Zdecydowanie, bowiem nawet rodzice o tym właściwie nie wiedzieli. Jako, że obie osoby są wierzące, no to wiadomo, że ten ślub był dla nich czymś ważnym i prędzej czy później miałby się wydarzyć, ale to wszystko miało być zrobione w taki sposób, aby nikt o tym nie wiedział, nie chcieli hucznego wesela, ważne było dla nich tylko, by czuć się dobrze w otoczeniu najbliższych, a nie osób, których imion nawet nie pamiętają. No i wpadli na pomysł, żeby stworzyć taką uroczystość, w której wzięli udział tylko oni, zaprzyjaźniony ksiądz, swoją drogą fajnie mieć zaprzyjaźnionego księdza, świadkowie i później właśnie rodzice, którzy dowiedzieli się o wszystkim po czasie.
1: Tak. Cały ten ślub był zaplanowany w taki sposób, żeby rodzice myśleli, że idą na galę influencerów, tak jak oczywiście ten. I miała być ona nagrywana i puszczona w telewizji, więc tutaj znowu genialny pomysł, jak sprawić, żeby byli oni odpowiednio przygotowani i żeby czuli się również komfortowo, dowiadując się o tym tak naprawdę, gdzie i po co oni jadą.
0: No, także wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy dla Tymka i jego partnerki na nowej, no może nie nowa droga życia, chociaż tak się mówi, na nowym etapie tej drogi, którą sobie obrali. No i niech im się wiedzie. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave

0: Bieg charytatywny zawsze pierwsi.
1: Wjazd w przystanek.
0: Fifne targi w centrum Poznania.
1: Poznańskie niedźwiedzie potrzebują orzechów.
0: Ponad 4000 kobiet wystartowało w charytatywnym biegu zawsze pierwsi nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Uczestniczki pokonały 6-kilometrową trasę, by promować profilaktykę raka piersi i wesprzeć kobiety chorujące na nowotwory.
1: W wydarzeniu mogły wziąć udział zarówno biegaczki, jak i osoby, które wolały przejść trasę marszem lub z kijkami. Najważniejsze nie było tempo, ale wspólna inicjatywa i przypomnienie o regularnych badaniach.
2: No jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale będziemy się spotykać tutaj co roku. Profilaktyka jest ważna. W zeszłym roku pierwszy raz robiłam sobie badania mamograficzne. Wyszło na szczęście wszystko w porządku, ale kontrola jest ważna. Dziewczyny, łapcie się za cycki i do przodu.
3: Chcę wspierać się.
0: Dla wielu kobiet wydarzenie było nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale także sposobem na zachęcenie innych do dbania o zdrowie. Na miejscu przygotowano również miasteczko zdrowia, w którym można było skorzystać z działań edukacyjnych i konsultacji.
1: Organizatorzy przekażą 40 tysięcy złotych na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Bieg zawsze pierwsi łączy więc sport z konkretnym wsparciem dla pacjentek onkologicznych.
0: W nocy z soboty na niedzielę samochód marki Audi uderzył w przystanek tramwajowy przy ulicy Madejki w Poznaniu. Do zdarzenia doszło około godziny drugiej. Po kolizji kobieta prowadząca samochód oddaliła się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb.
1: Jak przekazał Radio Meteor aspirant Łukasz Kędziora z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, policjanci zabezpieczyli pojazd i prowadzą działania, które mają doprowadzić do ustalenia tożsamości kierującej. Funkcjonariusze wyjaśniają również okoliczności zdarzenia.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, policja nadal poszukuje kobiety, która prowadziła samochód.
1: Biżuteria, kosmetyczki, nerki i pokrowce na laptopy. Między innymi takie produkty można było znaleźć na 13. edycji Fifnych Targów w Poznańskiej Galerii Jezuickiej. Wydarzenie skupia twórców rękodzieła i autorskich projektów.
4: Dla nas jest ważne, żeby zachować formę kameralności i tego, że jednak możemy porozmawiać z wystawcami, co wyróżnia nas spośród innych targów, w których czasami są po prostu duże tłumy i rzeka ludzi.
1: Mówi Radio Meteor Wiktoria Balaweder, współorganizatorka wydarzenia.
0: Tegoroczna edycja jest wyjątkowa również dlatego, że po raz pierwszy targi w Galerii Jezuickiej odbywają się przez 2 dni. Odwiedzający mogą znaleźć tu przedmioty codziennego użytku, które łączą funkcjonalność z indywidualnym stylem.
1: Wśród wystawców jest Olivia Zaciera z marki OviBag, która szykuje m.in. pokrowce na książki i laptopy. Przy ich tworzeniu ważny jest nie tylko wygląd, ale także trwałość materiałów i ochrona zawartości.
5: Tak naprawdę trzeba wiedzieć, na czym chcemy się skupić. Jeżeli czytamy grube książki na przykład, no to musimy sobie wymierzyć mniej więcej rozmiar. Potem szukamy materiałów, żeby były właśnie trwałe, odporne.
1: Do pokrowców dodaje również watolinę, która pomaga zabezpieczyć książki i urządzenia przed uszkodzeniami.
0: Fifne targi to okazja, by poznać lokalnych twórców, porozmawiać z nimi o ich pracy i znaleźć niepowtarzalne przedmioty, których nie spotyka się w masowej sprzedaży. Organizatorzy spodziewają się około 1000 odwiedzających.
1: Kolejna edycja odbędzie się 6 grudnia tego roku.
0: Poznańskie niedźwiedzie od kilku dni są na szczególnie wysokokalorycznej diecie. We wrześniu zjadały około 13 tysięcy kalorii dziennie, aktualnie jest to nawet 16 tysięcy kalorii każdego dnia.
1: Podopieczni poznańskiego zoo, zanim zapadną w zimowy sen, muszą najeść się na zapas, a w tym celu robią masę. W ich menu znajdują się warzywa, owoce, ryby, miód czy ryż, ale też coś, co wyjątkowo lubią – orzechy. Zoo przypomina, że każdy może przynieść do ogrodu zoologicznego orzechy dla niedźwiedzi.
0: Przenosić je można do 15 października codziennie, w godzinach od 7 do 18 od strony ulicy Kaprala Wojtka. Liczy się jakość, więc proszę, aby przynosić tylko zdrowe orzechy. Orzechów potrzeba jednak sporo. Każdego dnia jesiennego tygodnia niedźwiedzie zdają ich około 100 kg.

0: Mikołaj, mam do ciebie podstawowe pytanie.
1: Wolałbym zaawansowane, ale podstawowe też może być.
0: Za ile można płacić twoje milczenie? Kupić.
1: Za ile można płacić? Można płacić dużo, ja będę wtedy milczał.
0: Okej, okay, no to właśnie podobną logikę przyjął pan Elon Musk, ponieważ, nie wiem czy kojarzycie takie nazwisko, ale istnieje taka pani jak Ashley St. Clair, jedna z swego czasu najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiej prawicy, była partnerka Elona Muska. Ostatnio udzieliła wywiadu dla CNN i właśnie w tym wywiadzie ujawniła kulisy relacji z Elonem Muskiem, ale także jakieś tam swoje polityczne nowe przekonania, bo na przykład całkowicie zerwała z ruchem MAGA. Jednakże największą, bym powiedziała, kontrowersją w tym wywiadzie jest to, że rzekomo Elon Musk zaproponował jej $40 milionów za to, aby już nigdy się o nim nie wypowiedziała.
1: Wywiad ukazuje się w momencie, gdy na ekrany kin wchodzi 4-godzinny dokument Alexa Gibneya pod tytułem Musk, w którym właśnie St. Clair występuje jako jedna z kluczowych bohaterek. Mianowicie umowa miałaby wyglądać w taki sposób, że do końca życia, ale także następne pokolenia nie będą miały prawa wypowiadać się o Elonie Musku. Jedyną osobą, która będzie mogła się dowiedzieć prawdy o nim, jest 13 dziecko Elona Muska, tak, 13 dziecko, nie pierwsze, nie trzecie, tylko 13, która wtedy mogłaby się dowiedzieć faktycznie prawdy o nim, ale poza tym nikt słowa nie mógłby pisnąć. No, jak się okazuje, rzeczona kobieta nie zgodziła się na tę umowę, powiedziała, że jej syn nie jest żadnym przedmiotem, który będzie tutaj właśnie częścią jakiejkolwiek umowy, natomiast pieniądze całkiem spore.
0: Jest to też o tyle ciekawa sytuacja, że ta propozycja umowy została jej przekazana za pośrednictwem szyfrowanej aplikacji Signal. Tam nie możemy de facto doszukać się do wiadomości, które już zniknęły, także nie wiemy z jednej strony, czy to prawda, a z drugiej strony, jeżeli to prawda, to faktycznie bardzo bym powiedziała, że sprytny ruch ze strony Elona Muska, który oczywiście zaprzecza tym doniesieniom i na platformie X, dawniej Twitter, stwierdził, że nigdy nie złożył właśnie Ashley takiej propozycji.
1: Co ciekawe, syn Elona Muska, ten, który określany jest 13 dzieckiem, ma na imię Romulus. Pytanie, czy ma swojego Romusa.
0: No właśnie, i co założą i jaka wilczyca ich wychowa? To jest zdecydowanie również pytanie, na które chcielibyśmy poznać odpowiedź.

0: Money, money, money.
1: Pieniądze, pieniądze, pieniądze.
0: Abba.
1: Ojcze.
0: Myślałem, że teraz wszystkie imiona mi tutaj rozwiniesz, natomiast...
1: O kurczę.
0: No to byłoby wyzwanie. No. Przyszedł moment, w którym musimy się z wami pożegnać. 9.51, co prawda na zegarach, no ale oczywiście tutaj zmiana warty, że tak powiem.
1: Musimy jeszcze dać przekazać stery, prawda?
0: Tak, bo to wszystko się odbywa w uroczystych warunkach, także tutaj...
1: Tak, to jest cała ceremonia normalnie, a ty się na ceremoniach znasz.
0: Nie mam pojęcia, co masz na myśli, ale zgodzę się, powiedzmy, i będę udawał, że tak jest.
1: Dobra, to dobrze. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami od rana, od godziny nieludzkiej, ale jakże pięknej, od godziny 7 rano.
0: Nie ma nic pięknego.
1: Było piękne to, że mogliśmy tutaj spędzić czas, porozmawiać.
0: A. No to, okay.
1: Fajnie, Mikołaj.
0: No, dobrze jest, chłopaki dobrze robią. Tak czy inaczej, dziękujemy wam za dzisiejszy poranek, za te 3 godziny. Byli z wami
1: Mikołaj Korzycki
0: i Michalina Dobaczewska. Przez chwilę złapałem laga, bo myślałem, że...
1: To ja jestem Mikołaj Korzycki.
0: Tak, i zgłupiałem, że 2 Mikołajów było dzisiaj.
1: Tak.
0: Ze mną się jeszcze usłyszycie na 3. wydaniu Wuchty Wieści, ale to tylko chwila i przez przypadek.
1: Tak, no ulotne chwile, ulotne momenty, ulotne. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy do słuchania Radia Meteor cały dzień, całą noc. To na pewno nie będzie błąd, bo była taka piosenka kiedyś i to wiesz, taki follow-up jest.
0: No, świetny follow-up.
1: A teraz inna piosenka. Miłego dnia!

0: wstać późno.
1: No tak, no bo jeszcze dojazd trzeba wliczyć. No dobrze, to zostawmy może naszych słuchaczy i powiedzmy im, żeby zamknęli się i tańczyli.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchacie Radia Meteor, ale słuchajcie też nas prowadzących, bo się nie przedstawiliśmy. Takie faux pas z naszej strony.
2: Tak, no KPW na wariackich papierach. Hej, dzisiaj Zimowit Dziopa.
1: I Julia Koniecka, duet mamy w końcu.
2: Mamy w końcu duet, ponieważ tydzień temu niestety zostawiłem cię na początku, wybrałem Toruń.
1: Zrozumiałe.
2: Ale już jestem tutaj i
1: bardzo mnie to cieszy, myślę, nawet nie masz pojęcia.
2: Tak, o, to bardzo, bardzo miło. Również jestem bardzo zadowolony, że jesteśmy tutaj wspólnie. I cóż, no słuchajcie Radia Meteor, słuchajcie KPW, bo będziecie się musieli z nami męczyć albo czerpać przyjemność z naszej obecności w waszych odbiornikach do godziny 13:00.

0: Jest dzisiaj rocznica, wiele rocznic, bo tak naprawdę codziennie coś się kiedyś wydarzyło.
1: Prawda.
0: Ale rocznica o tyle wyjątkowa, że mówimy o święcie, o okresie, który dla pewnego kraju, dla podpowiedzi powiem, że jest na zachodzie.
1: Dużo jest państwa zachodzie, nie mówicie.
0: Co najmniej dwa. Że dla tego kraju to święto, ten okres jest bardzo,
1: wiesz,
0: bardzo
1: co,
0: istotny.
1: Wiesz co, ja bym sprecyzowała dla konkretnego landu.
0: No, o, no to teraz to już w ogóle grono państw zostało tak zawężone, ale no nie będziemy was trzymać w niepewności. Chodzi o Oktoberfest i chodzi o Republikę Federalną Niemiec.
1: Tak, w 1810 roku w Monachium odbył się pierwszy Oktoberfest i wtedy bawarska para królewska zaprosiła mieszkańców miasta do wspólnego świętowania godów weselnych. I myślę, że to było bardzo miłe z ich strony.
0: No, z pewnością, z pewnością. I bardzo ciekawe, że taka inicjatywa przetrwała tyle lat, no bo gody weselne, tak jednorazowy event raczej, jakby się wydawało, a tutaj praktykujemy to w 2026 roku, no bo przecież Oktoberfest w Bawarii odbywa się rok w rok. Więc wielki szacuneczek dla Niemców za to, co wymyślili. I cóż, myślę, że świętowanie, nie powiem, że jest skazane, ale jak ktoś chce, to może.
1: Pozdrawiamy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: 12 października 1931 roku w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela, czyli jeden z ważniejszych zabytków w całej Brazylii i jeden z najbardziej rozpoznawalnych pomników na świecie.
2: Jak myślisz, jak jest duży?
1: Tak.
2: Ale jak myślisz, to nie jest odpowiedź, to musisz podać w metrach, a nie w tak lub nie. Jak wielki jest Jezus z Rio?
1: Bardzo, bardzo, bardzo duży, wiesz?
2: A jakbyś miała, no wskaż, no zabawmy się, bo nasi słuchacze chcą dymu, chcą, żeby coś się działo, chcą, żeby ktoś się pomylił, albo żeby ktoś zgadł.
1: Nie wiem, 200 metrów, nie no, wiem, jeszcze
2: 38
1: jest.
2: Akurat, ale...
1: Oj tam. Ja nie umiem na oko.
2: Ale właśnie tego oczekiwali też nasi słuchacze. W Polsce również mamy Chrystusa, chodzi o, i to jest w ogóle w Świebodzinie, i on ma 52,5 metra.
1: Dzięki tej koronie jest wyższy.
2: Tak, na której są anteny słynne, więc cóż, nie trzeba lecieć do Rio w ogóle, żeby zobaczyć sobie.
1: Tak, mamy niedaleko od nas od Poznania przecież tego Jezusa, z tego co słyszałam, to gdzieś, już teraz nie pytam, czy to była Armenia, Azerbejdżan chyba robił kolejny pomnik i ma być nawet wyższy od naszego.
2: No to...
1: I to jest skandal.
2: Nie no, wet za wet. Polacy nie mogą pozostać bez największego Chrystusa na świecie.

0: Radio Meteor.
1: Na osi 10:23, więc już jesteśmy prawie pół godziny, jakby nie patrzeć. I warto zaprosić was, drodzy słuchacze, na godzinę 10:30 na WHT Wieści, ostatnią dzisiaj, którą poprowadzą Mikołaj Korzycki i Bartosz Łęczuk. WHT Wieści o tyle ważna, że dowiemy się, jaka będzie pogoda jutro.
2: Dokładnie tak, także zostańcie z nami.

0: tłumy na święcie ziemniaka w Szreniawie.
1: Wypadek w Grodzisku Wielkopolskim.
0: Woda znów nie poleci.
1: Pogoda na jutro.
0: Ziemniaki na słono, na słodko w formie tradycyjnych klusek, a nawet deserów. W niedzielę w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyło się Święto Ziemniaka pod hasłem Poznańska Pyra.
1: Odwiedzający mogli spróbować regionalnych potraw i poznać nowe sposoby wykorzystania jednego z najważniejszych składników wielkopolskiej kuchni.
2: Są zdrowe, smaczne, dobre, można z nich dużo przyrządzić różnych potraw. Tylko jeść i się cieszyć.
3: Ziemniaki się też nie nudzą.
4: Do zupy, do placki ziemniaczane, kluski.
1: Mówią smakosze ziemniaków spotkani w Szreniawie.
0: Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był regionalny konkurs kulinarny Smak Pyry 2026. W szóstej edycji rywalizacji Kapituła oceniła niemal 30 zgłoszeń. Uczestnicy przygotowali zarówno tradycyjną pyrę z gzikiem, jak i bardziej oryginalne dania.
1: Grand Prix w kategorii tradycyjnej zdobyło koło gospodyń wiejskich w Cichej Górze za pyrę z gzikiem. W kategorii innych potraw najwyżej oceniono faszerowaną pyrę przygotowaną przez koło gospodyń wiejskich z Plewisk.
0: Wśród wyróżnionych propozycji znalazły się m.in. trufle ziemniaczane, paszcze z ziemniaków i sera z gzikiem oraz wielkopolskie placki ziemniaczane.
1: Święto ziemniaka to nie tylko okazja do degustacji, ale również sposób na promowanie lokalnych produktów, tradycji kulinarnych i regionalnego dziedzictwa.
0: Jedna rowerzystka zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala po wypadku w miejscowości Ziemin w powiecie grodziskim. Do zdarzenia doszło w niedzielę rano około godziny 7.
5: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 20-letni kierujący samochodem marki Audi, mieszkaniec powiatu kościańskiego, jadąc od strony Ziemina w kierunku Śniac, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, potrącił dwie rowerzystki poruszające się poboczem.
1: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Wolna z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
0: W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia kobieta. Druga rowerzystka w wieku 27 lat w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
1: Obie kobiety są obywatelkami Ukrainy i mieszkają na terenie powiatu grodziskiego. Według policji rowerzystki poruszały się prawidłowo i miały wymagane elementy odblaskowe.
0: Kierowca był trzeźwy, pobrano od niego krew do dalszych badań. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.
1: Dziś w godzinach od 8 do 11 z przerwą w dostawie wody liczyć się muszą mieszkańcy ulicy Dąbrowskiego od przelotu do pilotu w Poznaniu.
0: W godzinach od 8 do 16 mieszkańcy kolejowej 1, natomiast w godzinach od 9 do 12 mieszkańcy ulicy Obrońców Tobruku. Z podobnymi utrudnieniami borykać się będą mieszkańcy podpoznańskiej Rakowni.
1: Wody w kranach od godziny 7 do 13 nie będzie na ulicach Wiklinowej od ulicy Szczygla do ulicy Goślińskiej, Goślińskiej od ulicy Dolnej do ulicy Goślińska 74 oraz całej Pliszki.
6: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Zimno, znowu zimno. Można powiedzieć, że tak się zamieniły kolejnością numerki, bo było tam 21 powiedzmy, jutro będzie bardziej 12, może nawet i 13 w najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o wiatr, 7 km na godzinę, przez chwilę będzie 6, ale głównie 7.
1: A ty myślisz, że jakby było na przykład 14, to tydzień później może być 41?
0: Myślę, że nie.
1: Okej, okay, no to w takim razie myślę, że pozostaniemy raczej już z taką pogodą i nie będziemy zmierzali bardziej w kierunku tego zimna, aniżeli ciepła, no ale... Co zrobić, taka pogoda?
6: Rano Meteor.

0: Artur Rojek i Syreny na antenie Radia Meteor. Może wiecie, może nie wiecie, ale trafił wam się troszeczkę sportowy duet, zatem powiemy o sporcie, a dokładniej o piłce nożnej, bowiem dzisiaj obchodzimy, myślę, że ważną rocznicę dla wszystkich fanów polskiej piłki.
1: Dokładnie tak. W 1955 roku Krzysztof Baszkiewicz strzelił pierwszego w historii europejskich pucharów gola dla polskiej drużyny i co prawda był to przegrany mecz 1-4 w meczu rewanżowym pierwszej rundy. Wtedy Puchary Europy Mistrzów Krajowych pomiędzy Gwardią Warszawa i szwedzkim Djurgårdens, drużyny, którą myślę, że tutaj w Poznaniu znamy bardzo dobrze. Sam pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem, ale to był ten taki, ta cegiełka pod późniejsze przygody w europejskich pucharach.
0: Tak, bardzo mnie fascynuje, jakby w 1955 roku wyglądał, jakby istniał piłkarski portal X, dawniej Twitter, i czy byliby rankingorze słynni i czy narzekaliby, kurczę, no z tą Gwardią przegraliśmy, to współczynnik tam spadnie, za rok będzie mniej drużyn w pucharach.
1: Ja sobie wyobrażam rankingowców, którzy badają te wyniki wtedy tylko w gazetach, to musiało być niesamowite i nie mogli robić obliczeń w Excelu, tylko po prostu na papierze z tym...
0: Liczydłem.
1: Liczydłem, dokładnie tak było.

0: Eminem, Lose Yourself, a tytuł, myślę, tego utworu nie jest przypadkowy, bo teraz będzie o człowieku, który też się trochę zatracił, tylko w takim bardziej kontekście, że trochę się zdenerwował.
1: Tak, i dalej rozmawiamy o historii, tym razem jesteśmy 5 lat później, Polska już ma więcej punktów w tamtejszym rankingu UEFA, a w czasie debaty w auli ONZ w ramach reakcji na przemówienie szefa delegacji Filipin, Lorenzo Sumulonga, który stwierdził, że potępi radziecką politykę prowadzoną w stosunku do krajów Europy Wschodniej, bardzo obruszył się przywódca ZSRR Nikita Chruszczow. Jaka była jego reakcja na tę wypowiedź przedstawiciela Filipin?
0: Bardzo prosta, po prostu zdjął but i zaczął uderzać nim w geście dezaprobaty w pulpit. Najwidoczniej stwierdził, że rzucać nie będzie, uderzanie będzie wystarczające. Nie wiem, musiał się wyładować, tak? No chyba każdy z nas miał taką sytuację, że nie wiem, dzisiaj to chyba mówi się o rzucaniu telefonem, ale ostatecznie tego nie robi, bo na przykład mi by było telefonu szkoda. Buta w sumie też.
1: No tak, no zależy
0: ale
1: też...
0: Ale kiedyś były buty dobrej jakości.
1: Z pewnością. No zależy właśnie, co Nikita Chruszczow na nogach miał, ale raczej myślę, że mamy powody, by myśleć, że te buty były drogie i to nawalanie nimi w pulpit mogło troszeczkę je zniszczyć.
0: Tak, i pewnie było głośno.

0: zostajemy w takiej tematyce międzynarodowej, akurat International Love Pitbulla i Chrisa Browna nam poleciało. W 1971 na Broadwayu odbyła się premiera słynnej rock opery Jesus Christ Superstar, czyli właśnie rock opera autorstwa Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a, która opowiadała o ostatnim tygodniu życia Jezusa Chrystusa.
1: Dokładnie tak. I tak jak już wspomniałaś, tak no słuchacze tego nie słyszeli, ale ja słyszałem, wywołało to pewien skandal. I jakiego rodzaju to był skandal? Wiemy, że to są dość delikatne tematy, więc o poruszenie nie trudno.
0: Tak, pomimo, że sami twórcy mówili, że oni opisują Chrystusa nie jako Boga, tylko właśnie jako człowieka, to wiele grup religijnych w Stanach Zjednoczonych ogłosiły, że to wszystko to jest bezbożne, że to łamie wszelkie zasady wiary, ale wyobraźcie sobie, że sam musical został zbanowany w Republice Południowej Afryki za swoje treści antyreligijne i został nawet zbanowany w Węgierskiej Republice Ludowej za dystrybucję propagandy religijnej.
1: Okej, okay, czyli jesteśmy na dwóch biegunach. Jedni uważali, że to jest religijna profanacja, a inni z kolei, że to jest promocja religii.
0: Dokładnie tak.
1: Fascynujące to jest, zwłaszcza z punktu widzenia takiego i historycznego, i też takiego społecznego, no ale no cóż, każdy ma różne wizje.

0: Kto późno wstaje?
1: No na pewno my z Ziemowitem, tymi szczęśliwcami, nie możemy późno dzisiaj wstawać, ale jesteśmy tu dla was i powiemy sobie o tym, kto się dzisiaj urodził, a mamy kilka bardzo znanych person urodzonych 12 października.
2: Z pewnością. Luciano Pavarotti, 1935 rok, wówczas się ten słynny włoski śpiewak urodził, ale poza tym również mamy pulę aktorów.
1: Tak, 1968 rok, Hugh Jackman, jeden z najsłynniejszych australijskich aktorów, którego chyba wszyscy najbardziej kojarzymy z jego roli Wolverina w kinematografii Marvela, urodził się również tego dnia, co prawda w roku 92, Josh Hutcherson, czyli amerykański aktor, który z jednej strony jest znany ze swoich występów z Igrzysk Śmierci, a z drugiej strony jest znany z mema, a konkretnie z fanowskiego filmiku i myślę, że jeżeli usłyszycie to, to już wiecie, o co chodzi.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Atak na Podkarpaciu, dość kuriozalny atak, bowiem no właśnie, dużo rzeczy się wydarzyło. Mianowicie 35-letni mężczyzna wtargnął do kościoła, zdjął swoją kurtkę, rzucił ją na ołtarz, a następnie uderzył księdza w rękę.
2: Tak, natychmiast parafianie rzucili się na 35-latka, no bo wiadomo, przecież to wyglądało na atak. Przyjechali policjanci, podjęli interwencję i kiedy zapytali się o powody jego zachowania przy ołtarzu, no to usłyszeli dosyć ciekawe tłumaczenie, bo stwierdził, że wcale nie zamierzał zaatakować kapłana, tylko że jak zobaczył księdza z uniesionymi rękami, to chciał mu po prostu przybić piątkę. No ale zachowanie, argumentacja mężczyzny no, były na tyle irracjonalne, że podjęto decyzję o wezwaniu do kościoła również zespołu ratownictwa medycznego.
1: Tak, i 35-latek na taką konsultację medyczną musiał się udać, bo zachowanie z pewnością niecodzienne. I cóż, no myślę, że jakie wytłumaczenie w stylu ja w czwartej klasie podstawówki, gdy ewidentnie zrobiłem coś na oczach nauczyciela, a chciałem jakoś się wykręcić, ale tylko pogarszałem swoją sytuację. Więc jak zrobicie coś głupiego, to chyba jednak lepiej się po prostu przyznać, zwłaszcza gdy zrobiliście to na widoku.

0: Kto późno wstaje?
1: Słuchajcie, niedawno na Stadionie Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony narodowy i wystąpiła tam Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Gold's Orchestra, Zenek, Martyniuk, Skolim, ale oni są, słuchajcie, nieważni akurat. Oni są nieistotni, bo tego dnia na PGE Stadionie Narodowym zobaczyliśmy powrót, wielki powrót na murawę, tylko trochę w innej roli.
2: Mogliśmy zobaczyć Grzegorza Krechowiaka, który wydawało się zawiesił już jakiś czas temu buty na kołku, zwłaszcza tą karierę reprezentacyjną, więc wydawało się, że narodowy nie wróci, ale wrócił, myślę, że mało kto przypuszczał, że w takiej roli. Wrócił z piosenką, wraz z Anastazją Maciąg nagrał utwór Druga Połowa. Jest to też o tyle ciekawa sprawa, że na przykład autorem tekstu jest Kuba Grabowski, czyli postać szerzej znana jako Kłebo na Fide. I trochę jak czuć tego jego sznytu w tekście i generalnie w całej piosence. Piosence, która wydaje mi się, że wybija się spośród takich wszystkich utworów nagrywanych przez celebrytów, którzy nagle stwierdzili, że jednak chcą śpiewać.
1: Tak, albo byłych piłkarzy, bo niektórzy też się próbują. No, Grzegorz Krychowiak obecnie podróżuje i to jest zresztą nie tylko w te najbardziej popularne miejscówki, zajmuje się także modą. No i chwycił w końcu za mikrofon, no to tak, chyba warto mu oddać głos.
2: Tak jest. Tylko w Radiu Meteor premiera utworu Druga Połowa, Grzegorz Krychowiak i Anastazja Maciąg. Wsłuchajcie się.

0: Nasz Grzegorz Krychowiak poszedł w taką bardzo alternatywną stronę, jeśli chodzi o swoją przygodę po piłce nożnej, jeśli chodzi o wybory życiowe, ale niektórzy zostają gdzieś w tej skali sportowej.
1: James Collins, bo o nim mowa, możecie go nie kojarzyć, ale no jest to zawodnik, który ma na koncie 279 występów w Premier League, także mecze w reprezentacji Walii, z którą dotarł do półfinału Euro 2016 i sprawdził się ostatnio w boksie i chyba trochę pożałował tej decyzji.
0: Tak, trochę pożałował, ponieważ Collins po jednym z ciosów rywala padł na matę, sędzia rozpoczął odliczanie i był mocno naruszony. Zdołał radę podnieść się, kontynuować walkę. Udało mu się przetrwać trochę, ale tak naprawdę no, ten debiut był nieudany, bo o wyniku pojedynku musieli zadecydować sędziowie i nie byli mu przychylni.
1: Z pewnością nauczka, żeby po karierze piłkarskiej wybierać jakąś profesję, w której czuje się troszeczkę lepiej, a niekoniecznie walki celebrytów, które wiemy, jakie są.

0: późno wstaje.
1: Za nami weekend i w tym weekend wróciła do gry Ekstraklasa, a wraz z nią wrócił do gry Lech Poznań, czyli nasza tutaj lokalna wielkopolska duma w sobotę zmierzył się ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe.
2: Na wyjeździe, ale zresztą wyjazd w pełni udany, bo kolejarz wygrał aż 4-1 po golach Jagieły, Rodrigueza i dublecie Wolemarka, także idealne przywitanie się z Ekstraklasą po tej dosyć długiej przerwie reprezentacyjnej i to jeszcze w takich lepszych humorach kibice mogą być przed ważnym czwartkowym spotkaniem w Lidze Europy. A rywal będzie dosyć ciężki, bo mówimy tutaj o Bayerze Leverkusen, czyli drużynie z Bundesligi.
1: Z pewnością, więc czeka nas mnóstwo sportowych emocji przy bułgarskiej już w czwartek. Myślę, że będzie głośno. Myślę, że na murawie także będzie się działo bardzo, bardzo sporo.
2: Ale też, żeby nie działo się tak, jak się działo na meczu Legii Warszawa i Wisły Kraków.
1: Myślę, że tutaj u nas w Poznaniu to nam nie grozi. Więc trzymamy kciuki za Lecha w czwartek z Bayerem Leverkusen, a my oddajemy teraz antenę Dawidowi Kwiatkowskiemu.

0: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Wracamy do Was tym razem z informacjami o tym, co oglądają Polacy. No bo ostatnie tygodnie dało się wyczuć nawet w opinii publicznej, że na topie jest lalka Pawła Maślony, ale obecnie wśród seriali oglądanych przez Polaków na Netflixie mamy nowego lidera.
3: Tak, jest to serial We Głębinach, 6-odcinkowa produkcja Netflixa, w którym główne role zagrały Josh Harnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Sama fabuła serialu jest osnuta wokół losów rybaka Calvina Pennego, który stara się obronić społeczność miasteczka w Nowej Fundlandii. Mieszkańcy zaczynają nagle znikać, a morski potwór sieje zniszczenie i chaos.
2: No to faktycznie fabuła trochę inna niż w lalce. Słuchajcie teraz, kto późno staje na antenie Radia Meteor, godzina 11:38, a my będziemy z wami aż do 13:00.

0: Nie tak dawno odbywała się akcja poszukiwawcza 14-letniego chłopca, który miał uciec z domu w Andrychowie. W akcję zaangażowanych było 100 policjantów, strażacy, ratownicy, przewodnik z psem oraz operatorzy dronów z termowizją. Ostatecznie chłopaka udało się złapać w Radzikowie, bo ten jeszcze porzucił auto i zaczął uciekać pieszo, ale dzięki kamerze termowizyjnej uciekiniera udało się łatwo namierzyć. A odległość między Andrychowem a Radzikowem jest dosyć spora, sprawdziłam. No to jest ponad 300 kilometrów.
1: No, z jednej strony oczywiście taki czyn należałoby potępić, no bo 14-latek jednak kierował autem bez uprawnień, uciekł z domu, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Trochę tych przewinień było i dość trudnych tematów, ale no z drugiej strony fakt, że bezkolizyjnie przejechał 300 km, mając 13 lat, robi wrażenie.
0: I jeszcze zapłacił na jednej ze stacji paliw, czyli wiedział, jakie paliwo.
1: Tak, więc trzeba oddać mu co zrobił, ale no również jednak konsekwencje musi ponieść. Czekajcie cierpliwie do 18, żeby zrobić to prawko. Te 4 lata chłopak by poczekał i myślę, że mógłby być jeszcze lepszym kierowcą, uniknąłby tych punktów karnych i w ogóle.

0: Marek Grechuta nam tu o wiośnie śpiewa, chociaż za oknem mamy jesień, jest szaro, ponuro, to może my zostańmy w tej szarej, ponurej atmosferze i pogadajmy o mieszkaniach.
1: O mieszkaniach.
0: I o miejscach do życia.
1: No zatem
0: dajmy
1: słucham.
0: Promyk wiosny i powiedzmy o najtańszych miastach do życia.
1: O,
0: to jest przyjemniejszy temat.
1: Jak najbardziej. Myślę, że zwłaszcza dla studenckich uszu jest to temat bardzo przyjemny, chociaż tutaj z naszej poznańskiej perspektywy to jeszcze parę osób nam ucieknie z uczelni i pojedzie do którejś z tych miejscowości, którą zamiast wymienimy. Bowiem najtańszym miastem do życia w Polsce są Suwałki.
0: Tak, Suwałki, miejsce kojarzone z Marią Konopnicką, chociażby miejsce urodzenia Andrzeja Wajdy. Minus jest taki, że to jest troszeczkę daleko i trochę zimno.
1: No właśnie, już rozmawialiśmy o tym troszeczkę, że może jest tam tak tanio, zimno i nikt nie chce tam przebywać.
0: Być może tak, ale w pierwszej dziesiątce jest inne miasta, ale słuchajcie, bo w kolejnych pozycjach za Suwałkami jest Grudziądz. I słuchajcie, miasto, które myślę, że tutaj komuś może być bliskie, bo jest i Toruń.
1: Z pewnością jest Toruń, jest to miasto...
0: Kopernika.
1: Kopernika, jest Piernika. To miasto, chciałem powiedzieć mojego urodzenia, ale rzeczywiście najpierw dałaś te skojarzenia, które są...
0: I jest to miasto...
1: Bardziej oczywiste trochę.
0: Jest to miasto... Mistrza Polski w żużlu.
1: O, tak, to prawda, imponujesz. Oczywiście, więc jest, jak sami słyszycie, jest sporo atrakcji, jest kapitalny rynek i myślę, że turyści raczej o Toruniu będą się wypowiadać ciepło.
0: Dawno mnie tam nie było, muszę to nadrobić chyba.
1: No chyba tak, no widzisz.
0: No jeżeli mnie nie było ponad 10 lat, to chyba coś się pozmieniało.
1: Oj, pozmieniało się.
0: O, pozmieniało to trzeba się nadrobić, ale żeby uzupełnić listę, to oprócz tych wymienionych trzech miast, to w pierwszej dziesiątce mamy Łódź, Łomżę, Podlaskę, Skierniewice, Chełm, Białystok i Kielce.
1: Tak, czyli takie miasta poza Łodzią może, dość niewielkie, raczej Polska powiatowa, chociaż Kielce też jest miasto wojewódzkie.
0: Białystok tak samo.
1: To jednak moja teoria traci jednak z chwili na chwilę. No ale ten Chełm, to jest Skierniewice, Biała Podlaska, no to powiedzmy nie są, Łomża to nie są wielkie miejscowości, ale na przykład jeżeli byście chcieli zrobić zakupy, gdzieś najtaniej, to one wypadają w województwie podlaskim. Tam najmniej zapłacicie, gdyż ceny żywności są o 7,3% niższe od przyjętej średniej.
0: Tak, także jeżeli chcecie zrobić ogromne zakupy, taki zapas na miesiąc, no to chyba wiemy, gdzie jechać. Wycieczka do Podlasia.
1: Podlasie.
0: Mamy znajomości, znajdzie się przewodnika.
1: Z pewnością. Miejsce bardzo nostalgiczne.

na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco, gdzieś się wyszło. Czysta disco, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość. Ej,

0: Lady Punk zawsze tam, gdzie ty, na antenie Radia Meteor. Uważajcie na powerbanki, bo jak się okazuje, mogą one stworzyć dużo zagrożenia.
1: Nawet pożar.
0: Nawet pożar. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu Indigo. No jak nazwa sama wskazuje, kierunkiem były Indie i na pokładzie samolotu właśnie przez jakieś tam usterki w tym powerbanku pojawił się pożar na pokładzie samolotu. Zdjęcia wyglądają dość dramatycznie, no i zmusiło to pilota do lądowania awaryjnego.
1: Tak, powerbank zapalił się w schowku bagażowym i od niego zapaliły się także walizki i plecaki innych współpasażerów. Co ciekawe, to nie jest pierwszy tego typu incydent, bo kilka tygodni temu podobna sytuacja miała miejsce w samolocie linii Lufthansa i był to lot z Frankfurtu do Lizbony, i który został przekierowany do Lyonu we Francji po tym, jak właśnie zapalił się powerbank jednego z pasażerów.
0: Jest to dość ciekawy zbieg okoliczności, no ale no pytanie, czy to jest kwestia czegoś wewnątrz tych powerbanków, czy to jest kwestia, że to jest jakaś taka tanizna, że nie wiem, bez atestu. No nie dowiemy się, nie dowiemy się tego. Całe szczęście te chwile paniki nie skończyły się żadną tragedią i pasażerowie po nocy w hotelu kontynuowali swój lot. Uważajcie na powerbanki i sprawdźcie, czy wam nie płonie na przykład.

0: Do tragedii doszło w Anglii, a konkretnie w Yorkshire Wildfire Park, ponieważ do wybiegu tygrysów wszedł mężczyzna. Tygr zaczął go okrążać i zwierzę ostatecznie go zaatakowało. Pomimo prób mężczyzny nie udało się uratować i obecnie policja stara się ustalić, czemu w ogóle mężczyzna wszedł na teren wybiegu.
1: Nie była to zapewne najlepsza decyzja w jego życiu, no ale wygląda na to, że ostatnia. Myślę, że warto dbać o swoje bezpieczeństwo. Nie będziemy prawić truizmów, żeby nie wchodzić do klatek ze zwierzętami w zoo. Chociaż może powinniśmy, bo takich przypadków jest dość sporo, jak na to, ile ich powinno być. Może miejmy nadzieję,
0: że... I przy okazji też mamy oficjalną decyzję samego parku, że tygrys nie zostanie uśpiony, ponieważ często się zdarza, że kiedy zwierzę atakuje człowieka, także w parkach narodowych, to zostaje ono uśpione, ale tutaj decyzją zoo tak nie jest, argumentując to między innymi tym, że to człowiek wdarł się na teren tygrysa i tak naprawdę, czyli pojawił się w miejscu, gdzie nie powinno go być.
1: Trochę tak jak w USA, ale w tym wypadku jednak tygrys rzeczywiście miał prawo się obronić. To była, myślę, naturalna reakcja. Republika teraz na antenie Radia Meteor.

0: To była Nosowska, Błażej Król z utworem Błyszcz. No, błysnąć sprytem to nie błysnęli na pewno mężczyźni w Kluczborku, którzy dokonali kradzieży. Jeden kradł żywność i chemię gospodarczą, a drugi markową odzież oraz elektronikę.
1: W grunt to jasny podział obowiązków.
0: Dokładnie tak. Jasny podział obowiązków. Panowie uznali, że ukradną zawartość sklepów, no ale ostatecznie zostali rozpoznani na podstawie nagrań monitoringu, zostali zatrzymani i 26-latek odpowiada za wynoszenie ze sklepu bez płacenia artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej, a jego kompan 33-latek dokonał m.in. kradzieży kurtek znanej marki o wartości 1500 zł i w innym przypadku jego łupy padły artykuły chemiczne i elektronika wartości przekraczającej 15 000 zł.
1: Spora kasa, trochę się musieli panowie natrudzić, żeby uzbierać te wszystkie artykuły, no ale te starania, te wszystkie plany, te nawet jasne podziały obowiązków pójdą na marne, no bo te konsekwencje zostaną wobec nich wyciągnięte. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. No Oasis śpiewa trochę o gniewie, żeby jednak go nie było, ale patrząc na to, jakie kontrole robili policjanci z całego województwa w ostatnich dniach, no to niektórym rodzicom to pewnie gniew się budził.
1: Oj, no, jakby do mnie przyszła córka i powiedziała, że tato, trzeba zapłacić 1100 zł, hipotetycznie, bo nie mam córki, to byłbym trochę zaskoczony, bo zazwyczaj, no jednak dzieci nie proszą o tyle pieniędzy i trudno w wieku nastoletnim dostać tak wysoki mandat, ale w dobie hulajnóg elektrycznych wszystko jest możliwe.
0: Tak, wszystko jest możliwe, ponieważ policjanci prowadzili kontrole skoncentrowane na bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów, ale też właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych, które od dawna są już trochę zmorą naszych polskich ulic i chodników. I na przykład w powiecie złotowskim w ramach tych działań policjanci przeprowadzili 76 kontroli. Tak jak wspominałam, oprócz rowerzystów byli także użytkownicy hulajnóg i tak naprawdę ujawnili ponad 71 różnego rodzaju wykroczeń.
1: Tak jest. Najczęściej powtarzające się to było kierowanie bez wymaganych uprawnień, pod wpływem alkoholu, jazda bez kasku, przewożenie pasażera. W przypadku młodej mieszkanki Złotowa kilka z tych przewinień się na siebie nałożyło, gdyż dziewczyna poruszała się po miejscowości na hulajnodze elektrycznej bez uprawnień do kierowania i nie miała kasku, przewoziła pasażerkę. I z prostej matematyki wynika, że musiała zapłacić 1100 zł.
0: Tak, ale na tym mandacie nie zakończono czynności, gdyż w związku z popełnionymi wykroczeniami przez osobę niepełnoletnią sprawę skierowano do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Złotowie.
1: Nie będzie lekko, rodzice będą niepocieszeni, dorośli będą znów gadać w domu. The Strokes na antenie Radia Meteor.

0: Tak razem być nam ze sobą powiedzieli kibice Realu Madryt, widząc co wyczynia w ostatnim meczu ligowym Vinicius Junior. No, zaczęło się dobrze, bo Brazylijczyk w końcu się przełamał i zdobył gola. On się cieszył. José Mourinho, stary, dobry José, też podbiegł do niego i go wyściskał, gratulując mu tego gola. Ale pojawiło się pewne ale, kochani, bo sędzia powiedział, że ej, słuchajcie, bo chyba wydarzyła się dziwna sytuacja. I chyba to był faul, który zresztą, do którego przyczynił się Vinicius Junior i nie uwierzycie, co się stało, było warowane.
1: No, było warowane i to na niekorzyść Viniciusa Juniora. I Brazylijczyk, i José Mourinho, i wielu kibiców Realu Madryt narzekało na to, że Vinicius Junior został ukarany kartką i to koloru czerwonego.
0: Żeby nie było, pociągnął przeciwnika za włosy. Także to nie było nieuzasadnione.
1: Nie było nieuzasadnione, ale aferę niemałą wywołało. No cóż, wychodzi na to, że Vinicius Junior po prostu minął się z golem.

0: Oj, mijamy się zdecydowanie, bo wiem to. Już koniec. Zmierzamy do końca dzisiejszego. Kto późno wstaje? Mam nadzieję, Julio, że dobrze się bawiłaś.
1: Bawiłam się wspaniale. Miło było w końcu nie gadać tylko sama z sobą, jak w tamtym tygodniu.
0: Przepraszam.
1: To nie twoja wina, ja to wiem.
0: Ale no przede wszystkim mamy nadzieję, że wy za odbiornikami bawiliście się również przed nią, że przypadliśmy wam do
1: gustu. I że się dobudziliście, bo jest już 12:53, już najwyższa pora.
0: No z pewnością, już 13, więc już dzień wstał i spać nie wypada, warto mieć tą energię i też warto tą energię spożytkować na słuchanie dzisiaj Radia Meteor, bowiem dzisiaj również mnóstwo naprawdę ciekawych audycji, ciekawych propozycji od nas, chociażby Planeta Sportu o godzinie 18:00, na nią szczególnie zapraszamy, ale no nie tylko Planeta Sportu, również inne audycje też są w tym radiu.
1: My po prostu bardzo kochamy swoją redakcję Planety Sportu, którą serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak, z całego serca. Za dzisiejsze Kto Późno Wstaje, dziękuję wam.
1: Julia Koniewska
0: i Ziemowit Dziopa, a teraz słuchajcie się w Oasis Morning Glory na antenie Radia Meteor.

0: wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Krążki, które zdobyły nasze serca. Najważniejsze wydania z ostatnich 3 miesięcy. Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

Wehikuł czasu. Wow, ale dawno nie słyszałem tego dżingla, niesamowite. Wehikuł czasu, Dominik Maćkowiak z tej strony. Dawno my się nie słyszeliśmy. Bardziej dawno wy mnie nie słyszeliście, ponieważ słowa wyjaśnienia. Mam teraz audycję. Już nie będę występował w blokach w środę, tylko w audycjach godzinnych, pełnometrażowych, nie jakichś krótkometrażowych audycyjkach. I co w dzisiejszym programie, można rzec? Dzisiaj opowiem wam o tym, jak wyglądało życie w średniowieczu, ale nie w jakichś zamkach czy w jakichś klasztorach, tylko zajmiemy się tym najniższym stopniem społecznym, czyli wsiami, chłopami itd. itp. Przeczytałem książkę Małżeństwa Gies. To jest taka para Amerykanów, którzy napisali serię książek, m.in. Life in a Medieval City, Life in a Medieval Castle i właśnie Life in a Medieval Village. I będę opierał się na tej książce, jeśli chodzi o źródła. I o co chodzi w tej książce? No, uważali oni, że to nie królowie, to nie baronowie odpowiadają za to, jak wyglądało średniowiecze, tylko właśnie ta najniższa warstwa, która pracowała na tych wyższych nierobów. I ten dzisiejszy temat rozbijemy sobie na takie 4, może 5 takich akapitów, rozdziałów, czyli podział społeczeństwa na 3 stany, warunki mieszkaniowe i higiena, jedzenie, dieta i witaminy, tak to ujmę, oraz zdrowie, medycyna i demografia. Więc, no chyba można zaczynać od rozdziału pierwszego, czyli podziału społeczeństwa na 3 stany. Ta koncepcja 3 stanów została spopularyzowana na przełomie X i XI wieku przez różnych myślicieli kościelnych, m.in. takiego biskupa Adalbero z Laon czy Gerarda z Cambrai. I z

Rycerze bronili wszystkich, a chłopi karmili wszystkich. Zacząłem od duchownych, więc do nich przejdę. Stan pierwszy duchowieństwo. Tak zwani ora et labora, czy to taka dewiza świętego Benedykta z Nursi, czyli ci modlący się. Duchowieństwo, jak nie trudno się domyślić, zajmowało to najwyższe miejsce w hierarchii prestiżu, ponieważ jego zadaniem było dbanie o zbawienie dusz oraz pośrednictwo między ludźmi a Bogiem. I no, byli ci biskupi, opaci wielkich klasztorów i oni zajmowali się wyłącznie modleniem się i pochodzili wyłącznie z arystokracji. Było bardzo niewielu chłopów, którzy później stali się jakimiś właśnie biskupami. Zazwyczaj jeśli chłopi przechodzili taką, nie wiem, inicjację, tak to można nazwać, na duchownego, no to zajmowali oni te niższe stanowiska, jak właśnie wiejscy księża, wikariusze czy mnisi z mniejszych klasztorów. I Kościół, jeśli chodzi o ich przywileje i potęgę, no to posiadał on własny system sądownictwa, nie płacił podatków i miał takie potężne źródło dochodu w postaci dziesięciny, czyli pobieranej od każdego mieszkańca dziesiątej części lonu. Dobrze. Stan drugi, szlachta i rycerstwo, bellatores, czyli ci walczący. I jak nie trudno się domyślić, no to stan rycerski odpowiadał za fizyczną ochronę chrześcijaństwa oraz sprawowanie władzy sądowniczej i administracyjnej nad poddanymi. Co za tym idzie, jak oni w ogóle powstali? No we wczesnym średniowieczu byli to po prostu chłopkowie na koniach i byli oni zbrojną siłą wodza. I z czasem wykształcił się ten wysublimowany etos rycerski, oparty na tych całych ideach lojalności wobec seniora, obrony słabszych itd. itp. I służba wojskowa wymagała kosztownego ekwipunku, no bo zbroja czy koń nie był tani w tamtych czasach, dzisiaj w sumie też nie jest tani, ale wtedy był wymagany akurat. Co prowadziło do ścisłego powiązania statusu rycerskiego z posiadaniem ziemi i poddanych chłopów. Dobrze. Stan trzeci, chłopy i mieszczanie, czyli laboratores, ci pracujący. Był to najliczniejszy stan, bo stanowili oni około 90% ludności i to na ich barkach spoczywał cały ciężar materialnej średniowiecznej cywilizacji. I byli różni chłopi, bo byli ci chłopi wolni i posiadali oni ziemię na własność lub dzierżawę i mogli zmienić swoje miejsce pobytu i szukać innego pana. I byli też chłopi zależni, czyli ci przypisani do ziemi, którzy nie mogli jej swobodnie opuszczać bez zgody lorda. I na ich rzecz świadczyli też ciężką pańszczyznę. I wraz z rozwojem miast, mniej więcej od XI do XII wieku, wyłoniła się nowa potężna grupa, czyli mieszczanie, czyli w skrócie kupcy i rzemieślnicy. I choć formalnie należeli do trzeciego stanu, no to ich bogactwo było równe rycerstwu, co później też doprowadziło do rozbicia całego systemu feudalnego.

Mając ze sobą już ten taki cały rozdział pierwszy, czyli rozbicie, czyli trzy stany, to możemy przejść do tego, gdzie mieszkali chłopi, czyli ten stan najniższy. Zaczniemy sobie od architektury, jak wyglądał ich dom. Dom opierał się na konstrukcji szkieletowej, która to opierała się na surowym drewnianym stelażu, często był zbudowany on z zgiętych pni dębowych. Ściany były z plecionki i gliny, a przestrzenie między tymi drewnianymi słupami wypełniano plecionką z leszczynowych lub wierzbowych gałązek, a następnie oblepiano czym tam w sumie, co tam było w sumie pod ręką, czy to glina, czy słoma, czy nawet obornik. I mieszanka ta po wyschnięciu tworzyła w miarę szczelną taką ścianę, choć była ona dosyć wrażliwa na wilgoć. Dach natomiast był kryty grubą warstwą strzechy i strzecha doskonale izolowała przed zimnem, ale stanowiła ogromne zagrożenie pożarowe i była idealnym siedliskiem dla jakichś tam myszy, szczurów, insektów, karaluchów, takich małych stworków. Podłoga była zrobiona z ubitej gliny, często była posypywana jakimś tam sitowiem, słomą czy nawet pachnącymi ziołami, co miało maskować pewne nieprzyjemne zapachy, o których powiem później. Same chaty miały w sumie rzadko jakieś piwnice czy piętra, bo było to dosyć trudne do zrobienia, żeby cała chata się nie zawaliła. Natomiast w bogatszych gospodarstwach z czasem pojawiała się już antresola, czyli taki strych, gdzie składowało się zboże albo spały tam jakieś dzieci. Dobrze, środek chaty. Sercem całego domu jest palenisko. Był to centralny punkt izby. Był on ułożony z kamieni lub takich glinianych płyt na dosłownie środku domu. Tylko był jeden taki minus, ponieważ wcześniej w średniowieczu nie budowało się kominów. W sensie nie znali za bardzo kominów, były one zarezerwowane dla tych wyższych sfer. Więc gdzie się dym ulatniał? No, w praktyce to nigdzie. Zostawał on w domu, przez co cały dom był unorany, cały dom był brudny od jakiegoś torfu. Po prostu ściany były bardzo takie, nie wiem jak to nazwać, owęglone, o, tak to można nazwać. Czasami były małe otwory w szczycie dachu, ale to było już trochę rzadziej, bo no, otwór znaczy, że może dostać się zimno. Na noc natomiast ten płonący ogień, bo ogień był cały dzień się tlił, na noc, żeby się chata nie spaliła, no to było to przykrywane tak zwanym fire cover, czyli dużą, okrągłą, ceramiczną pokrywą z otworami. I miało to duże minusy, ponieważ chłopi dostawali różnych chorób oczu przez właśnie tą sadzę, bo wnętrze było stale wędzone. Czy to też układu oddechowego, nie było to zbytnio rzadkie, ale miały to plusy, ponieważ dym konserwował drewno i strzechę oraz odstraszał owady. Jak wyglądały okna? Okn nie było, w sensie nie było ze szkła. Były to wąskie otwory w ścianach, zasłaniane drewnianymi okiennicami lub pęcherzami zwierzęcymi rozpiętymi na ramię. A po zmroku jedynym źródłem światła był właśnie ten ogień z paleniska i tanie świece, które bardzo mocno dymiły, bo były zrobione, które bardzo mocno dymiły i jeszcze wydzielały nieprzyjemny zapach, ponieważ były one z roztopionego tłuszczu zwierzęcego. Jak wyglądał rozkład domu? Czyli chata była podzielona na dwie części. W jednej mieszkali ludzie, a w drugiej, jak wcześniej mówiłem, z powodu tych ziół na podłodze, no to w drugiej mieszkały zwierzęta podczas zimy, no bo po co budować dwa budynki, stodołę i chatę, skoro można w jednym budynku wszystko zmieścić. Plus też dawało naturalne ciepło od krów, świń, wołów i innych tego typu zwierząt. No ale ich obecność oznaczała no, smród, hałas, jakieś kleszcze i choroby od zwierzęce. I teraz taką tabelkę zrobiłem prawd i mitów o średniowiecznej higienie. Wbrew powszechnemu mitowi, to ludzie w średniowieczu faktycznie się myli. W
W sensie ludzie myślą na ogół, że w średniowieczu to ludzie chodzili brudni i się nie myli, co jest nieprawdą, ponieważ ludzie dbali o czystość rąk i twarzy. Myli je w takiej miednicy w domu z zimną wodą co rano i przynajmniej raz w tygodniu opłukiwano całe ciało. Czystość rąk była no, też ważna ze względów kulturowych i religijnych. Na przykład jak się jakieś opłatki przyjmowało, czy no, głównie się też jadło rękoma, więc no. Czy kąpano się w gorącej wodzie? Zazwyczaj nie, bo wymagało to ogromnych ilości cennego drewna opałowego i noszenia wody ze studni, więc kąpiel całego ciała w gorącej wodzie była bardzo rzadkim wydarzeniem zarezerwowanym wyłącznie na wielkie święta czy też śluby. Odzież. Odzież prano w sumie to rzadko, bo chłopi nosili grube lniane i wełniane tkaniny, które bardzo trudno schły, więc często stosowano po prostu wietrzenie i wyczesywanie i to wystarczało. Toalety. No, na wsiach korzystano z prostych, takich tak zwanych sławojek, budowanych nad dołami gnilnymi w ogrodzie lub bezpośrednio w pobliżu obornika. Brak kanalizacji no, sprawiał, że ścieki przenikały do wód gruntowych, co było główną przyczyną późniejszych wybuchów epidemii duru brzusznego czy dyzenterii i łaźnie miejskie. W miastach późnego średniowiecza na ogół publiczne łaźnie były dosyć powszechne, ale później były zamykane w XV i XVI wieku z powodu rozprzestrzeniania się syfilusu, więc kiedyś były, później już nie.

Rozdział trzeci. Ta muzyka się załączyła. Rozdział trzeci, czyli tak jak wcześniej mówiłem, ogólnie o diecie, jedzeniu i też tych witaminach, bo to też jest całkiem ciekawe i ważne. Ale to zaraz. Najpierw o tym, co się jadło w średniowieczu. Głównie chleb. Głównie dlatego, że uprawa zboża była najłatwiejsza, była najtańsza. A takich naszych ziemniaków to jeszcze w Europie nie było. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ziemniaki pochodzą nie z Europy. Taki fun fact. I ogólnie było taki trzy rodzaje chleba, czyli chleb biały, ten taki najbardziej prestiżowy, ekskluzywny, który był zarezerwowany dla szlachty i bogatego kleru. Był on z czystej mąki pszennej, bez żadnych konserwantów czy coś. Chleb razowy i ciemny. Chłopi jedli go. Był on wypiekany z mąki żytniej, jęczmiennej lub mieszanej, czyli mieszanki pszenicy i żyta. I był też chleb kryzysowy. Na czym on polegał? Kiedy był nieurodzaj, no to do mąki dodawano różne rzeczy, które się znalazło pod ręką. Na przykład groch, wykę, bób, a w skrajnych okresach głodu to nawet mielone żołędzie, korę drzew czy otręby, byleby coś było na stole i byleby dało się przeżyć. Innym źródłem jedzenia, czy innym źródłem, inną potrawą była tak zwana polewka, pochleba, potecz po angielsku. Było to główne ciepłe danie. To była taka gęsta, gulaszo-podobna zupa lub owsianka, która gotowała się w żeliwnym lub glinianym kociołku nad paleniskiem w środku domu. Często przez cały dzień lub czasami nawet przez całe tygodnie, bo do tej potrawki cały czas dorzucano jakieś nowe składniki. I bazą tej potrawki były płatki owsiane lub jęczmień, różne warzywa korzeniowe, czyli marchew, cebula, czosnek i tak dalej, oraz strączkowe, czyli groch i bób głównie. Jeśli chodzi o zioła, no to też trafiały jakieś tam pokrzywa, szczaw, lebieda i od czasu do czasu, tu już luksus, kawałek słonej słoniny, kości lub jakieś podroby. Tutaj w miarę, znaczy podroby, kto lubi to, co lubi. I teraz tak. Woda była dosyć trudna do zdobycia, jeśli chodzi o czystą wodę na bieżąco, więc, no bo wiadomo, rzeki i studnie wiejskie bywały po prostu zanieczyszczone jakimiś bakteriami, pasożytami, więc najbezpieczniejszym źródłem płynów były napoje fermentowane. Czyli po prostu piwo, ale takie cienkie piwo. Niskoalkoholowe miały te piwo właśnie takie cienkie miało mniej więcej od 1 do 3%. Ważone bez chmielu, co ciekawe, i pito je praktycznie litrami codziennie i pili je nie tylko dorośli, ale też dzieci. No, różne pomysły mieli kiedyś. Ale no dostarczało to jakichś tam cennych kalorii i witamin z grupy B. I inną jeszcze kwestią był miód pitny, też pito często miód pitny oraz cydr. Jak ktoś miał sad, no to sobie robił cydr i sobie go pił. Tak wyglądała dieta chłopska. Natomiast jak wyglądała dieta ta szlachecka, magnacka? No to tam tym głównym źródłem kalorii było mięso. Jakiekolwiek, czy to jakaś dziczyzna, czy to ptactwo. Mieli oni akurat przebierali w tym mięsie. Jedli głównie jakieś jelenie, sarny, dziki, łabędzie, pawy, czaple, wszystko. Chłopi też jedli mięso, ale o wiele rzadziej. I było to mięso typu wieprzowina czy drób, czyli mięso ze zwierząt, które dosyć łatwo się chowa i które są trochę... No, dopowiedzcie sobie sami. Przyprawy. W przypadku szlachty, no to pieprz, cynamon, jakiś imbir, szafran, żeby to jedzenie było złote, żeby ociekało prestiżem i luksusem. W przypadku chłopów, no to wystarczył zwykły sól, cebula, czy lokalne zioła, które znalazło się w lesie czy na polu, czyli jakaś mięta, gorczyca. Sposób podania.
chłopi jedli to w takich misach drewnianych i często dzielili oni kociołki, natomiast szlachta jadła na takich tak zwanych trenchers, czyli grubych plastrach czerstwego chleba jako talerze. I te uczty tych szlacht składały się z kilku dań, z których każde zawierało kilkanaście różnych potraw. I co ciekawe, na pewno to widzieliście w jakichś filmach, ale mięsa serwowano w całości, często odtwarzając wygląd żywego zwierzęcia. Na przykład pieczony paw był przybrany we własne pióra, tylko po to, żeby wyglądało to lepiej i zaimponować innemu lordowi. Ale pieczony paw nie przeżyje, no pieczony paw chyba już nie żyje, ale pieczony paw nie przetrwa długo, bo zgnije, zepsuje się. Więc jak sobie radzili średniowieczni ludzie z tym problemem właśnie? Bo lodówek nie było, to musieli sobie jakoś radzić. I głównym sposobem konserwacji żywności była sól i wędzenie, czyli no zapasy głównie mięsa, oraz ryb jeszcze, zasalono w beczkach lub wędzono w dymie paleniska, owoce suszono, warzywa na przykład kwasiło się i potem to fermentowało i tak dalej, żeby nie zgniło. I czemu tak się robiło? No żeby przeżyć zimę, ale żeby przeżyć tak zwany przednówek, czyli głód wiosenny, najtrudniejszy okres roku, marzec i kwiecień, bo wtedy to jest długo podczas zimy i krótko przed jeszcze, że tak powiem, urodzajnymi miesiącami. Zapasy z poprzedniego roku się skończyły, nowe zbiory jeszcze nie urosły i właśnie w tym okresie wskaźniki śmiertelności drastycznie rosły. Witaminy. Co brakowało chłopom? Brakowało im witaminy C i witaminy A. Niedobór witaminy C powoduje szkorbut. No, średniowieczna Europa nie znała cytrusów, pomidorów, które są głównym źródłem witaminy C. Natomiast witamina A to warzywa liściaste. W trakcie sezonu letniego nie był z tym taki problem, ale w czasie lata no to widzieli oni słabiej, bardzo słabo i powodowało to też kurzą ślepotę. Brakowało też im witamin z grupy B, czyli witamina B3, B1 oraz witamina, tak, tylko B3 i B1. B3 i B1 pochodzą ze zbóż, no ale w trakcie zimy, nie dało się jeść za bardzo chleba, to mieli niedobór tego. Witamina D. Mimo to, że często spędzali czas na świeżym powietrzu chłopi, no bo tam pracowali, nie było jeszcze czy to pracy zdalnej, czy pracy w biurach, to w trakcie lata nie było z tym problemu, ale to w okresie jesienno-zimowym, w szczególności w Europie Północnej, to ta dawka promieniowania UV była zbyt mała, przez co mieli oni niedobory witaminy D, co powodowało krzywice u dzieci oraz osteomalację u dorosłych, czyli rozmiękanie kości. Cierpieli oni jeszcze na niedobór minerałów. Ogólnie można powiedzieć, że cierpieli na niedobór wszystkiego, z tego co słyszycie, ale spokojnie, jakoś przeżyli i dzisiaj jesteśmy tutaj. Cierpieli oni na niedobór żelaza. Żelazo pochodzi z mięsa czerwonego, które było bardzo drogie, i cierpieli na niedobór jodu. Nad morzem było jeszcze ok, ale w obszarach górskich, podgórskich, z dala od morza, no to prowadził do masowego występowania wola tarczycowego oraz zaburzeń rozwoju umysłowego i fizycznego u dzieci.

La la la la la la. Jakoś tak to szło. Póki młodość w nas od sztywnego palu Azji. Teraz jest wielkiego czasu, nie? Sztywny pal Azji. I ostatni rozdział, ale specjalnie dla was, jak widzę, jest trochę czasu, to zrobię jeszcze kolejny. Omówię. Dział czwarty rozdział. Zdrowie, medycyna i demografia. O co w tym chodzi? Czemu trzy różne rzeczy? Znaczy nie trzy. Dobra, wszystko w sumie się łączy ze sobą, nieważne co ja gadam. Dobra. W średniowieczu istniało takie coś jak teoria czterech płynów, tudzież humorów. Na czym to polegało? Opierało się to na starożytnej teorii humoralnej, rozwiniętej przez już Hipokratesa i Galena. Wierzono, że ciało ludzkie składa się z czterech podstawowych płynów ustrojowych, z których każdy opowiadał konkretnemu żywiołowi oraz cechom temperamentu. Czyli mieliśmy krew, sanguis, odpowiadał on żywiołowi powietrza, tworzyło go, krew tworzyło serce, cechy krwi to, że ciepła i wilgotna jest, a temperament człowieka no to sangwinik w wypadku krwi, czyli ci, co tak powiem, nie wiem jak to określić. U ludzi, u których było najwięcej krwi, tego płynu, to oni byli sangwinikami. Drugi płyn, czyli flegma odpowiadała żywiołowi wody. Flegmę tworzyło mózg oraz płuca. Jej cechy to jest, że jest zimna i wilgotna. A temperament to flegmatyk, czyli spokojny, powolny, ma to sens. Flegma, flegmatyk, nadążacie. Trzeci płyn to żółć, chole, albo czole. Odpowiadał on żywiołowi ognia, tworzyła go wątroba. Jej cechami było to, że jest ciepła i sucha. I ludzie z największą ilością żółci są cholerykami, czyli są pobudliwi i władczy. I ostatnia, czwarty płyn to czarna żółć, melanchole. I został tylko żywioł ziemi, więc logiczne, że to odpowiada żywiołowi ziemi. Tworzyło go śledziona. Jej cechy to jest to, że jest zimna i sucha. I temperament to melancholik, czyli smutny i refleksyjny. Okej, okay. Mając to za sobą, no to przejdźmy dalej. Metody leczenia i diagnostyki. Zdrowie oznaczało równowagę między tymi wszystkimi płynami, a choroba jej zaburzenie. I główną metodą diagnostyki było tak zwane upuszczanie krwi, czyli flebotomia. Podstawowa metoda lecznicza na niemal każdą dolegliwość. Miała ona na celu usunięcie nadmiaru zepsutej lub przegrzanej krwi i wykonywali ją nie tylko lekarze, ale przede wszystkim wiejscy lub miejscy cyrulicy, tudzież balwierze. Uroskopia, czyli analiza moczu, była głównym narzędziem diagnostycznym. Lekarze oceniali jego kolor, przejrzystość, zapach, a czasem nawet smak, korzystając ze specjalnych kół uroskopowych. I astrologia medyczna. Wierzono, że układy planet i znaki zodiaku wpływają na poszczególne organy i zabiegów ani upuszczenia krwi nie wykonywano, gdy księżyc znajdował się w niekorzystnym znaku. Ciekawe. Demografia. Czyli tutaj taki jest największy mit średniowiecza, moim zdaniem, jeden z większych przynajmniej, to, że ludzie krótko żyli. Nie jest to prawda, ponieważ średnia wieku wynosiła faktycznie te 30-35 lat, ale ta statystyka prowadzi do błędnych wniosków, powodując to, że myślimy, że 40-latkowie byli już starcami. No tak nie było. Czemu taka niska średnia wieku? Ponieważ dużo dzieci umierało. Około 20-25% dzieci umierało przed ukończeniem pierwszego roku życia, a kolejne 15-20% nie dożywało 10 roku życia z powodu różnych infekcji, pasożytów, niedożywienia czy jakichś powikłań poporodowych. Ale co się działo, jak przekroczyło się ten 10 wiek życia? No to w sumie to
jego oczekiwana długość życia drastycznie rosła, ponieważ mężczyźni rutynowo dożywali wieku 50-65 lat w tych widełkach. Natomiast kobiety, no, krytycznym okresem ich zdrowia był wiek rozrodczy, czyli od 15 do 35 lat. Dużo kobiet mimo wszystko umierało w tamtych czasach z powodu braku antyseptyki i braku wiedzy po prostu położniczej, przez co ta średnia wieku wśród kobiet była jeszcze niższa. I to wszystko, co mówiłem, ma sens do czasu czarnej śmierci. Kiedyś robiłem blog na ten temat, może zrobię taką poszerzoną wersję, ale zobaczę. Czarna śmierć, czyli kataklizm, który no, zmienił całą Europę. I krótka historia czarnej śmierci. W połowie XIV wieku na Europę spadła epidemia dżumy, przenoszona przez pchły żerujące na czarnych szczurach, i epidemia była tak duża, że dotarła wszędzie w sumie. Azja Środkowa, cała Europa, Chiny nawet, Indie i tak dalej, i tak dalej. I w ciągu zaledwie kilku lat, czyli od roku 1346 do 1353, uśmierciła ona od 30 do 60% całej populacji Europy. Szacuje się, że zginęło od 20 do 50 milionów ludzi i całe wioski pustoszały, a w miastach takich jak na przykład Florencja czy Wenecja wymarła połowa mieszkańców, nawet w innych miastach wymarła ponad połowa mieszkańców. Jakie niosło to skutki? Takie, że wzrosła po prostu wartość pracy, no bo drastyczny spadek liczby rąk do pracy sprawił, że chłopi, którym się udało, którzy mieli szczęście i przeżyli, to oni mogli dyktować panom feudalnym warunki i żądali oni m.in. jakiejś wolności osobistych, zapłaty w gotówce zamiast pańszczyzny i niższych czynszów, awans społeczny. Ziemia staniała, a żywność stała się względnie łatwiej dostępna dla uboższych warstw i kryzys autorytetu kościoła. Kościół nie potrafił powstrzymać zarazy, a wyższe duchowieństwo często uciekało przed epidemią, co osłabiło ślepe posłuszeństwo chłopów według tej instytucji. I ten cały tradycyjny model wsi feudalnej uległ transformacji na przełomie XIV i XV wieku. Są takie trzy skutki, czyli erozja poddaństwa, proces grodzenia. Proces grodzenia to jest to, że w późnym średniowieczu i na progu epoki nowożytnej właściciele ziemscy zaczęli starać i grodzić wspólne dotąd pola i pastwiska, przekształcając je w wielkie wybiegi dla owiec, co zmieniło tradycyjny krajobraz wiejski oparty na otwartych polach i doprowadziło do rozpadu tej takiej wspólnoty wiejskiej i rozwój gospodarki rynkowej. Chłopi przestali produkować wyłącznie na własne potrzeby i na rzecz lorda i zaczęli w coraz większym stopniu produkować na rynek miejski, co doprowadziło do rozwarstwienia wsi i z tych chłopów wyłoniła się bogata klasa chłopsko-katolicka oraz bezziemski proletariat wiejski. Dalej. Prawdziwe dziedzictwo średniowiecznej wsi. Małżeństwo Giesów w zakończeniu swojej pracy podkreślają, że współczesny świat zawdzięcza średniowiecznym rolnikom znacznie więcej niż zazwyczaj przyjmujemy. No bo na przykład, no średniowiecze nie było okresem stagnacji technicznej, lecz epoką cichej rewolucji agrarnej, bo wtedy rozpowszechnił się ciężki pług kołowy, co pozwoliło na zagospodarowanie ciężkich, gliniastych gleb Europy Północnej. Homonto i nowoczesny zaprzęg koński zastąpił jarzmo wołowe, kilkukrotnie zwiększając wydajność pracy w polu. System trzypolowy zwiększył plony i zabezpieczył Europę przed ciągłymi klęskami głodu. I masowe wykorzystanie młynów wodnych i wiatraków wyzwoliło ludzkość od morderczej pracy przy ręcznym mieleniu ziarna. Ja was teraz nie będę tutaj ciągnął do jakiejś morderczej pracy. Nie wiem, czy strachy na lachy to zrobi, nie wiem, ale mówi dzień dobry, mówi, że kocha mnie chyba.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Nigdy nie wiedziałem, że Dzień dobry, kocham cię ma takie outro. Człowiek uczy się codziennie czegoś nowego. Dobrze, na koniec zrobiłem ten piąty rozdział, czyli jak wyglądał statystyczny, stereotypowy dzień chłopa. Akt pierwszy, świt, czyli około 4 do 5 dzień dla chłopa się rozpoczynał, gdy na zewnątrz jeszcze panował półmrok. Najwcześniej wstawały kobiety, czyli gospodyni, matka lub najstarsza córka. To ona miała rozdmuchać żar w palenisku, który podtrzymywano przez noc właśnie pod warstwą popiołu i no, dokładała jakiegoś drewna czy torfu. Szybkie przemycie twarzy i rąk tą zimną wodą z miednicy lub wiadra ze studni. Obrządek w zagrodzie. Zanim gospodarz wyszedł na pole, no to musiał się zająć swoimi zwierzętami, bo nikt tego za niego nie zrobił. Musiał nakarmić jakieś woły, konie robocze, krowy wydoić, drób wypuścić, czy świnki na jakieś podwórze, czy pastwisko. I śniadanie. Posiłek był w miarę skromny i szybki i zazwyczaj składał się z tego czerstwego, ciemnego chleba żytniego, kawałka twardego sera, cebuli lub pora oraz kubka słabego, domowego piwa. Później nastał poranek od mniej więcej 5:30 do 9:00, czyli najcięższa praca fizyczna, bo wtedy ta temperatura była jeszcze znośna, więc naturalnie wtedy najciężej się pracowało. Chłop wyruszał na swoje parcele oddalone często kilkaset metrów od wsi, niosąc ze sobą podstawowe narzędzia, czyli jakąś motykę, sierp, kosę czy widły oraz skromny zapas piwa w bukłaku. I teraz tak, zależy czy to była orka czy żniwa. Jeśli to był czas orki, to powożono ciężkim pługiem kołowym ciągniętym przez woły lub konie i była to praca wymagająca ogromnej siły, bo trzeba było prowadzić ten pług i utrzymywać odpowiednią głębokość bruzdy. Podczas żniw to cała rodzina pracowała w pełnym słońcu w polu. Mężczyźni ścinali zboże sierpami, a kobiety i dzieci miały luźniejszą robotę, bo wiązały je w snopy i zbierały kłosy. Trzecia część dnia, czyli przedpołudnie i południe, charakteryzował się tym, że wtedy się jadło. W sensie około godziny 9:10 robiono pierwszą krótką przerwę na drugie śniadanie i to dzieci lub żona przynosiły z domu świeży zapas piwa oraz gęstą owsiankę lub kawałek słoniny. Natomiast około 12:00 do 13:00 praca w pewnym słońcu była po prostu nieefektywna, więc w okresie letnim robiono sobie dłuższą przerwę, taki odpowiednik siesty, można powiedzieć, gdzie chłopi po prostu se odpoczywali w cieniu drzew lub stogów siana i szli spać. Sobie krótką drzemkę ucinali. Czwarta część dnia, czyli popołudnie, druga tura prac i pańszczyzna. No popołudnie to czas dalszej intensywnej pracy, często dzielonej między własne gospodarstwo a obowiązki lorda. Czemu lorda? No bo chłopi musieli odrobić pańszczyznę. Przez 2 do 4 dni w tygodniu chłop nie pracował na swoim polu, lecz musiał udać się na ziemię pana feudalnego i tam zarządca dworski se siedział lub stał, może też leżał i patrzył, czy praca jest wykonywana sumiennie. W międzyczasie kobiety zajmowały się w domu różnego rodzaju rzeczami, czyli na przykład przędzeniem wełny, pielęgnacją ogrodu warzywnego, ważeniem piwa, czy przygotowywaniem głównego posiłku na wieczór. Piąta część dnia, czyli późne popołudnie i zmierzch, około godziny 18:00 do 20:00, wtedy spędzało się zwierzęta do zagród i jadło się główny posiłek dnia, czyli tą polewkę, tą potrawkę całą, którą się ważyło w środku domu, w piecu. Do tego podawano chleb i piwo. Szósta część dnia, wieczór i noc. Życie po zmroku w średniowieczu było dosyć ciężkie, no bo nie było, w sensie pochodni się nie trzymało w chatach drewnianych, bo łatwo było pożar. Co najwyżej były jakieś świece, ale używało się ich rzadko, no bo trzeba było wstać o 5:00, więc po co siedzieć ich w nocy, bo 21:00 to była u nich prawie noc. Przed godziną 21:00 natomiast chodził taki gościu, lub też dzwonił dzwon, który nakazywał układanie się do snu i wygaszaniem tego ognia ze względów bezpieczeństwa pożarowego. I w trakcie nocy często praktykowano tak zwany sen dwufazowy, czyli spano od 3 do 4 godzin, po czym wybudzano się na godzinę w środku nocy, na jakąś modlitwę, rozmowę, dołożenie do pieca, po czym znowu zapadano w długi sen aż do świtu. I tą myślą was zostawię, jakkolwiek to jest myśl. Wy nie zapadajcie na długi sen, przynajmniej nie ma on trwać dłużej niż tydzień, bo za tydzień kolejny wehikuł czasu, znowu w poniedziałek, znowu o godzinie 16. Ja się z wami żegnam, Dominik Maćkowiak z tej strony wehikuł czasu, a przed wami strefa herosów.
1: Wehikuł czasu.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Tak, jesteśmy, słuchajcie, na antenie Radia Meteor, godzina 17 i jest to strefa herosów. O mój Boże, wracamy po wakacjach, prawda?
2: Wracamy po wakacjach, to jest właśnie ten moment, że wróciliśmy. I o czym dzisiaj będzie, Alu?
1: O czym dzisiaj będzie? O tym, czego nie dało się omówić wakacje, bo radio działało w Radio Tygodniku, gdzie nie było strefy herosów, więc spokojnie omówimy to, co po prostu uważamy, że było najciekawsze i myślę, że warto to się temu przyjrzeć. Będą to filmy, seriale, gry, więc no, dużo się działo i też będą jakieś polecajki od nas, z tego, co może było takie mniej nietypowe, albo coś starszego, co też nam się w te wakacje ukazało, więc myślę, że jest na co czekać, prawda?
2: Oczywiście, że tak. A kto wam o tym wszystkim dzisiaj opowie?
1: Alicja Rychlewicz.
2: Marta Grabowska.
1: Będzie realizować Zuzanna Oleszczak. No i zapraszamy teraz na piosenkę.

0: Alarm to Eminem zagrał po prostu na antenie Radia Meteor. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj Zuzi Oleszczak towarzyszy także Dominik Maćkowiak na realizacji, więc słuchajcie, no dzisiejsza audycja jest naprawdę dopieszczona pod tym względem konsoletowym, realizatorsko.
1: No to zacznijmy o czymś, co jeszcze wyszło w czerwcu, ale nie było wspomniane na antenie, czyli o filmie. O filmie, o super dziewczynie.
0: Tak, bo czerwiec mieliśmy dosyć bogaty, jeśli chodzi o dwie wielkie premiery filmowe i nie będziemy ich scalać w jedno, bo myślę, że zasługują oba na porządny kawałek naszego dzisiejszego czasu antenowego. I zaczniemy od tego, które wyszło dokładnie w... Teraz nie pamiętam, który to był chyba... To był połowa gdzieś czerwca.
1: Jakoś tak.
0: Dokładnie. I chodzi o Supergirl od wydawcy DC.
1: I jest to ciekawe podejście, nowe, świeże, bo mamy w końcu nie Supermana, a mamy Supergirl. I ona nie jest taka jak wszystkie dziewczyny, wiem, że to może zabrzmieć źle, ale ona jest taka bardziej rockowa, ona jest taka bardziej, taki trochę jak Joel z The Last of Us.
0: To jest potężne porównanie.
1: No ona jest taka grumpy, tak straciła wszystko, w sumie trochę popada w taki ciąg spożywania napojów wyskokowych.
0: Przepraszam, 26 czerwca dokładnie.
1: O, 26 czerwca?
0: To jest tak, tak. Musiałam sprawdzić. Reżyseria Craig Gillespie. Co należy dodać? Przede wszystkim jest to ten kolejny epizod w tej Gunnowej serii, jeśli chodzi o wydawcę DC, bo teraz James Gunn, wiadomo, jest tą wielką głową DC Studios, jeśli chodzi o rynek filmowy. A nie, chyba nie tylko, on tam jeszcze pewno do innych rzeczy się, też przede wszystkim serialowy. On też w innych rzeczach siedzi. No i mieliśmy tego Supermana w zeszłym roku, który mam wrażenie, że nie był takim fajnym resetem trochę tego wszystkiego. On się odciął totalnie od wszystkiego, co było wcześniej, tego DC EU, czyli tego uniwersum, które było, starało się być trochę chyba Marvelem od DC, ale nie zawsze wychodziło. Bo
1: a
0: tam
1: teraz
0: też...
1: jest takie świeże.
0: A teraz jest takie świeże. Gunn stwierdził, że robimy to trochę po jego myśli, czyli wszystko jest o wiele bardziej kolorowe, o wiele bardziej takie, nie powiem, że no humorystyczne, to się będzie zgadzać, więc... Jakby nie patrzeć, Supergirl się w to wpisuje, ona sama się też jako postać pokazała w tym Supermanie z zeszłego roku i tutaj dostaliśmy jej solowy film. No i to może Marta, powiedz coś więcej, co ci się tam podobało?
1: Bardzo podobało mi się to, że właśnie to jest takie girl power, ale nie w takim, nie wiem, przeironizowanym znaczeniu, tylko no, dosłownie jakbym miała to porównać, to jest to trochę jak Logan 2017 oraz The Last of Us, taki typ gatunku filmowego. Jest tam Jason Momoa z jakiegoś powodu.
0: I nie jako Aquaman, jako Lobo.
1: Aquaman, właśnie, jako Lobo, więc to jest trochę dziwne. No i jest miłość do pieska. Jakby wszystko, cała akcja jest też trochę taka John Wickowa, ponieważ zabierają jej pieska i prawie jej zabijają tego pieska. I to jest na początku, to nie jest spoiler. I cała walka jest o pieska i ja kocham Krypto.
0: Jakby Krypto już skradł serca w zeszłym roku przy Supermanie i nie zdziwię się, jak jeszcze będzie i w kolejnych filmach i w Men of Tomorrow, które jest obecnie w produkcji, czyli drugiej części Supermana. No i jak widać, sama Supergirl, mimo wszystko odbiór od krytyków był raczej średni, bo na Rotten Tomatoes mamy tą średnią 50%, więc tu można powiedzieć, że może to względem krytycznym trochę nie wyszło. Dokładnie 52% to nie jest wysoki wynik w 100% skali, ale za to od widzów mamy 70%.
1: Bo wydaje mi się, że to nie jest film dla krytyków, tak jak większość kina superbohaterskiego, to jest film po prostu dla fanów i właśnie są tam te takie smaczki, że no też nasza Supergirl musi sobie radzić z tym, że no jest sama, jest z dala od domu, trochę nie wie za bardzo, gdzie jest jej dom, co jakby, kim ona jest tak w ogóle i kim ma się stać, no bo jednak Clark przyjął to na siebie, to brzemię tego, że jednak no, on jest Kryptonem, ale jest też ziemianinem. A tutaj no, nasza bohaterka jest taka trochę skonfundowana i poszukuje siebie.
0: Okej, okay, a jak uważasz, jak wyszła sama Millie Alcock w tej roli? Ja uważam, że ona świetnie już zagrała w tym Supermanie to małe cameo, które miała, więc przyznaję, że pod tym względem się nie mogę doczekać, aż w końcu obejrzę, bo ja się z tej przyznaję, że jeszcze Supergirl nie widziałam.
1: Moim zdaniem była świetna i bardzo fajnie się to też oglądało na dużym ekranie, bo jej aktorstwo jest bardzo dobre, mimika, w ogóle to jej podejście do postaci też jest bardzo fajne i jak

0: Ja jej uwierzyłam, że ona jest Supergirl. To dla mnie to nie jest Millie, dla mnie to jest Supergirl.
1: Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre podejście, żeby się odciąć trochę od tego uniwersum DC serialowego z CW, które miało przecież serial o Supergirl, który miał chyba 5 sezonów, z tego co pamiętam.
0: Oj, tak.
1: Więc no musieli się od tego odciąć, no bo no, powodowałoby to niemałą konfundację, ale chyba na szczęście im się to udało. No, tylko pytanie, czy rzeczywiście się doczekamy kolejnych filmów, czy ta postać na razie pójdzie lekko w odstawkę, wróci może w drugim Supermanie, ale no... Sprzedaż chyba też nie była jakaś imponująca. Ja mogę tylko przytoczyć taką anegdotkę, że na Twitterze było takie stan konto postaci Supergirl i ostatnim postem tego konta jest to, że wybiera się zobaczyć ten film i potem jest cisza i się wszyscy zastanawiam, co się wydarzyło na tym seansie, że takie stan konto postanowiło porzucić dalsze wspieranie, ale no nigdy się chyba nie dowiemy.
0: Może Jason Momoa jako Lobo.
1: Może, nie wiem, ale w takim razie zatrzymuję was z tą zagadką i wracamy do was potem, bo nie zatrzymasz mnie od Julii z pajęczymi wieściami.

0: To była Jula z Nie zatrzymasz mnie, a wiecie kogo nie zatrzymamy? Nie zatrzymamy Spidermana.
1: Nie zatrzymamy Spidermana, bo on się wbił w tym roku do kin tak potężnie. No, właściwie czego innego się można spodziewać po Człowieku Pająku? Jakby to jest taka postać, która nieważne w jakim wydaniu puścisz ją w kinach, ten film się sprzeda w takich ilościach, że nawet nie wiesz w ogóle, że można tyle razy iść do kina. I tak będzie. Jakby to jest ta postać, która na spokojnie wchodzi i po prostu rozbija bank.
0: No, chyba do września aż leciał, a wyszedł pod koniec lipca.
1: Tak, wyszedł gdzieś 31 lipca, jeśli chodzi o światową premierę. No i zarobił już, z tego co pamiętam, 2 miliardy ponad dolarów, jeśli chodzi o box office. To jest niewyobrażalny pieniądz, niewyobrażalny w ogóle sukces. No i można było się śmiać. Okej, to kino superbohaterskie trochę schodzi, ta Supergirl się nie sprzedała. Coraz gorzej z tym kinem. Jakby nawet takie Thunderbolts było, jeśli chodzi o Marvela, dosyć niewypadne. Chyba nawet ta Fantastyczna Czwórka tak dobrze nie sprzedała.
0: Oj, to prawda. Tam
1: więc Marvel już się mógł czuć, że trochę ma nóż na gardle, że ten Doomsday ma to wszystko uratować w tym grudniu i tu wchodzi pająk cały na czerwono-niebiesko i 2 miliardy.
0: No ale w sumie jest to Tom Holland po raz czwarty.
1: Co jest zaskakujące, żaden aktor jeszcze chyba czterech filmów nie dociągnął, w szczególności nie w tej ostatniej. To mieliśmy Sama Raimiego w trzech i to, ten Andrew Garfielda w dwóch, a tutaj Tom dociągnął do czwartego i wygląda na to, że będzie ciągnąć jeszcze dalej.
0: Szkoda, że Tobey Maguire nigdy nie dostał czwartego, ale no Tom Holland dostał czwarty i pewnie dostanie piąty.
1: Pewnie dostanie piąty, ja się nie zdziwię, jeszcze dostanie szósty, jeśli to będzie cała trylogia. Bo może trochę kilka słów ogólnie o Brand New Day, Całkiem Nowy Dzień. Film, który miał trochę zresetować postać Petera Parkera i
0: tak
1: Spidermana.
0: Robi.
1: I tak robi, bo słusznie w tej poprzedniej trylogii nastolatkowej, nastoletniej, jeśli chodzi o Petera, mieliśmy go jako bardziej tego Ironmana Juniora.
0: Tak, on był takim po prostu Nepo Baby Ironmana.
1: Trochę był takim Nepo Baby, mieliśmy z tym trochę problem, mimo że Homecoming nie jest absolutnie złym filmem. Ja dobrze wspominam Homecoming jako taki fajny coming of age film o tym, jak to mimo wszystko młody Peter się zmaga z tym, jak to wszystko połączyć, tą swoją sekretną tożsamość i bycie też normalnym nastolatkiem, ale tam nadal cały czas ta obecność Tonego Starka i to, jak on dostał ten strój od Tonego, on dostaje te wszystkie gadżety od Tonego, było trochę problematyczne. Potem już miało być trochę lepiej, no Far From Home było takie bardziej światowe, No Way Home było według mnie już za mocne, mi się osobiście nie podobało to, jak poszło to w to wszystkie multiversum, sprowadzenie trzech pająków i tak dalej, tam już się za dużo rzeczy działo.
0: Kontrowersyjna opinia,
1: jakby ja wiem, że super, pająki inne wracają, wraca Tobey, wraca Andrew, ale ja lubię oglądać jednak film, gdzie jest jednak jeden pająk i on sobie próbuje jakoś wszystko poukładać, bo takiego filmu o pająku w MCU nie dostaliśmy po prostu.
0: To prawda.
1: I dlatego trochę mnie to No Way Home zmęczyło. Jakby doceniam, czemu to było, jak to było i tak dalej, ale potem przyszedł ten Brand New Day i mam wrażenie, że to idealnie nawiązało do tych problemów, które wynikły trochę z No Way Home i pokazało, że hej, Peter jest teraz... Nadal ma, jakby Peter ma teraz większe problemy niż miał kiedykolwiek, bo nagle nie ma już swojego Ironmana, nie ma też innych Avengersów, nikt o nim nie pamięta, jest całkiem sam i jedyne co ma to po prostu Spidermana.
0: No ma siebie i z jakiegoś powodu też ma Franka Castello.
1: Tak, to był ciekawy dobór, jeśli chodzi o inne postacie, że akurat Punisher się pojawił w Brand New Day. Pojawił się też Hulk.
0: Tak.
1: To też trzeba zaznaczyć. Ale myślę, że to miał taki, jakby to był film chyba najbardziej komiksowy z całych filmów.
0: Tak, miał taki właśnie wydźwięk komiksowy, też taki, no taki jak Spider-Man powinien być moim zdaniem. Czyli mamy trochę śmiechu, trochę łez, trochę śmiania się przez łzy.
1: Tak, może osobiście nie lubię tego, że akurat w tym filmie wprowadzono Jean Grey. Jakby sorry, jeśli to są spoilery, ale ja osobiście nie lubię tego, że to właśnie mutantów wprowadzamy w Spider-Manie. Bo to się wydaje trochę dziwne, chociaż sama postać, Sadie była świetna. Jakby mi się osobiście ten take na Jean podoba, ale nie wiem, czy w tym filmie.
0: Można było to ugrać inaczej, w szczególności, że w tym filmie jest to już pod koniec, już też trochę rozciągnięte. I zdecydowanie bardziej podoba mi się właśnie relacja, którą Peter buduje z MJ, którą buduje nawet z Frankiem, niż... to, jak on podchodzi do Jean.
1: Tak. Ogólnie sam motyw tego, że te filmy ostatnio, bo to coś, co łączy mnie Thunderbolts i ten film, to jest to, że tam przede wszystkim bohaterowie zmagają się sami ze sobą, że to nie jest międzywymiarowy problem, czy po prostu multum różnych villainów, tylko tutaj rzeczywiście przede wszystkim jest ta bitwa wewnętrzna, tym jak sobie radzić z problemami, z tym, co może w ogóle dotknąć osoby, które teoretycznie są wszechmocne i są wielkie, potężne, nawet taki Peter Parker, przede wszystkim jego największą słabością jest często jego własne serce i to, jak stara się być po prostu dobry, kiedy mógłby tak naprawdę wszystkich, większość swoich problemów po prostu wyboksować.
0: To prawda. Ale no, szczerze mówiąc, dobry film. A pewnie Spidermana zobaczymy w grudniu?
1: Raczej, znaczy sądzę, że tak. Raczej myślę, sądzę, że, tak, że się pojawi w tym. Zamiast, że chyba oficjalnie, nie pamiętam, czy on jest oficjalnie w tej
0: ja
1: kasie.
0: Też nie pamiętam.
1: Tam jest tak dużo postaci, tak dużo. Że ten, ale nie zdziwię się. No też wiadomo, ci co widzieli film, to też wiedzą, co tam jest na końcu w scenie po napisach, która nie była zbyt dobra, jeśli chodzi o poziom scen po napisach, ale no rzeczywiście Brand New Day jest filmem, który no ciężko nie mówić, bo pewno większość tak go widziała, patrząc na te filmy. Był też jednym z największych premier tego roku w Polsce. No Spidey wrócił na ekrany, wrócił wielki, wrócił wrócił czerwono niebieski i wrócił przede wszystkim jako stary, dobry Peter Parker, którego mogą ludzie kojarzyć z komiksu, bo zobaczycie tam przede wszystkim nawet sceny wyjęte z komiksu. Tak. To jest coś, co trzeba zaznaczyć, że Brand New Day fajnie się bawi tą konwencją, żeby cały czas puszczać oczko do widza, że hej, patrz, to jest taki film, patrz, to jest to kojarzysz, bo ty lubisz Spidermana, to kojarzysz. I mimo, że nadal trochę czasami się za dużo tam dzieje i rzeczywiście wątków tam poprowadzali bardzo dużo, bo dużo postaci. Tak mam wrażenie, że to też działa trochę w tą komiksową stronę i miło, że w końcu nie jest to Avengers Part 2,5, tylko Peter Parker i jego przygody.
0: To prawda, ale wydaje mi się, że z tym wprowadzeniem wielu postaci, wielu wątków, to jest po prostu kwestia dzisiejszego kina i to, jak to wszystko idzie, w szczególności tego superbohaterskiego. Ale w sumie to jeszcze możemy powiedzieć o tym, że to nie był jedyny Marvelowy film. Ale może to po Rianie. Riana nam zaśpiewa Umbrella, a my potem wrócimy jeszcze do filmów o superbohaterach. Radio

0: Dziękuję za Zuzi Oleszczak za to Umbrella na antenie Radia Amator, no bo mówiliśmy tutaj o Tomie Holandzie, więc no trzeba było po prostu zagrać, bo to myślę,
1: kto wie,
0: że
1: ten wie.
0: Kto wie, ten wie. Kto nie wie, to niech się lepiej dowie.
1: Jak nie wie, to gdzie był przez ostatnie 10 lat?
0: No właśnie, jakby nasz pajączek ma wiele talentów.
1: Ale no, to nie był jedyny film Marvela, który był w kinach, a bardziej powrócił do kin, bo powrócili Avengersi, Endgame, chyba na początku września? Nie jestem pewna. Ale powrócili w wersji rozszerzonej. Ciekawy zabieg. W szczególności, że teraz teasujemy bardzo Doomsday, o którym już była mowa wcześniej. Ale dlaczego wróciło? No bo była wersja rozszerzona. Na czym polega wersja rozszerzona? No to taki klasyczny człowiek, który idzie do kina, myślał, że będzie miał dodatkowe sceny, tak trochę jak z Władcą Pierścieni, że obejrzy sobie taką wersję 3-godzinną, wszystko fajnie. No film tyle trwa, tylko że dodatkowe sceny się nie pojawiają. Oglądasz film, a one się nie pojawiają. Gdzie się pojawiły? Po napisach końcowych.
0: W sensie, czy zdarzyły się osoby, które chciały obejrzeć te sceny dodatkowe, poszły, oglądają ten film, coś im się nie zgadza, wszystko widzieli, wychodzą i potem się dowiadują, że przegapili, bo wyszli.
1: Chyba były takie osoby, z tego co wiem z moich kolegów pozaredakcyjnych, to tak, były takie osoby, które oni widzieli na sali kinowej, że wychodzili w trakcie filmu.
0: Okej, nie dziwi mnie to.
1: Ale z drugiej strony było bardzo dużo ludzi takich naprawdę zajaranych tym, że ten film wrócił, bo w sumie mieli okazję jeszcze raz zobaczyć ten film. Ale no, trochę skok na pieniądze.
0: 25 września, tutaj jeszcze dopowiem, dziękuję. Wtedy wyszła wersja reżyserska Endgame, która się też nazywała w ogóle, a może Endgame, Encore chyba w angielskiej wersji.
1: No, taki trochę miał być Encore, bo po napisach, czyli po zakończeniu prawdziwego setu dostaliśmy już dodatkowe klipy.
0: Dodatkowe brawa, tylko nie wiem, czy to były brawa, tylko bardziej chyba 6-7 wykonywane przez Halka.
1: Tak, tak było.
0: Z takich niestety ciekawych rzeczy, które można było tam ujrzeć. No, ja osobiście nie sądzę, że to jakby, ja wiem, że to poszło dlatego, że Doomsday jest w tym roku, ale z drugiej strony mieliśmy tyle filmów i jestem ciekawa, na ile Doomsday się będzie odnosić do tego, co było w Endgame, chociaż patrząc na to, że wraca Kapitan Ameryka, wraca większość postaci i warto by, nie wiem, jeszcze X-Menów puścić jeszcze w kinach, to można by było pójść, ale no sam motyw, mam wrażenie, trochę dziwny, no wiadomo, trochę skok na kasę i mam wrażenie, że większa ilość osób ma jednak większą nostalgię do chyba Infinity War niż do Endgame, jakby zrobić po prostu double feature, bo tak, to Endgame samo w sobie tyle nie da, jak się wcześniej obejrzy Infinity War.
1: To prawda. No ale to na razie koniec Avengersów i Marvela na ten moment. Widzimy się w grudniu. Doomsday.
0: Doomsday, jakby spokojnie, superbohaterowie wrócą i też my wrócimy jeszcze na antenie Radia Meteor, ale teraz Daft Punk.
2: Radio Meteor.

0: Nie samymi filmami superbohaterowie żyją, no bo oczywiście mamy do tego również seriale i coś w rodzaju specjalnego odcinka filmu, nie wiem jak to nazwać, ale do tego jeszcze przejdziemy. Ale myślę, że zaczniemy od tego, który miał jeszcze premierę w maju, dokładnie 25, pod sam koniec. I był to serial bardzo eksperymentalny, ja go tak powiem, że zapowiem, bo wszyscy mieli takie... Czemu może trochę to powstaje, ale z drugiej strony Nicolas Cage w roli Spidermana.
1: Nicolas Cage, Spider-Man, Spider-Noir. Przenosimy się do Nowego Jorku, lata 30, klimat kryminałów, noir. I nawet serial zapewnia nam możliwość odczucia i imersji w ten świat, ponieważ można go oglądać w dwóch wersjach, kolorowej, czyli takiej, jak my możemy znamy na co dzień, i czarno-białej.
0: Czarno-białej, no jest zaskakujące, jakby ja osobiście uwielbiam takie zabiegi, więc świetna rzecz w ogóle, żeby na to wpadli, że takie coś robimy, no bo oczywiście, no jeśli ma się to kojarzyć w ogóle ze starymi filmami noir, no to trzeba tą czerń i biel wyeksponować, ale no jeśli ktoś trochę nie przepada, woli normalne, współczesne po prostu techniki, no to może sobie ten kolor i tak obejrzeć. No a sam Nicolas Cage jest dosyć ciekawym wyborem, w szczególności, że Spider-Noir się wybił mocno przez Into the Spider-Verse.
1: Tak, wydaje mi się, że on tam był po prostu fan favorite,
0: ale sprawdził się chyba okej, prawda?
1: Tak. Jestem wielką fanką Nicolasa Cage'a i jego superbohaterskich ról. I on tutaj jako Ben Reilly, czyli The Spider, nasz detektyw, w sumie trochę ma taki moment też podobny do Petera Parkera w Brand New Day, że musi sobie poukładać, kim on jest, co on robi, i też trochę porzuca bycie samym Spider-Manem, ma taki konflikt wewnętrzny i jest trochę, tak jak chyba każdy Spider-Man, za dobry dla wszystkich innych, za duża empatia nim kieruje, bo no przymiera trochę, bo nie ma za co zapłacić swojej sekretarce, w ogóle nie bierze za dużo pieniędzy, trochę nie chce być już tym Spider-Manem, w ogóle życie jest ciężkie, wszystko jest takie brudne, ciemne, no dosłownie jakby się czytało kryminał noir.
0: Spider-Man dla starych ludzi.
1: Trochę tak, ale Nicolas Cage tam jest genialny.
0: Nie, no to oczywiście. I warto tutaj dodać, że sam serial się przyjął dosyć świetnie. Mamy 92% od krytyków na Rotten Tomatoes, 90% od widowni i na Filmwebie tam chyba jest też 7/10. To jest dużak na Filmweb, ci to wiedzą, więc no mamy film, serial, który się przyjął bardzo dobrze. Ale niestety nie dostał kontynuacji od Amazona, został skasowany.
1: Co jest okropne, ponieważ został nominowany do 11 nagrad Primetime Emmy Awards i wygrał w 5 kategoriach. Więc było na czym zawiesić oko, było na czym wspomóc się tym, żeby dostać to zielone światło, ale niestety czarno-biały serial ma czarne światło, został skancelowany,
0: ale za to słuchajcie, inny serial, który też robił furorę i też świetnie przyjęty, tylko od innej tutaj wytwórni, bo tym razem od Marvela, a chodzi o serial Lanterns od HBO, on dostał, i tu musisz ty Marta powiedzieć, bo jesteś autorką tego żartu.
1: On dostał zielone światło na drugi sezon.
0: Tak, gdyż niedawno, jakieś kilka dni temu chyba, czy tydzień temu miała premierę ostatni odcinek właśnie pierwszego sezonu. Podejście też dosyć eksperymentalne pod tym względem, że my znamy te produkcje, z które wychodzą spod Jamesa Gunnowego uniwersum, jako te lżejsze, bardziej humorystyczne, takie podejścia pełne nadziei, pełne miłości do bohaterów, a tutaj dostajemy powieść detektywistyczną. Tutaj dostajemy dwie zielone latarnie, które sprawdzają, co się tam dzieje, co się dzieje w małym miasteczku, co się dzieje w zagadkowych, tajemniczych okolicznościach, czemu ludzie tam znikają i co tam ten. No ogólny pomysł nietypowy, ale się bardzo dobrze przyjął, więc jak widać, można tylko oczekiwać następne sezony. Ja tu powiem, że 91% w ogóle od krytyków. W ogóle 69% od widowni, ale ja słyszałam same pochwalne opinie na temat Lanterns i sama nie mogę się doczekać, aż w końcu zacznę oglądać, bo no to wydaje się coś dla mnie.
1: To jest coś bardzo takiego podobnego do True Detectives.
0: Tak, tam jest w ogóle, było inspirowane i Slow Horse, który jest w ogóle najśmieszniejszym serialem ever, bo bardzo mało ludzi wie o Slow Horse. To jest serial od Apple, detektywistyczny, który ma chyba 7 sezonów i mało kto nie słyszał. Przecież sobie, jakim cudem zostaje 7 sezonów, jak mało kto o tym mówi, ale jest. Ale z Apple, to jest ogólnie magia seriali od Apple'a. Tak. Mało o nich ludzi słyszy, no bo one są tylko na Apple'u, a potem się okazuje, że one mają jakieś 10 sezonów. Tak samo Ted Lasso dostał ostatnio chyba 4 sezon.
1: Prawda.
0: Więc pod tym względem to jest też True Detective, to jest coś nowego, fajne podejście i już gdzieś głoszą, że Marvel chce też swoje projekty zrobić, nie wiem, do którego superbohatera, ale też jakiś superbohater ma dostać coś takiego właśnie bardziej detektywistycznego.
1: Chciałabym Srebrnego Surfera, Buddy Cop Movie.
0: O, to by się przyjęło. więc czekamy. Ja mogę tylko jeszcze dopowiedzieć, że może te niższe opinie wychodzą od tego, że słyszałam, że ostatni odcinek jest trochę przegadany, jak że wszyscy się spodziewali, że superbohaterskie kino, no to seriale zakończą się z przytupem, a tu się okazało, że jest może trochę przegadanie.
1: Ale to też taki jakby kwestia w serialu w HBO, moim zdaniem.
0: Tak, bo to jest ten. No, trzeba liczyć na to, że dociągną mimo wszystko ten dobry klimat i przede wszystkim dobre oceny i będziemy się cieszyć, no bo dobrze wiedzieć, że akurat seriale superbohaterskie stoją cały czas na poziomie i mamy z czego się cieszyć. No jeszcze przede wszystkim przed nami WandaVision, jeśli chodzi o Marvela, a tam może być już różnie. No i warto też dopowiedzieć, że właśnie na Disney Plus premierę miał specjal Punishera, tak to można nazwać. Jest to One Last Kill i to taki telewizyjny specjal, jakby, więc ciężko to nazwać i filmem, i serialem, bo to jest jeden odcinek, który trwa godzinę, ale jeśli ktoś lubił Punishera, przede wszystkim Franka Castle'a w roli, którego wciela się, i teraz musimy przypomnieć...
1: John Bertel,
0: dziękuję, bo ja zawsze nie mogę zapamiętać jego nazwiska. No to jest to coś dla was, w szczególności, że teraz była ta cała migracja, co nie, no bo i Daredevil przeszedł pod, z Netflixa pod skrzydła Disneya i ten Punisher również.
1: Ale tutaj nie ma zbyt pozytywnych opinii.
0: Nie dziwię, no specjal.
1: No tak, no w okolicach, no akurat na naszym polskim Filmwebie 5,6 oceny widzów i 5,4 od krytyków.
0: Co ty jesteś w stanie zrobić w 51 minut?
1: Zdarza się dużo, ale wydaje mi się, że Punisher zasługuje na bardziej rozbudowaną historię.
0: Zdecydowanie. Jakby dostał trochę czasu w Spider-Manie, liczymy na to, że dostanie też o wiele więcej pod skrzydłami myszki Mickey, a nie wielkiego N. Ale teraz czas na Neverland od Kid Cudi.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Neverland. No i mieliśmy nasze filmy, mieliśmy seriale. No to przejdziemy jeszcze do naszej chyba perełki, no bo jako reprezentantki także działu gier i technologii w Radiu Meteor, no to nie możemy nie wspomnieć po prostu o grach.
1: Słuchajcie, też... Meteor Exo 19 w poniedziałki i środy.
0: No, dziękuję za promocję. Ale tak, więc wyszły dwie gry. Znaczy no jedna też we wrześniu, więc no takie wakacje, studenckie wakacje.
1: Studenckie wakacje.
0: Studenckie wakacje, więc zaliczamy. Ale w sierpniu, dokładnie 6 sierpnia wyszło Marvel Token Fight Souls. Jest to bijatyka 2,5D stworzona przez Arc System Works, takie japońskie studio. I jest to typowy przedstawiciel bijatyki, tylko w bardzo fajnym art stylu, bo jest taka kreska rysunkowa, jest to taka kreska, ona nie jest jakby typowa, nie wiem, anime, aż tak, ale ona się bardzo wyróżnia.
1: Czuć ten japoński klimat, czuć.
0: Tak, znaczy no czuć, że jest to mimo wszystko wschodnia gra, ale przede wszystkim jest to gra, która odzwierciedla to podłoże easy to learn, hard to master. Mi się udało w nią zagrać, nie wiem jak ty, Marta, ale
1: niestety
0: mi się udało.
1: Nie.
0: Głównie to, czy to było na darmowym weekendzie, chyba w okolicach premiery, który był, ale sobie trochę w tą grę pograłam i przyznaję, że dobrze się bawiłam, jak jeszcze grałam sobie z botami, uczyłam się kombosów, ale jak tylko weszłam oczywiście w tryb online, to szybko zostałam sprowadzona do parteru, ale nie było tak, że nie wygrałam żadnej walki, jakieś rundy się czasami wygrywało.
1: Mnie bardzo fascynuje w tej grze kwestia tego, jakie są tam postaci. I to, że one są, mamy 5 drużyn po 4 zawodników i na przykład jest taka drużyna, która nazywa się Knights of Doom i są tam Carnage, Doctor Doom, Green Goblin i Magneto. Moim zdaniem banger.
0: Tak, bo ogólnie trzeba tutaj powiedzieć, że same postacie jakby łączą się w drużynę, bo ta gra polega na tym, że ty jako gracz wybierasz sobie 4 postacie, którymi będziesz grać podczas meczu. Tak to wygląda, że możesz tworzyć jakby swój zespół i w ten sposób jakby sterujesz jednocześnie tylko jedną postacią, tylko chodzi o to, że w trakcie walki możesz na przykład w trakcie kombosów się możesz zmieniać
1: i to
0: w inną
1: piękne
0: postać. Tworzysz własnych mini Avengersów. Znaczy, czy tam na przykład Knights of Doom, tak? Rycerze tak. Dooma też możesz tworzyć. Więc dostaje to w ogóle też customizowane nazwy, na przykład, że jak tworzysz swoją grupę, to ona potem dostaje jakąś nazwę, którą wypowiada speaker, co fajnie buduje to, jak to, że to jest twoja drużyna. Mi się udawało w miarę, że za każdym razem była inna, ale no myślę, że w pewnym momencie one się będą zaczną się po prostu powtarzać. Ale no tak, sama gra, mówię, no easy to learn, hard to master, no na początku możesz po prostu maszować przyciski i coś z tego wyjdzie, ale ostatecznie, żeby twoje kombosy miały sens, to trzeba jednak się wyuczyć konkretnie mechanik i tak dalej. No mamy walkę w powietrzu, mamy walkę w parterze, mamy walkę przeskakując z areny na arenę. No dużo rzeczy, które fani bijatyk znają bardzo dobrze, więc no jest to po prostu przedstawiciel tego gatunku kolejny, ale myślę, że dla fanów Marvela to jest też fajna próba wejścia po prostu w to, jeśli ktoś chce po prostu zobaczyć swoimi ulubionymi bohaterami, w szczególności, że są oni w trochę nowszym wydaniu, no bo to nie jest ten taki typowy arcaj, który widzimy w Mortal Kombat, czy nawet nie jest arcaj, który widzimy, nie wiem, w Tekenie, czy...
1: Jest to coś świeżego. Fighterze.
0: Jest to coś świeżego i fajnie się wpisuje w ten w ogóle tryb wydawania gier od Marvela obecnie, bo tak jak DC ma trochę problem teraz z grami, w sensie no, dostaliśmy w tym roku Batmana, którego też w ogóle można byłoby wspomnieć, że Batman Legacy of the Dark Knight wyszło, co polecam, mi się podobało, chociaż kilka rzeczy mam do niego zarzutów, ale ostatecznie jest to coś innego, tak jak Marvel Rivals było, wiadomo, jest po prostu trochę zrzynką z Overwatcha, tak to jak ono wygląda i to jak się przyjęło, ostatecznie dużo wpłynęło na to, że Marvel jednak się stara. To nie są okay tylko cały
1: jest
0: czas
1: Spider-Many.
0: Jest to też
1: połączenie franczyzy, jak mamy z Lego, Batmanem, tylko
0: tak
1: coś świeżego, nowego.
0: Coś świeżego, nowego, więc tutaj bardzo fajnie, że coś takiego wyszło i trzeba czekać, czy się będzie tylko rozwijać, bo z bijatykami jest niestety różnie, także niektóre przeżywają, ale niektóre mają ciężko na rynku. Ale no nie była ta jedyna gra z Marvela, która wyszła w
1: to prawda, czasie. Jeszcze zanim przejdziemy do Marvelowej gry numer 2, to powiem, że miały bardzo dobry odbiór, bo większość tutaj redakcji ocenia to tak na 9 na 10 albo 8 na 10 czy 4 na 5, więc jest całkiem dobrze.
0: Ode mnie możecie powiedzieć, że ja się na przykład świetnie bawiłam, mimo że ja też nie jestem bijatykowa, tylko no trzeba się wyuczyć tych kombosów. Nie maszujcie tak jak ja gram Kapitanem Ameryką, więc przede wszystkim chciałam rzucać tarczą i ta gra pozwala ci rzucać tarczą, więc jest okej.
1: Wow. Ale no druga gra Marvelowa wyszła we wrześniu.
0: I jest. O niej było głośno.
1: O niej było głośno. A teraz trochę ucichło, bo nie jest to jakby jakoś, no, najlepiej przyjęta gra.
0: Tak, jakby ktoś mi powiedział, ala Wolverine, zostanie średnio odebrany, kiedy ta gra została zapowiedziana w 2020 roku, to bym się wyśmiała tą osobę. Miałam takie, co ty gadasz w ogóle? Wolverine, słabo odebrany, ludzie będą hejtować na Twitterze, nie ma takiej opcji. A to się nagle okazało, że taki scenariusz trochę się ziścił, no bo Wolverine wyszedł 15 września, miał premierę i nie miał premiery łatwej. Już nie od krytyków 7 na 10 około oceny, a ci, co siedzą w growych ocenach, to wiedzą, że jak gra dostaje 7 na 10, to nie jest dobrze.
1: No, krytyka też odbiorców nie jest zbyt przychylna. Jest to bardziej taka gra, która prowadzi cię za rączkę, niż daje ci swobodę bycia tym Wolverinem.
0: Tak, coś, co wszyscy chwalili, jeśli chodzi o Spider-Man od Insomniac, no bo to jest to samo studio, jakby... No, wszystko tam w ogóle szło, żeby ten Wolverine się udał, tak? Studio, które robiło jedno z najlepszych gier superhero ostatnich lat, czyli Spider-Many, oba. Studio, które jest bardzo dobrze znane, jest studiem od PlayStation, które też miało przecież swoją wielką reputację, no odpowiedzialni też za Ratchet'a & Clank'a, no naprawdę, no co tam by mogło nie wyjść? No i się okazało, że ten Wolverine aż tak dobrze nie wyszedł. Bo też nie jest tragedia, jakby ludzie, jakby 7 na 10 gry to nadal są gry warte zagrania, ale myślę, że ludzie też przede wszystkim mieli bardzo wysokie oczekiwania.
1: Tak, no czekasz na tą grę 6 lat.
0: Czekasz na tą grę 6 lat i się nagle okazuje, że nie z tym, co myślisz, no bo jest to bardzo liniowa, bardzo zamknięta gra dla pojedynczego gracza, w której przegrasz 20 godzin, nie za bardzo masz co robić, bo już wszystko się w niej zrobiło, bo to jest tego typu gra z małym w ogóle opcją regrywalności. No i też cały szum wokół niej, że jest to gra stworzona przede wszystkim dla casuali, gdzie walka jest bardzo repetytywna. No i też większość rzeczy mocno nakierowuje gracza, to chodzenie za rączkę. Tam podobno były trzy znaczniki, które sugerowały, gdzie gracz ma pójść, co w grze liniowej chyba nie powinno być miejsca.
1: No, zazwyczaj ta gra sama cię prowadzi, ale tak bardziej intuicyjnie i masz przez to większą imersję, większy takie fan po prostu z tej gry, a tutaj no czuć takie trochę ograniczenie. No i wiadomo, no czeka się 6 lat i obiecują jedno i zawsze gdzieś te oczekiwania będą spadać, bo dostaje się, co się dostaje, niestety.
0: Tak, mogę wam powiedzieć, że na Metacriticu jest 6,7 widzów, znaczy od graczy, a od recenzentów jest tam 75 na 100.
1: Chyba spadło od zeszłego tygodnia.
0: Możliwe, że jeszcze spadło, więc ludzie jeszcze grają. Ja osobiście, jak zawsze wam mówię, sami zagrajcie, zobaczcie, tak, jeśli lubicie tę postać, bo to zawsze jest jakieś nowe spojrzenie na nią i nie warto się zawsze sugerować wszystkim, ale no mówię, po prostu trzeba sprawdzić sam na swoich konsolach, na swoich konsolach tylko, bo to już tylko na PlayStation 5, więc jeśli ktoś posiada, to zapraszamy, a teraz jeszcze piosenka na tenie Radio Meteor.
2: Radio Meteor.

0: No i co? Wakacje minęły, strefa Herosów też mija powoli.
1: Niestety tak, ale no jak widzicie, było bardzo dużo rzeczy, które wydarzyły się w wakacje w tym naszym herosowym, superbohaterskim klimacie, które polecamy wam przede wszystkim nadrobić, ci co nie widzieli, no bo jeśli ktoś uwielbia kino superbohaterskie, to zawsze jest coś do nadrobienia.
0: No i trzeba się przygotować, wiadomo, po raz kolejny do grudnia, do Doomsday.
1: Ja nie wytrzymię po prostu tej antenie po tym Doomsday, coś czuję. Jakby tam będzie dużo opinii, będzie dużo głosów, ale to spokojnie, macie jeszcze duży czas się przygotować na to.
0: Zrobić cały rewatch wszystkiego. Jeszcze
1: wszystko,
0: czas.
1: Musimy zrobić po prostu u nas w radiu taki rewatch wszystkich, nie wiem, 40 filmów to już jest?
0: 40 filmów, 50 seriali.
1: Let's go. I nie spać najlepiej jeszcze
0: tak,
1: przy tym, bo superbohaterzy nigdy nie śpią.
0: Superbohaterzy nigdy nie śpią, sportowcy też, bo zaraz po nas Planeta Sportu.
1: Ale już za Strefę Herosów dziękuję wam.
0: Marta Grabowska.
1: Alicja Rychlewicz, realizowana Zuzanna Oleszczak, więc lećcie dalej kopać piłkę.

0: Poniedziałek, 12 października, godzina 18. To oczywiście czas na Planetę Sportu, którą prowadzą
1: Maciej Chwaliński
0: i Piotr Stachura. No, musimy od razu zacząć tak naprawdę chyba od wydarzeń, które miały miejsce związanymi z poznańskimi klubami sportowymi, bo tych wydarzeń naprawdę jest wiele. Zaczynamy klasycznie od piłki nożnej, ponieważ w ubiegłą sobotę o godzinie 17.30 miał miejsce mecz Śląska Wrocław z Lechem Poznań. Ten mecz wygrany przez Lecha 4-1 w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy.
1: No, strzelanie zaczęło się już, no może nie już, ale aż w 31. minucie, to Pablo Rodriguez pakował piłkę, podał piłkę do Mateusza Skrzypczaka, on odbił do Filipa Jagiełły i ten strzelił pierwszą bramkę. Potem już po przerwie Lech ruszył mocniej i Pablo Rodriguez wpisał się na listę strzelców w minucie 50. W minucie 70. bramkę dorzucił Patryk Wolemark i ten sam zawodnik już minuty później skompletował tak zwany dublet. I w minucie 93. z rzutu rożnego bramkę strzelił Alex Timosi, podał piłkę do Grzegorza Tomasiewicza, który ma zaledwie 1,67 m wzrostu, ale i tak wbił tą piłkę do bramki z główki i to starczyło jedynie na bramkę kontaktową. Śląsk przegrywa 1-4 z Lechem.
0: Tak jest. Po tym meczu Lech pozostał wiceliderem w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 22 punktów, ma 3 punkty mniej od Górnika Zabrze oraz mecz zaległy. Śląsk z kolei spada na miejsce 17, czyli przedostatnie w tabeli. No a kolejne spotkanie Lecha już w najbliższy czwartek, to starcie w Lidze Europy. Przeciwnikiem na ulicy Bułgarskiej będzie Bayer Leverkusen, czyli no dosyć pokaźny przeciwnik zespół z Bundesligi. No to jest oczywiście start potężnego maratonu, który przed kolejorzem, bo ponad 6 meczów, nieco ponad 2 tygodnie. No a w lidze wygląda to tak, że Lech w niedzielę o 17.30 także u siebie zagra z Koroną Kielce. A jak to wygląda w przypadku Warty Poznań?
1: No, Warta Poznań była w dobrej formie, no ale niestety teraz przegrała ze Stalą Mielec wczoraj właśnie w Mielcu 2-1. Warta była na trzecim miejscu przed tą kolejką, Stal Mielec na miejscu 14. Stal Mielec zaczął dosyć mocno, bo już w 6 minucie Marcin Cebula strzelił bramkę, 5 minut później dorzucił drugą bramkę. Warta dopiero zdołała strzelić bramkę kontaktową w minucie 72, wtedy to Jakub Apolinarski strzelił właśnie tą bramkę dla zespołu Zielonych i to by było na tyle w tym meczu. Chodzi o zdobycze bramkowe. Po tym meczu Warta spadła na czwarte miejsce, w sumie utrzymała się na tym czwartym miejscu w lidze, ale Stal jest na 14 miejscu. Tak jest i kolejny mecz Warta zagra z Unią Skierniewice u siebie w najbliższy piątek.
0: Tak, my nie zostawiamy piłki nożnej jeszcze, ponieważ czeka nas omówienie starcia rezerw Lecha Poznań. Te spotkały się w sobotę w Kaliszu z lokalnym KKS Kalisz. Wygrany również ten mecz przez rezerwy Lecha 4-2. Przed tym meczem rezerwy Lecha zajmowały 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów, ale też z dwoma meczami rozegranymi mniej. Ostatnie 5 meczów to 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. Natomiast KKS Kalisz zajmował miejsce 6 z dorobkiem 17 punktów. No i ostatnie mecze, no nie najlepsze, bo na 5 ostatnich spotkań tylko jedno zwycięstwo i aż 3 remisy. A jak to wyglądało, jak wyglądał przebieg tego spotkania?
1: No, Lechiści już od początku bardzo mocno ruszyli. Wojciech Szymczak w 5 minucie zdobył pierwszą bramkę. W minucie 20 Hubert Janyszka na 2-0, w 25 Maksymilian Dziubo na 3-0, w minucie 50 na 4-0 Elik Śliński i w końcówce już strzelał tylko i wyłącznie KKS Kalisz. Bartosz Wiktor z rzutu karnego i Dawid Hunt zdobył bramkę na 3-2-4, ustalając wynik spotkania. Lech, drugi Poznań na 5 miejscu, ma na koncie 18 punktów. Kolejny mecz zagra u siebie w Dom Świecie.
0: Tak jest. No, myślę, to już cały segment tak naprawdę piłkarski za nami. My teraz przejdziemy sobie na boiska futsalowe, ale zanim do tego przejdziemy, no to dla was Mrozu i jego złota.

0: tak jak Piotrek powiedział, nadal będziemy kopać piłkę, ale tym razem na parkiecie. Wiara Lecha Poznań wygrała swój mecz z Uniwersytetem Śląskim Katowice 5-2.
1: Tak jest. No, jak było wiadomo, to był kolejny mecz w tym tygodniu, bo wcześniej Wiara Lecha zatrzymała Piasta Gliwizy, czyli mistrza Polski tak naprawdę. No i widzieliśmy, że następne rywale będą katowiczanie, którzy przed tą kolejką zajmowali 8 miejsce w tabeli, czyli byli jeszcze przed tym spotkaniem w bezpośrednim sąsiedztwie z Poznaniakami. No, AZS stracił tylko jeden punkt do Wiary Lecha, mieli oni punktów 13 na koncie. No i po poprzedniej kolejce śląski klub przełamał serię dwóch kolejnych porażek i pokonał u siebie Ujmet Gminę Sierakowice 4-3. I w poprzednim sezonie warto też wspomnieć o tym, że AZS zajął 8 miejsce w tabeli Ekstraklasy, a w fazie pucharowej odpadł w pierwszej rundzie, czyli w ćwierćfinale, przegrywając 0-2 w dwóch meczu z Eurobusem Przemyśl. Jak wyglądało to spotkanie, Maciej?
0: Lepiej zaczęli goście, bo już Marek Bugański w 8 minucie wpisał się na listę strzelców. Później, minutę później, Piotr Rygaczewski wyrównał. W minucie 19 Jakub Kozłowski na 2-1. 20 to jest gol Uriera Kapedy na 3-1. 29 to jest gol Jeffresa Ortiza na 4-1. W 37 Dominik Wilk zdobył bramkę dla Katowiczan i wynik ustalił Dmytro Rybicki w minucie 40. 5-2. Tak to spotkanie się skończyło.
1: Tak jest. Jak wygląda sytuacja po tym spotkaniu? Wiara Lecha awansowała na 6 miejsce w tabeli i uciekło od AZS-u na 4 oczka. To już 5 mecz bez porażki dla Poznaniaków, w tym 4 zwycięstwa. Kolejny mecz odbędzie się co prawda po trochę dłuższej przerwie, bo 24 października, wówczas Wiara Lecha zmierzy się na wyjeździe z KKS Kazimierzą Wielką. Co u AZS-u?
0: Pozostaje na 8 miejscu w tabeli, tak to było przed tą kolejką. Mają już 3 porażki w 4 meczach. Kolejny mecz zagrają u siebie z Red Dragons Pniewy. My parkiet nadal mamy pod swoimi stopami. ŁKS Łódź, Enea Basket Poznań. No, mecz, który wygrali gospodarze, czyli ŁKS 86-89.
1: Tak jest. Przed tym meczem Enea Basket była na 5 miejscu w lidze. Bilans 2 zwycięstw i 1 porażka. ŁKS był na miejscu pierwszym. Bilans 3-0, ale tutaj oczywiście to było związane z tym, że mieli największy bilans punktowy na swoją korzyść. Po ostatnim meczu Poznaniacy przegrali u siebie 94-99 ze Spójnią Stargard. Natomiast ŁKS w poprzedniej kolejce wygrał z BS Polonią Bytom 86-72. No i w zeszłym sezonie zespół z Łodzi wygrał oba mecze w pojedynkach bezpośrednich.
0: Tak, od początku spotkania lepiej w to weszli gospodarze. W pierwszy kwartę wygrali 18-12. Potem dwie kolejne wygrywała nieznacznie Enea jednym punktem, potem dwoma. No i na końcu 26-19 dla ŁKS-u, co nam dało wynik końcowy 86-79. Najwięcej punktów dla gospodarzy w tym meczu Julian Selinger 14, a dla Enei Basket Devens Blaton 23. ŁKS na drugim miejscu w tabeli. Następny mecz Julian zagrają z AZS-em Politechniką Opolską. Natomiast Enea Basket na 10 miejscu, bilans 2-2 i za tydzień zmierzą się z Sokołem Łańcut na własnym terenie.
1: Tak jest, my koszykówki jeszcze nie opuścimy, do tego jeszcze bardzo daleko. Teraz przechodzimy do meczu Pyry AZS Szkoły Grotata Poznań, który na wyjeździe pokonał drugi zespół Śląska Wrocław 83-71. Była to czwarta kolejka drugiej ligi mężczyzn grupy D. Przed tym meczem Pyra była liderem, miała bilansy 3 zwycięstw i bez żadnej porażki weszła w ten sezon. Śląsk Wrocław natomiast był na miejscu 5, bilans 2 zwycięstw i 1 porażki. W poprzednim sezonie Śląsk wygrał u siebie 83-75 w ramach 13 kolejki, natomiast w Poznaniu lepsza była Pyra i pokonała Śląsk wynikiem 88-85.
0: I także Pyra była lepsza w ubiegły weekend, wygrała, tak jak powiedziałeś, 83-71. Najwięcej punktów dla Śląska zdobył Patryk Pobuta 23, Bartosz Ambroziak 13, Adam Wilczek 12, a dla Poznaniaków Paweł Wiśniewski 30. Aleksander Adamczyk.

0: 11 i Filip Dominiak punktów 10.
1: Tak jest, po meczu Pyra utrzymało oczywiście pozycję lidera, ma na koncie 8 punktów, tyle samo co kompaktowy kosz Pleszew i PGE Turów z Zgorzelec. Śląsk natomiast padł na miejsce 6, ma na koncie 6 punktów nadal. No i kolejne starcie Pyry to mecz derbowy, ponieważ już w środę Pyra zagra mecz z rezerwami Enei Basket. Co do Enei Basket, to właśnie następnie są oni następnie w kolejce, ale zanim dojdziemy do ich spotkania, to pora posłuchać nieco respektu od Arety Franklin.

0: Tak jak zapowiadałem przed utworem, przechodzimy do kolejnego meczu koszykówki, tym razem do rezerw NEI Basket, które w tym tygodniu przegrały swój mecz 57-68 przeciwko Diablo Czerz SKM Zastal Zielona Góra. To spotkanie w ramach czwartej kolejki, również drugiej ligi mężczyzn. Przed tym meczem zespół drugi NEI Basket miał bilans 0-3, a w ostatnim meczu przegrał z MKS Smyk Prudnik 69-88, natomiast SKM Zastal Zielona Góra miała bilans 2-1, no i w poprzedniej kolejce przegrali oni z właśnie wcześniej przez nas omawianym Śląskiem Wrocław 73-80.
1: No tak jak tutaj już wspomniałeś, no najlepiej NEI to nie idzie w tym sezonie, to jest bardzo odpowiednio powiedziane, bo żadne zwycięstwo nie padło, tak samo w tym meczu NEA przegrywa 9 punktami z Diablo Czerz. Dla Poznańców najlepiej punktowali Kamil Dugiewicz 13 punktów i Amadeus Dan 12 punktów, natomiast dla gości Wiktor Tondel 27 i Benjamin Etu 16 oczek.
0: Tak, no NEA Basket dalej czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, jest jednym z czterech zespołów, które jeszcze nie wygrało swojego spotkania. Następny mecz, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, przeciwko Pyrze, czyli liderowi tabeli, już ten mecz 14 października o godzinie 20, natomiast Zastal Zielona Góra jest na miejscu piątym z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki. W kolejnej serii zmierzą się z EIG Kangu Basket Gorzów, ten mecz również 14 października o godzinie 19, a my właśnie w tym momencie przechodzimy do zapowiedzi spotkania Pyry z drugim zespołem NEI Basket.
1: No tak jak już powiedziałeś, no to jest dosyć ważny mecz dla Poznania, bo to grają dwie drużyny z Poznania. Jedna drużyna, która jest na topie tej tabeli, druga drużyna jest na miejscu, no prawie że ostatnim, bo NEA żadnego meczu nie wygrał w tym sezonie. No i właśnie NEA w tej kolejce, jak już mówiliśmy, przegrała z Turowem z Gorzelec swoje spotkanie. Pyra wygrała ze Śląskiem Wrocław. NEA z bilansem 0-4 na miejscu 14. Pyra Cortona na miejscu pierwszym z 4-0. No od razu nam się tutaj klaruje faworyt gołym okiem, no ale zobaczymy, bo póki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe.
0: Tak, koszykówka była przewrotna, tak parafrazując nieco różnego rodzaju powiedzenia. My przechodzimy do kobiecej koszykówki, bo tutaj czeka nas omówienie starcia Bradek Mux Poznań z SMS-em PZK Szłomianki. To spotkanie wygrane przez Puksiary 66-55. Przed tym meczem Bradek Mux wygrał z liderem Tulplas Swarzędz 64-58. Natomiast zespół Złomianek przegrał swoje starcie z AZS-em Uniwersytetem Warszawskim 55-70. Przed tym spotkaniem Brother Mux był na miejscu drugim, natomiast PZK Szłomianki na miejscu 10. No i warto też wspomnieć o tym, że koszykarki Złomianek jeszcze nie wygrały meczu w tym sezonie.
1: I to się nie stało też w ostatni weekend, tak jak już mówiłeś. Poznańki górą 66-55. Najlepiej dla Muxu punktowały Alicja Szloster 27 punktów i Marta Dymała 20. Dla drużyny z Łomianek Nikola Brzeska 22 punkty i Maja Chońska 10 oczek.
0: Tak jest. Mux dalej na drugim miejscu, tuż pod zespołem Sparty Ziębice. I jeszcze Muxiary, warto wspomnieć, nie przegrały meczu w tym sezonie, więc należą się duże brawa i gratulacje. Natomiast zespół Złomianek spada na 12 miejsce w tabeli. Tak jak Maciej wspomniałeś, jeszcze dalej szuka pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Co do następnych spotkań, to Brother Mux następny mecz rozegra z LKS-em KK Łódź, który zajmuje 6 miejsce w tabeli. Ten mecz 17 października. Natomiast SMS PZK Szłomianki następny mecz zagra z Panterami Łańcut, to oni na miejscu 10 i ten mecz nieco później, bo 24 października. No i ostatni mecz koszykarski, który się odbył w tym tygodniu, to też bardzo istotny dla nas z perspektywy tego, jaki zespół omawiamy, czyli NEA AZS Politechnika Poznań, która wygrała swoje spotkanie w ramach PGE Basket Ligi Kobiet z Zagłębiem Sosnowiec 72-56.
1: No tej zawodniczki z NEA nie stało najwyżej w tabeli przed tym meczem, to było 9 miejsce, 4 punkty na koncie, ale warto wspomnieć, że miały jeden mecz rozegrany mniej. Zagłębie Sosnowiec jest lokatę wyżej, również ma 4 punkty, miało przed tym spotkaniem. No i tak jak już wspomniałeś, mecz wygrały Poznańki 72-56. Mecz pod całkowitą kontrolą Poznańki jedynie w ostatniej kwarcie wygrały zawodniczki Gościn. Najwięcej punktów dla AZS to jest Anna Jakubiak 19 i Fojada Fitzreald 15, a dla zawodniczek ze Śląska Martyna Jusielewicz i Marta Wargas po 12 oczek.
0: Tak jest. jest. Akademiczki awansowały na piątą pozycję w tabeli, oczywiście cały czas mając w zanadrzu mecz zaległy, natomiast Zagłębie jest na siódmym miejscu, no i kolejne spotkanie Enei AZS już będzie wyjątkowe, bo w środę o 18.30 zagrają one pierwsze spotkanie w ramach rozgrywek Eurocup z francuskim Landerno Bretagne Basket, więc to będzie też warte obejrzenia, warte zabycia na trybunach, żeby oglądać taki historyczny mecz. Natomiast w lidze kolejne spotkanie to Hit w Lublinie i mecz z AZS-em UMCS Lublin w niedzielę o 16, a będzie to rewanż za finałową serię, w zeszłym sezonie był to mecz finałowy, gdzie górą były zawodniczki z Lublina, które wygrały 3-1. To segment koszykarski za nami, my przejdziemy sobie niedługo do segmentu siatkarskiego, ale zanim do tego przejdziemy, to Happy Sad i w piwnicy u dziadka.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień. Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: Tak jest, my już przechodzimy do siatkówki i do tego, co działo się w poznańskich zespołach. Na start nasz tytułowy, jeśli śledzicie nasze social media, nasz tytułowy Fort Poznań, który pokonał w piątej kolejce już w zeszły piątek Lechię Tomaszów Mazowiecki 2-3. No i zdecydowanie był to mecz typu thriller.
1: Tak jest, 2-3, czyli tiebreak, czyli najdłuższy możliwy dystans właśnie w siatkówce. Ford generalnie gra bardzo dobrze, trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów przed tym meczem. Lechia Tomaszów Mazowiecki na miejscu 13 z 2 punktami i tak jak to powiedziałeś, był tak zwane kino siatkarskie. W pierwszym secie wygrali gospodarze do 16, w drugim wygrali goście do 22, w trzecim gospodarze do 18, w czwartym gospodarze do 23, przepraszam, i koniec końców to poznaniacy wygrali całe spotkanie w ostatnim tiebreaku 15 do 13 i tak oto właśnie dopisują sobie 2 oczka do tabeli.
0: Tak, to już trzeci mecz z tiebreakiem dla Fortu w tym sezonie, z czego drugi wygrany. No i też warto wspomnieć, że to drugi tiebreak z rzędu tak naprawdę w tym sezonie, więc z Fortem nie ma nudy, szczególnie jeśli mowa tutaj o meczach domowych, to też z pewnością warto wspomnieć. Fort jest dalej na 13 miejscu z 11 punktami, ma na koncie 4 zwycięstwa i jedną porażkę. Lechia na 13 pozycji nadal. No a kolejny mecz poznaniaków to mecz w poniedziałek 19 października. Wówczas zagrają o 18.30 z MCKiS Jaworzno. Teraz przechodzimy do Enei Energetyka Poznań, do męskiej oczywiście części tego zespołu. Ten nie poradził sobie tak jak jego, protoplaści z Fortu Poznań i przegrali oni z BKS Chemikiem Bydgoszcz 3-1.
1: No przed tym meczem Bydgoszcz na 5. miejscu, Poznań jest na miejscu 7. I tak jak powiedziałeś, 3-1 poznaniacy przegrali. W pierwszym secie wygrał zespół z Bydgoszczy do 23, w drugim do 22, w trzecim poznaniacy do 21 i w ostatnim do 22 wygrał Chemik Bydgoszcz. Widać, tutaj są niewielkie te różnice punktowe, no ale to jednak nadal to jest porażka w trzech setach, czyli że Poznańcy przegrywają 3-1 i przez to teraz spadają na miejsce 8, wtedy będzie mają zaledwie 1 punkt na koncie. Kolejny mecz to będzie mecz z GKS-em Stoczniowiec w najbliższą sobotę. Chemik awansował na drugie miejsce i ma na koncie 5 oczek.
0: Tak, my zostajemy w tematyce Enei Energetyka Poznań, tylko przenosimy się do zespołu kobiecego, który radzi sobie zdecydowanie lepiej i wygrał w tym weekend swoje spotkanie w ramach drugiej ligi kobiet z Rockfinem TSS Gdańsk, pewnie, bo 3-0. No cóż, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, to Enea pewnie poradziła sobie z Gdańszczanami. Pierwszy set wygrywając tylko do 11, więc pokaz siły zdecydowany. Kolejny set do 23, no i trzeci, ostatni do 21. MVP tego spotkania była Nadia Grochowska.
1: I dzięki temu Enea utrzymała się na pierwszym miejscu, ma na koncie 10 punktów, jedno oczko przewagi nad drugim Chemikiem Olsztyn. Kolejny mecz zagrają z UKS-em ZSMS Poznań, czyli zespół szkół mistrzostwa sportowego. Brawo dla mnie za rozszyfrowanie tego jakże trudnego skrótu, czyli będą to derby, to już za niespełna 2 tygodnie. Gdańszczanki na 8 miejscu i na koncie mają 5 oczek, to wszystko z siatkówki, a za krótką chwilkę będziemy mówili troszkę o piłce ręcznej.
2: Cześć, nazywam się Artur Rojek, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Radio Meteor.

0: Piłka ręczna i Jurand Ciechanów z Grunwaldem Poznań. Ten mecz Jurand wygrał 29-20. Przed tym meczem WKS przegrał swoje ostatnie spotkanie ligowe z KPR Żukowo. Byli na 13. przy ostatnim miejscu w tabeli. Jurand u siebie wygrał z Pogonią Szczecin 24-22 i był na miejscu 10. I tak jak już tutaj wspomniałem, pierwsza połowa górą był Jurand 13-8, w drugiej połowie 13-12 dla zespołu gospodarzy i to właśnie oni podnoszą z parkietu 3 punkty.
1: Tak, jeszcze tylko tak napomnę, bo delikatny błąd, nie 29, a 26 do 20.
0: Faktycznie.
1: Jeśli chodzi o najlepszych strzelców tego spotkania, to w zespole z Ciechanowa najlepszy byli Kamil Karczewski, 5 goli, Dominik Stępień, goli 4 gole oraz Cezary Abramowicz, Bartosz Hardzinę i Marek Wasilewski po 3 bramki. Natomiast jeśli chodzi o WKS, najlepszym strzelcem był Nikodem Arciszewski, który zdobył aż 8 bramek, czym zasłużył sobie na powołanie do drużyny tygodnia. Również po 2 bramki strzeli Jakub Cużytek, Borys Gawałkiewicz, Dawid Krzywicki i Mikołaj Skórka. WKS Grunwald spadł na ostatnie miejsce w tabeli i ma na koncie same porażki i na dzisiaj Poznaniacy są jedyną drużyną Ligi Centralnej Mężczyzn, która nie wygrała jeszcze spotkania. Najbliższa szansa na odkucie się już w najbliższy piątek, wtedy WKS zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.
0: Jurand dzięki tej wygranej awansował na 8 pozycję w tabeli. Było to ich drugie kolejne zwycięstwo i najbliższy mecz rozgrają z drużynem Aurum Gorzów Wielkopolski. Teraz piłka ręczna kobiet i mecz Enei piłki ręcznej Poznań z piłką ręczną Koszalin.
1: No tutaj poszło już zdecydowanie lepiej, bo Enea piłka ręczna Poznań zdeklasowała swoje rywalki z Koszalina wynikiem 39-27. W poprzedniej kolejce poznanianki pokonały na wyjeździe Jutrzenkę Płock 26-22. No i zajmowali trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów i kompletnym zwycięstw w 4 meczach. Zespół z Koszalina natomiast był na miejscu 7 z 4 punktami na koncie i w poprzedniej kolejce koszalinianki wygrały swój pierwszy mecz w sezonie z SPR Olkusz 34-28.
0: No, to wyglądało tak, że w pierwszej połowie to był mecz bramka, praktycznie za bramkę, bo wynik 19-18 dla Poznaniak, w drugiej połowie już ewidentnie lepsze Poznanianki 20-9, to sam daje końcowy wynik 39-27. Najwięcej bramek dla Poznaniak zdobyła Krystyna Kubisowa, 8 bramek, Maja Schlaps również 8 bramek, została wybrana MVP tego spotkania, Olcha Luchonowa 7 bramek, a dla Koszalinianek Beata Nauczyk 8 bramek, Marta Afinewska 5 goli, Dagmara Bajtek i Aleksandra Wiśniewska po 3 gole.
1: Tak, Enea piłka ręczna Poznań kontynuuje fenomenalną passę i notuje kolejne zwycięstwo na start nowego sezonu, natomiast wciąż daje to tylko albo i aż trzecie miejsce w tabeli, a to ze względu na wygrane mecze Rwadek z Kielc oraz Żor i tego, że wszystkie te trzy kluby mają identyczną różnicę w bilansie bramkowym, więc jest to na pewno zacięta rywalizacja na czubie tabeli. Kolejny mecz już w sobotę, tym razem szczypiorniski z Poznania podejmą u siebie SMS ZPRP Płock, czyli ostatnią drużynę w tabeli, więc możemy się spodziewać, no raczej tego faworyta już teraz możemy wytypować, ale oczywiście wszystko pozostawimy, no, zawodniczkom na parkiecie. Natomiast piłka ręczna Koszalin spadła na 8 miejsce i musi spoglądać się powoli za siebie, gdyż dół tabeli jest wyjątkowo ciasny.
0: Tak jest, no tutaj każdy punkt jest na wagę złota, ale kolejna okazja, żeby już sobie trochę podbić ten swoje konto punktowe już w najbliższą niedzielę, kiedy to Koszalinianki zagrają z Pogonią Szczecin, czyli takie małe derby zachodniopomorskiego, które są ich bezpośrednimi sąsiedkami w tabeli, więc jest o co walczyć. To tyle z piłki ręcznej, teraz za chwileczkę hokej na trawie.

0: Tak jak mój współprowadzący przed chwilą powiedział, czas na hokej na trawie i zaczynamy od meczu NA-AZS AWF Poznań i jego rywalem był HKS Siemianowiczanka. Ten mecz zremisowany w regulaminowym czasie 5-5, ale w karnych lepsza okazała się właśnie drużyna z Poznania. Oczywiście ten mecz w ramach Hokej Superligi i jej piątej kolejki. Mecz oczywiście rozgrywany w Poznaniu.
1: Dużo bramek w tym spotkaniu, już pierwszy gol w 3 minucie. Emil Rataj zdobył go dla drużyny NA AZS-u. Potem na 2-0 Eryk Bambenek, na 2-1 Mariusz Orzeł dla Siemianowiczanki, na 2-2 Raham Abdu dla Siemianowiczanki. Ponownie ten sam zawodnik w chwilę później zdobył bramkę na 2-3, potem Jakub Czerwiński na 3-3, na 4-3 dla gospodarzy Aleks Marcinkowski, znowu na remis Mariusz Orzeł, na 4-5 dla gości Rahmen Abdul i wynik w momencie ostatni ustalił Jakub Czerwiński na 5-5, czyli istne kino, mieliśmy rzuty karne. Siemianowiczanka nie wykorzystała swoich dwóch pierwszych rzutów karnych i koniec końców to Poznańcy wygrali, tak jak już wspomniałeś, 3-1.
0: Tak, Siemianowiczanka dalej na drugim miejscu, natomiast Enea AZS awansuje na miejsce trzecie, czyli ten ostatnie miejsce na podium. Następny mecz Siemianowiczanki to mecz u siebie z AZS Politechniką Poznańską. Wiemy, że w tym hokeju na trawie dosyć dużo tych poznańskich zespołów jest. No i ten mecz w sobotę o 16-17 października, natomiast Enea AZS zagra na wyjeździe z HK Pomorzanin Toruń. Ten mecz również w sobotę, tym razem o godzinie 18. Kolejny mecz tego hokeja na trawie to mecz WKS-u Grunwald Poznań z Pomorzaninem Toruń. Tutaj też remis, co prawda 3-3, no ale w karnych nieco więcej się działo, bo tam 5-4 i również zwycięsko z tego starcia wyszedł zespół z Poznania.
1: Tak jest, kolejne absolutne kino na trawie. Na strzelanie rozpoczął w minucie trzeciej Michał Racinowski, czyli oczywiście zawodnik Pomorzanina. Potem na 0-2 Tomasz Bębenek, na 1-2 Damian Jarzębowski, na 1-3 dla gości Tomasz Bębenek ponownie, na 2-3 Gracjan Jarzyński i 3 minuty przed końcem ponownie ten sam zawodnik, czyli Jarzyński na 3-3. No i już dla karnych lepko zdaje się Poznańcy wygrali 5-4.
0: Tak, po meczu WKS Grunwald pozostaje na 7 miejscu w tabeli, no i też podobnie, tylko że na 4 miejscu Pomorzanin Toruń. Następny mecz wojskowi zgrają z liderem tabeli, czyli KS Wartą Poznań. Ten mecz również w sobotę o godzinie 16, a właśnie, co do Warty Poznań, to do niej właśnie sobie teraz przejdziemy. Oni wygrali swoje starcie z LKS-em Gąsawa 2-1.
1: Tak jest, Warta poprzedni mecz wygrała z Pomorzaninem, LKS Gąsawa też również, nie, Warta przecież bardzo przegrała z Pomorzaninem, a to Gąsawa wygrała z Politechniką. Jak tutaj zostało nam zrelacjonowane, w pierwszej połowie tego meczu Warty z Gąsawą absolutnie nic ciekawego się pod bramkami obu nie działo, ale co się odwlecze, to nie uciecze, bo będzie 41. Waldemar Rataj dla Warty na 1-0, ten sam zawodnik chwilę później, dokładnie 11 minut później na 2-0 i będzie 57. wynik na 2-1 ustalił Jakub Janicki, zawodnik z Gąsawy.
0: Tak jest. Po tym meczu Warta nadal utrzymuje pozycję lidera tabeli z bilansem 4 zwycięstw i jednej porażki, natomiast LKS Gąsawa z bilansem 3 zwycięstw i 2 porażek na 6 miejscu w tabeli. Następny mecz, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, Warta rozegra z Grunwaldem Poznań 17 października, natomiast LKS Gąsawa następny mecz rozegra z KS Stellą Gniezno, która jest na ostatnim miejscu w tabeli 17 października również. No i warto wspomnieć też o ostatnim poznańskim zespole, czyli Politechnice Poznańskiej, która pokonała jednym golem Stellę Gniezno wynikiem 4-3. To była cała
1: liga. Warto nadmienić, że Politechnika awansowała dzięki temu na 5 miejsce w tabeli. Stella to była jej 5 porażka w tym sezonie. 0 punktów, ostatnie miejsce może już być ciężko, bo to jest aż 8 punktów do miejsca bezpiecznego, ale nawet jesteśmy jeszcze w połowie sezonu, więc jeszcze wszystko jest możliwe. Hokej, jak widzieliśmy po poprzednich meczach, jest bardzo nieprzewidywalny, pada dużo goli, może się stać wszystko.
0: Dokładnie tak. No i na tym zakończyliśmy segment hokeju na trawie. Przechodzimy również do hokeja, ale tego rozgrywanego na hali, na parkiecie, czyli do właśnie unihokeja, ale zanim do tego, no to najpierw Tyler The Creator i jego Junkers.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Tak jak powiedziałem, zostajemy w klimacie hokeja, tylko przenosimy się na nieco inne peryferia, bo do hali na parkiet. No i tutaj warto wspomnieć o tym, jak poradził sobie Floorball Poznań, bo pokonał w ramach trzeciej kolejki z Ekstraligi Lokomotiv Czerwińsk wynikiem 8-6.
1: Można powiedzieć, że był taki mecz na szczycie, jak odwrócimy tabelę, bo Poznań był na 7 miejscu, zawodnicy Lokomotiva na miejscu 8, więc było grać o co, bo pierwszą wygraną w tym sezonie. Pierwsza tercja dla Lokomotivu, 1-2 wygrana przez nich. Druga tercja kończyła się zwycięstwem również gości 3-4, ale w Poznań to lepsi byli Poznańcy, którzy strzelili 5 bramek, 4 z rzędu i mecz koniec końców skończył wynikiem 8-6 dla zespołu z Poznania.
0: Tak, Floorball Poznań wygrywa pierwszy mecz w tym sezonie i plasuje się na 6 miejscu w tabeli, czyli to jedną pozycję wyżej awansował. Następny mecz w floorballu odbędzie się 24 października z Szarotką Nowy Targ. Natomiast Lokomotiv przegrywa trzecie spotkanie z rzędu i razem z AZS-em Łódź znajdują się na dnie tabeli bez jakiegokolwiek punktu. A następny przeciwnik drużyny z Czerwińska to będzie właśnie AZS Łódź, czyli stawka rośnie z każdą kolejną kolejką. Tutaj już nie ma miejsca na błędy i czekamy na to, co się tam wydarzy w tym spotkaniu. To był segment Unihockeya, teraz przechodzimy do rugby, czyli troszeczkę innej dyscypliny niż futbol amerykański, ale też równie interesującej, bo tam KS Poznania Poznań pokonał na wyjeździe Hegemona Mysłowice 19-48.
1: Hegemon został obalony, można by rzec, bo wysokie jest do poznaniaków. Poznania przed tym meczem na drugim miejscu w tabeli, rywale na 7 pozycji na 8 drużyn. W pierwszej połowie drużyny walczyły równo, każda z nich do przerwy miała na swoim koncie po 19 punktów. Druga połowa to już wręcz dominacja poznaniaków, którzy nie pozwoli zdobyć rywalom ani jednego punktu, a sami dołożyli jeszcze 29 oczek. Najwięcej punktów zdobyli John Simon 15 oraz Dominik Michalik 8 dla Poznaniaków, a dla zespołu z Mysłowic Grzegorz Sapolski, Jarosław Tatar i Kasper Tram po 5 i Nikola Pareze 4 oczka.
0: Tak, Poznania dalej na drugim miejscu w tabeli i traci do fotela lidera zaledwie 1 punkt. Hegemon Mysłowice pozostaje na 7 lokacie, mając 2 punkty przewagi nad ostatnim KS Rugby Wrocław. Następne spotkanie Poznani to mecz u siebie w sobotę 24 października z RC Legią Warszawa, czyli znowu derby Polski, można by tak przełożyć na to, co znamy z chociażby futbolowych boisk, że starcie takich właśnie Poznania z Warszawą. No a Hegemon Mysłowice podejmie na wyjeździe RKS Skrę Warszawa w sobotę również 24 października. To segment rugby za nami. No a my przechodzimy do ostatniej części planety, czyli hokeju na lodzie. Tutaj dwa mecze PTH Kozice.
1: Popularny dwumecz, jak to jest właśnie w hokeju. Unia Oświęcim PTH Kozice dwa mecze, jeden w sobotę, drugi w niedzielę. Pierwszy mecz Poznajanki wygrały 10-5, drugi 3-2. Dwa zwycięstwa, dwa bardzo ważne mecze. Po 8 spotkaniach Kozice zajmują 4 miejsca w tabeli z 12 punktami. Do końca pozostaje 6 spotkań. Poznaniom brakuje 8 punktów do podium. Kolejnym rywalem będzie Polonia Bytom. Unia ma na koncie 6 punktów, zajmuje 6 miejsce. I też 6 punktów robi na stronę spadkową, czyli wszystko na 6, można by rzec. I kolejny mecz zagrają z Kojotkami naprzód Jańców.
0: Tak jest. No, Janów, przebrnęliśmy przez całą tutaj rozpiskę meczów, które odbyły się z udziałem poznańskich drużyn. Jak widać, jak słyszeliście, było tego cała masa i jeszcze więcej. No na pewno tych teraz wydarzeń będzie naprawdę dużo, no bo ten sezon tylko się rozpędza i nabiera rumieńców. No to była Planeta Sportu w dniu dzisiejszym, którą poprowadzili
1: Maciej Chwaliński
0: i Piotr Stachura. Realizowała nas Zuzanna Oleszczak. Dziękujemy za słuchanie naszej audycji.

0: Preview.
1: Meteor Exe.
2: No już prawie godzina 19, więc czas na Meteor Exe na antenie Radia Meteor. I dzisiaj jest z wami Alicja Rychlewicz, realizuje nas Zuzanna Oleszczak. I słuchajcie, dzisiaj spróbuję wam zrecenzować i przede wszystkim udowodnić, dlaczego warto zagrać w Control Resonant, bo ukończyłam już jakiś czas temu, powiedzmy tydzień temu, obecnie zajmuję się dosyć obszerną recenzją właśnie na nasz radiowy, tutaj naszą radiową stronę, ale spokojnie, tutaj na audycji wam poświęcę całą godzinę na to, żeby pokazać wam, dlaczego warto, czemu jest to praktycznie moja gra roku, ale jeszcze zanim to posłuchajcie sobie reportażu z wydarzenia Students Games Festival, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, bo tam się działo i o tym opowie wam więcej nasza redaktorka.
3: Czwartek i piątek 8 i 9 października odbyła się druga edycja Student Games Festival. Jest to inicjatywa Fundacji Kultura Interaktywna poświęcona młodym twórcom gier wideo z całego świata. Miała miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie zgromadziło się wiele osób należących do różnych dziedzin branży growo-technologicznej. Tegoroczna edycja przyciągnęła 193 gry z 32 krajów, z czego nominowano 22 produkcje, w które można było zagrać na samym wydarzeniu. Tak o festiwalu mówiła jedna z organizatorek, Ewa Maria Szczepanowska.
4: Dobra, w czasie tego samego otwarcia wydarzenia słyszałam, jak pani wspomina o tym, że to wydarzenie powstało z takiej tak naprawdę małej myśli, że na początku był po prostu taki projekt w głowie i on się niesamowicie rozrósł. Tak chciałabym zapytać, jak to wyglądało właśnie od tej strony organizacyjnej, jak to się stało, że ten pomysł przerósł się w wydarzenie, które już ma drugą edycję i miejmy nadzieję, że wiele więcej w przyszłości.
5: To było tak, ja pracowałam wiele lat w szkole filmowej, gdzie był kierunek tworzenia gier wideo i tam zachwyciłam się w ogóle studentami tworzenia gier, zachwyciłam się tą branżą i zaczęłam zauważyć wiele rzeczy, jakby wiele braków. Studenci dzielili się ze mną problemami swoimi, tym, czego im brakuje w edukacji, tak samo wykładowcy. I ten festiwal marzył mi się już od bardzo, bardzo wielu lat i w zeszłym roku udało nam się zorganizować pierwszą edycję i to miał być kameralny festiwal, na który chcieliśmy zaprosić po prostu trochę studentów i studentek z Polski, a tymczasem zrobiło się to z tego naprawdę wielkie międzynarodowe wydarzenie, a ta edycja to już jest w ogóle czyste szaleństwo, bo dzięki Miastu Stołecznemu Warszawie dostaliśmy jakby Pałac Kultury, w którym możemy to zorganizować, więc skala jest, powiedziałabym, dla nas wręcz przerażająca.
4: Czego się nauczyliście od poprzedniej edycji? Jakie elementy zostały rozwinięte? Albo czy coś trzeba było uciąć? Coś nie wyszło w zeszłym roku? Jak to wyglądało w porównaniu do tej poprzedniej edycji?
5: Znaczy na pewno przestrzeń. Mieliśmy trochę za małą przestrzeń na strasznie dużo ludzi, którzy przyszli, co świadczy o tym, że takie wydarzenie było bardzo potrzebne, więc zdecydowanie większą mamy w tej chwili przestrzeń i to jest świetne. I w tym roku ułożyliśmy inaczej program, ponieważ w zeszłym roku ja układałam program merytoryczny konferencji razem z ekspertami z branży gier i z środowisk akademickich, a w tym roku uznałam, że tak naprawdę program powinni układać sami studenci, to znaczy zwróciłam się do nich z pytaniem, czego wy chcecie się dowiedzieć, jakich brakuje wam zajęć, wykładów na waszych uczelniach, jakich twórców chcecie spotkać i razem z nimi, z 12 kołami naukowymi z całej Polski, wspólnie przygotowaliśmy program wydarzenia, który odpowiada dokładnie na te potrzeby, które mają studenci. Więc to jest też zmiana przy tegorocznej edycji, no i uważam, że to wyszło fantastycznie.
4: Dobrze, i jak zapatrujecie się po prostu na przyszłość samego wydarzenia? Co jeszcze można tutaj rozwinąć? Jakie są może już pomysły na kolejne edycje?
5: Wstępnie myśleliśmy i rozmawialiśmy już z miastem Warszawa, że wydarzenie, że kolejna trzecia edycja mogłaby się i prawdopodobnie się odbędzie w Centrum Nauki Kopernik. Chcemy też tę przestrzeń sprawdzić. No na pewno mnie się marzy, żeby było więcej gier i większa liczba twórców i twórczyń z całego świata. Oczywiście jest to uzależnione od tego, czy będzie nas stać na to, bo my opłacamy jakby tym studentom przyjazd tutaj do Warszawy i nocleg w Warszawie. No bardzo bym chciała, żeby po prostu zwiększała się liczba i zgłaszanych gier, i nominowanych gier i żeby jeszcze było więcej wykładów, warsztatów. Ja w zeszłym roku programując ten festiwal, jeżeli chodzi o konferencje, narzekałam strasznie mojemu zespołowi, że jeden dzień to jest za mało. W tym roku programując konferencję na dwa dni narzekałam, że to jest za mało. W związku z tym marzy mi się, żeby w przyszłym roku to były trzy dni.
3: W wydarzeniu towarzyszyły też prelekcje osób działających w branży gier wideo, gdzie dzielili się swoją wiedzą i radami dla młodych twórców. Dodatkowo można było skorzystać z konsultacji z przedstawicielami takich firm jak Eleven Beat Studios czy Bluebird Team.
4: Jestem na stoisku, przy stoisku Eleven Beat Studios, którzy są patronami właśnie tego wydarzenia, czyli Students Games Festival. Co tutaj robicie i jak się w ogóle bawicie na samym wydarzeniu?
0: poza prelegentami, którzy tutaj występują i dają wiedzę właśnie dla studentów, którzy chcą rozpocząć albo już są w trakcie jakby swojej pierwszej kariery, to jesteśmy tutaj też z naszymi ekspertami ze strony DEW-u oraz rekruterów, którzy dają review portfolio i właśnie do CV, dzięki czemu studenci jakby zyskują praktyczne informacje na temat tego, co poprawić, w jakim kierunku pójść. Często rozmawiamy też o firmie, jak się pracuje w ogóle w firmie, bo wielu ludzi nie ma, no, bo nie mają skąd wiedzieć, jak się w ogóle pracuje w takiej dużej firmie.
3: Najważniejszym punktem festiwalu była możliwość przetestowania i porozmawiania z twórcami prezentowanych tam gier. Z czym tutaj przyjechaliście?
6: Gra nazywa się Forge and Forget i w tej grze wcielamy się w wygnanego kowala, który podczas nocy otwiera swój warsztat i tworzy różnego rodzaju broń dla klientów, którzy niekoniecznie są takimi typowymi osobami. To są jakieś rzeźmieszki, jakieś ciemne typy, a robimy to pod osłoną nocy, w dzień się ukrywamy i śpimy. A co nas wyróżnia, to, że stworzyliśmy grę na własnym silniku, czyli ten silnik jest stworzony typowo pod naszą grę.
3: Jest to gra stworzona przez jakiegoś projektu studenckiego, czy wy to działacie jako, po prostu jako osobne studio?
6: My działamy na takiej zasadzie, że zaczęliśmy pracę nad tą grą na przedmiocie. To właśnie celem tego przedmiotu było stworzenie gry na własnym silniku, z którą wystartowaliśmy w konkursie ZTGK. Zajęliśmy tam miejsce na top 3, więc byliśmy z tego bardzo zadowoleni i postanowiliśmy kontynuować trochę ten projekt i nadal go rozwijamy. Wiadomo, no niestety studia, praca to nie wszystko pozwala na to, żeby to idealnie połączyć, ale staramy się rozwijać ten projekt, dlatego się tutaj też zgłosiliśmy, otrzymaliśmy nominację, więc bardzo jesteśmy z tego zadowoleni i staramy się kontynuować ten projekt.

Say What na antenie Radia Meteorii. Od razu tutaj zapowiem, że będą właśnie na tej audycji liczyć piosenki, które są wzięte z gry z Control Resonant, które można sobie odsłuchać w konkretnych etapach i które w ogóle playlista jest nawet dostępna na różnych platformach streamingowych, żeby sobie posłuchać, bo warto, ona też została udostępniona wcześniej, przed premierą, bo fajnie was może wprowadzić w ten klimat i chociaż czasem może trochę być takie, że niektóre piosenki warto doświadczyć samemu, w sensie przede wszystkim grając w grę, tak one zyskują zupełnie nowe konteksty, jak tylko właśnie w Control Resonant zagracie, ale polecam, bo to są naprawdę świetne nuty. Ale od czego możemy zacząć? To jest od tego, że ojeju, na Control Resonant trochę musieliśmy poczekać, no bo to jest, jakby nie patrzeć, sequel gry Control z 2019 roku, która no, była wydana w sierpniu 2019 roku, czyli 7 lat temu. To jest potężny czas, to jeszcze było przed pandemią, więc trochę musieliśmy czekać, ale na szczęście ci, co znają Remedy, czyli twórców właśnie Control Resonant, wiedzą, że jest to gra twórców, gra, która należy do łączonego uniwersum. Coś takiego jak macie MCU w Marvelu, czy w DCU, właśnie u DC, u Batmana i tak dalej, to tak mamy mamy tak zwany Remedyverse, czyli uniwersum łączące różne gry wideo, różnych serii i też łączące po prostu niektóre wątki, które się przewijały. I Remedy postanowiło właśnie ze swoich gier stworzyć takie łączone uniwersum, które przede wszystkim składa się obecnie z dwóch serii, czyli Control i Alana Wake'a. Dodatkowo jeszcze dochodzą do tego różne wątki napotykane w grach typu Quantum Break, tylko no wiadomo, Quantum Break należy do Microsoftu, oni nie mają do tego praw, ale możemy znaleźć pewne puszczenia oczkiem do tej produkcji Microsoftu z 2016 roku, czy między innymi do nawet Death Rally, czyli starych

ścigałek też twórstwa Remedy. Co mogę powiedzieć, tylko tyle, że na kontrolach na szczęście nie trzeba było tak mocno czekać, znaczy męczyć się tym czekaniem, bo mieliśmy w 2023 roku świetnego Alana Wake'a 2 na naszych konsolach, naszych komputerach, no bo to była gra, która biła się o tytuły gry roku razem z Baldurem, no niestety tą ostateczną przegrała, ale nadal ma na swoim koncie bardzo dużo nagród i bardzo duże uznanie, no niestety nadal gracze z platformy Steam muszą trochę poczekać nad tą grą, znaczy na pewno ona się nigdy nie pojawi, ale może kiedyś, ale na tą chwilę trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ta gra zasłynęła z tego, że Alan Wake 2 zachwycił recenzentów, zachwycił graczy tą swoją nieprzewidywalnością, taką zabawą z oczekiwaniami odbiorców. To jest to, co Remedy robi najlepiej i to, co mogę wam powiedzieć od razu, że Control Resonant to kontynuuje. To jest nadal gra, która bawi się z tym, jak jest postrzegana, z tym, jak traktujemy gry i tego, że jest to po prostu gra od graczy dla graczy. Nie jest to konwencjonalny AAA, które mamy masę na rynku. Nie jest to gra, która ciągle nam może przychodzić, że okej, grało się to już 15 razy. Mimo, że posiada, wiadomo, wiele elementów, które sprawdzały się w innych grach, nadal opiera się na konkretnych schematach, tak stara się cały czas gdzieś te schematy trochę wywrócić, trochę przede wszystkim tego gracza zaskoczyć tym, że nie jest to takie typowe doświadczenie. Tutaj bawimy się trochę jaką jazdą bez trzymanki, no bo tego właśnie trochę mi się wydaje, oczekujemy od Remedy, żeby to była taka jazda bez trzymanki. Tylko tak jak Alan Wake 2 był survival horrorem i bardziej opierał się na tej mechanikach znanych m.in. serii Resident Evil, tak, Control Resonant wraca do tego widowiskowego tempa akcji znanego z pierwszego Control, gdzie rzeczy latały, główna bohaterka latała, ciskała się po prostu kawałkami ścian, dużo się działo, po prostu no wybuchy, wiele rzeczy po prostu na ekranie, efekty, no to miało po prostu robić pewne zjawisko i Control Resonant, muszę wam powiedzieć, że podkręca to jeszcze bardziej. Jak dokładnie, dowiecie się już za chwilę, bo teraz No Chains Can Last Forever.

No Chains Can Last Forever, czyli kolejna z utworów, które właśnie nam grają podczas grania w Control Resonant. I pierwsze, co chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, mówiąc o Control Resonant, to jest to, że jest to gra o wiele większej skali niż część pierwsza. To jest coś, co jeśli wyobraź sobie, że pierwsza część mogła być jeszcze bardziej przedstawiona z jeszcze większym rozmachem, to taka jest prawda, no tam po prostu wszystkiego jest więcej. Momentami naprawdę lepiej, momentami może troszkę gorzej, ale przede wszystkim wszystkiego jest po prostu o wiele, o wiele, o wiele więcej. No i przede wszystkim mam wrażenie, że to jest coś, co od razu się uaktywnia, kiedy gramy w Control Resonant, to jest ta skala, która nas trochę zaskakuje na początku. Ci, co grali w jedynkę, wiedzą, że dzieje się ona w tak zwanej najstarszej siedzibie, The Oldest House, czyli tak siedzibie Federalnego Biura Kontroli. Federalne Biuro Kontroli to jest tak, jak macie takie organizacje rządowe typu FBI, CIA. To Federalne Biuro Kontroli zajmuje się wszystkim, co paranormalne. O tak, paranormalne, czyli wszystkimi zjawiskami nadprzyrodzonymi, które zdarzają się po prostu w tym świecie i w tym świecie właśnie Control Resonant i między innymi Alana Wake'a, to jest to samo uniwersum, które powiedzmy, że dotykają nie tylko cywilów, ale też inne osoby i wszystko ma swoją klasyfikację i właśnie takie Federalne Biuro Kontroli zajmuje się przede wszystkim analizowaniem, zapobieganiem i kontrolowaniem po prostu takich zjawisk, przedmiotów, czy ludzi, czy innych osobistości. No i my się wcielamy w pierwszej części w Jessie Faden, która przychodzi po prostu do tej najstarszej siedziby, wchodzi do środka, jakby to się zaczyna dosłownie, jak wchodzimy przez drzwi, i ona ma na celu znalezienie jej brata, który zaginął wiele, wiele lat wcześniej, który został przede wszystkim porwany przez właśnie FBK, czyli Federalne Biuro Kontroli. No ona chce go odnaleźć, chce go przede wszystkim spotkać, no ale okazuje się, że po wejściu dużo rzeczy się dziwnych dzieje, no i zostaje tak naprawdę w ten świat FBC wplątana trochę mimo sobie i zostaje ona dyrektorką FBC. No i cała pierwsza część kręci się wokół tego, że Jessie musi powstrzymać SYK, czyli tajemniczą siłę, która obecnie sieje spustoszenie w najstarszej siedzibie i która spowodowała, że wiele rzeczy jest tam nie na miejscu i Jessie po prostu musi to jako nowa dyrektorka ogarnąć. Gra, która przyjęła się dosyć dobrze. Myślę, że jak wiadomo, miała kilka swoich mankamentów, ale raczej wszyscy doceniali to, jaki jest jej klimat, to jak nasza siedziba jest skonstruowana, bo jest to takie miejsce oparte między innymi na podstawach weird fiction, gdzie coś, co z zewnątrz wydaje się normalne, wewnątrz jest zupełnie nienormalne, inne. I tak samo było z najstarszą siedzibą i myślę, że można było tam spędzić zdecydowanie bardzo interesujące 30 godzin, gdzie odkrywaliśmy te różne zakamarki najstarszej siedziby, które na każdym kroku tak naprawdę zaskakiwały gracza i poddawały po prostu w zastanowienie, w zmątwienie to, co, czy to, co widzi, jest w ogóle jeszcze jakkolwiek można nazwać normalnym. No, ale tutaj przechodzimy teraz do Control Resonant. No, zarysowałam trochę to pierwsze Control, ale należy zaznaczyć, że w Control Resonant nie można raczej grać, znaczy nie sądzę, że w ogóle da się grać bez znajomości pierwszej części, bo nawet w menu jest podkreślone, żeby to podsumowanie pierwszej części obejrzeć, więc trzeba jak najbardziej tą pierwszą część ograć, bo po prostu dwójka jest taką troszkę bezpośrednią kontynuacją, chociaż trzeba powiedzieć, że 7 lat minęło w uniwersum gry. Remedy tworzy gry swoje gry w ten sposób, że ten czas, który mija między produkcją danego tytułu, tak samo mija w świecie gry, czyli jeśli pierwszy Alan Wake działo się w 2010 roku, drugi został wydany w 2023, to zarówno między grami, tak samo między wydarzeniami z obu gier minęło 13 lat i tak samo jest w Control i Control Resonant, czyli mamy powiedziane, że jest 7 lat blokady, podczas której nasza siedziba była odcięta od świata po to, żeby ten syk w sobie, żeby ten syk jakoś stara się skontrolować, żeby go zamknąć po prostu w bezpiecznej przestrzeni, żeby on nie wydostał się na zewnątrz. No ale Control Resonant otwiera to, że ta blokada została zniesiona, syk się wydostał i przede wszystkim wydostaje się Dylan, który jest głównym bohaterem właśnie Control Resonant, jest bratem Jessie, który był poszukiwany przez nią w pierwszej części i ci, co grali w Control Resonant, pierwsze wiedzą, o co chodzi, czyli Dylan został odnaleziony, zapadł w śpiączkę, którą trochę może być wywołała właśnie nasza Jessie przez to, żeby go oczyścić z tego syku. No i Dylan tym razem właśnie weźmie na barki brzemię bycia głównym bohaterem i spróbuje sam zrozumieć, co się dzieje. No i przede wszystkim on wychodzi z tej najstarszej siedziby, więc tak jak Jessie nam wchodziła, tak Dylan nam wychodzi i będzie musiał się zmierzyć z rzeczami, które z pewnością go wiele razy przerosną, ale co dokładnie, to myślę, że powiem, nie będę wam wszystkiego oczywiście spoilerować, ale do samego Dylana wrócimy już po Another World.

I wracamy tutaj na antenę Radia Meteor, gdzie tutaj próbuję was przekonać, czemu warto zagrać w Control Resonant i może w końcu podam trochę właśnie, dlaczego warto. No bo przyznaję wam szczerze, że bohater Dylan Faden, czyli obecny protagonista i brat zeszłej protagonistki Jessie Faden, jest postacią, która bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Gdyż ja osobiście dosyć lubiłam Jessie z pierwszej części, miałam takie wrażenie, że fajnie tam instruuje tego gracza przez to, że nie była aż taka wyrazista, może trochę można ze mną trochę kłócić, ale chodzi o to, że łatwiej było przez jej oczy chłonąć te różne dziwności, które działy się wewnątrz najstarszej siedziby. Była ona takim po prostu dobrym awatarem, który aż tak mocno nie kontestował tego, co się dzieje wokół. Ona rzeczywiście w miarę swobodnie przyswajała te wszystkie rzeczy, które się działy, dlatego było łatwiej też je przyswajać jako graczowi. No i też ona była skupiona na tym celu, chciała odnaleźć brata. To było najważniejsze i bycie też dyrektorem FBK dużo pomagało w tym, żeby ten cel osiągnąć. Jeśli chodzi o Dylana, to dostajemy tutaj dosyć dużą zmianę. Dylan jest o wiele bardziej emocjonalny, o wiele bardziej, mam wrażenie, wyrazisty, w tym, że łatwiej zauważyć u niego pewne cechy, które mogą się trochę kłócić z tym, co już wiemy, na przykład wiemy na temat tej organizacji, jakim jest Federalne Biuro Kontroli. No bo ci, co znają historię Dylana, no to wiedzą, że jest to bohater, który był zamknięty, był wychowywany w zamknięciu, bo był szkolony na to, żeby być tym dyrektorem FBC. FBC, FBK, to będę tak mówić wymiennie, bo to jest dosyć wymiennie można to z tego skorzystać, ale chodzi o to, że on był szkolony, przez co był, można powiedzieć, jego wychowanie nie należało do najłatwiejszych i to się bardzo mocno odbija, bo to on jest absolutnie nieprzystosowany do życia w społeczeństwie. Brakuje mu po prostu tych wszystkich umiejętności społecznych, tego, jak rozmawiać z ludźmi, jak tak naprawdę zachowywać się wśród ludzi, przez co czasem jest po prostu bardzo niezręcznie słuchając jego dialogów, ale z drugiej strony odczuwamy to pewne współczucie do jego postaci, no bo wiedząc, znając jego historię, wiemy, jak to wyglądało, możemy trochę się poczuć z tym, że hej, no to tak oczywiście nie powinno być i fajnie, że teraz on wychodzi do tych ludzi, że to się teraz dzieje i przez to o wiele fajniej wychodzą też wszystkie wydarzenia, które się dzieją na zewnątrz najstarszej siedziby, bo trzeba zaznaczyć, że wszystko, co się dzieje w Control Resonant, dzieje się na zewnątrz, dzieje się w Nowym Jorku, no tam można odwiedzać nadal najstarszą siedzibę, ale główne wydarzenia dzieją się w innych właśnie strefach zniszczonego trochę przez pewne rzeczy Manhattanu i właśnie podczas tych przygód spotykamy różne postacie, spotykamy różne zjawiska i nadal Dylan nie kontestuje mocno tego, co widzi, jakby on nadal wie, że te rzeczy paranormalne są w tym świecie normalne, więc zresztą po prostu dla niego nie są nietypowe. On sobie zdaje sprawę z tego, jakie siły potrafią tym światem po prostu gdzieś tam zarządzać, jak potrafią się uaktywniać, więc on się gdzieś tam z temu aż tak nie dziwi, ale komentuje wszystko dosyć wyraźnie, jakby daje przede wszystkim znać, że coś mu się może nie podoba, że jest gdzieś mu przykro. On jest bardzo też emocjonalny pod tym względem, że podchodzi do różnych agentów, do różnych cywili z dosyć dużym współczuciem i zrozumieniem i tego, że on po prostu chce czynić dobrze. Więc tak jak mieliśmy dosyć zdystansowaną Jessie w pierwszej części, tak tu mamy naprawdę bliskiego Dylana, który stara się po prostu wszystkim pomóc i przez to o wiele go łatwiej polubić, no bo my też chcemy innym pomagać i też widzimy przede wszystkim to, że w tym świecie no nic nie jest łatwe i łatwo przede wszystkim wyłapać jakąś śmierć, łatwo wyłapać jakiś wypadek, więc chcemy tego oczywiście jako gracze uniknąć, więc tutaj też mamy ukazane dosyć dużą zmianę, jeśli chodzi o sam tragiczność, dramatyzm całej gry, no bo w pierwszej części do wszystkiego podchodziło się z takim trochę przymrużeniem oka, jakby mieliśmy takie, okej, dziwna organizacja, dziwne rzeczy się dzieją, normalne. W Control Resonant absolutnie jest absolutnie na odwrót, czyli to, co się dzieje, to jest tragiczny wypadek, to jest tragiczne po prostu zdarzenia, które się dzieją i my musimy temu jak najszybciej zapobiec, żeby więcej ludzi jakby nie straciło swoich żyć, żeby więcej ludzi mogło przeżyć, żebyśmy rzeczywiście mogli się poczuć trochę jak ten bohater, a Dylan też tutaj funkcjonuje jako bohater, który na początku tym bohaterem absolutnie nie jest, bo większość postaci, przede wszystkim związanych z Federalnym Biurem Kontroli, mu nie ufa przez wydarzenia, które wydarzyły się wcześniej właśnie w najstarszej siedzibie, więc ciągle mamy też podkreślane przez postacie poboczne, że one temu Dylanowi nie ufają, wyzywają go i wszyscy mają też do niego bardzo zdystansowane podejście, a biedny Dylan stara się po prostu cały czas tłumaczyć, że on chce tak naprawdę tylko pomóc. Więc pod tym względem mamy też duże właśnie zmiany w tym narracji pod względem właśnie dramatyczności, tragiczności, gdzie wydarzenia są mocno podkreślane, że wszystko to jest jedno
jedno wielkie zdarzenie, które nie powinno mieć miejsca i musimy temu jak najszybciej zapobiec. To w ogóle, jak są tworzone postacie poboczne, również to ukazuje, dlatego że postacie dostają na przykład zwykli rangersi, zwykli agenci, którzy kiedyś byli po prostu agentami przedstawianymi w notatkach. Teraz na przykład prowadzą żywe rozmowy w tle, kiedy odwiedzamy konkretne lokacje, co powoduje, że ten świat tak potężnie ożywa i pozwala wczuć się po prostu w to, że my chcemy ten świat ratować, bo postacie są dla nas po prostu jak żywe i nic tylko starać się im pomóc, a przez to, że zdajemy sobie sprawę już doskonale, jak dziwny potrafi być ten świat, uniwersum Control, no to nic tylko znaleźć również dziwne rozwiązanie.

A word I'm ready to live and die for. I to jest bardzo istotne, żeby zacząć rozmawiać właśnie o świecie tego kontrolreza na dno, bo można powiedzieć, no jak to, już tyle trochę już Ala powiedziałaś o tym świecie właśnie Remedyverse, ale należy zaznaczyć, że przez to, że gra, że Rezonant jest grą o wiele większej skali, tak samo świat zyskał też o wiele większą skalę, no bo zamiast samej najstarszej siedziby, która i tak była duża, jak na to, że z jednym budynkiem, tak teraz wychodzimy na ulicę Manhattanu, który nie przypomina żadnego Nowego Jorku, który jak naprawdę znamy, no bo przyznajmy sobie szczerze, Nowy Jork w grach przede wszystkim, a w kulturze to już w ogóle był wykorzystywany już na tak różne sposoby, że no ciężko sobie wyobrazić jakąś wersję tego miasta, która nie została jeszcze przedstawiona. A w mojej opinii Control Resonant robi coś jeszcze nowego, coś jeszcze bardziej oryginalnego, coś, co rzeczywiście przyprawia przede wszystkim trochę o ból głowy, jeśli ci, co grali, to wiedzą, o czym mówię, ale chodzi o to, że to jest Nowy Jork, który na początku wydaje się dosyć standardowy, no mamy takie ulice, mamy tą typową zabudowę, te kamienie, znaczy kamienice, te budynki takie wysokie, czy jakieś wieżowce, czy to jakieś dosyć wyglądające podobnie kwadratowe ulice. Tak z czasem, im dłużej tego miasta zwiedzamy, tych stref, które są nam udostępnione przez twórców, tym szybciej zdajemy sobie sprawę, że jest to świat o wiele bardziej pokręcony, że jest to wersja Nowego Jorku o wiele bardziej pokręcona, gdyż nagle ulice zaczynają zmieniać swój bieg, idą w górę, idą w dół, są jakieś zapaści, nagle się urywają, nagle się dzieją inne zupełnie dziwne rzeczy. Tu na przykład całe dzielnice pokrywa pleśń, którą w pierwszej części mogliśmy także napotkać. Tutaj na przykład pogoda jest taka, tu inna i zaraz się dowiadujemy, że każda ze stref, których jest dostępnych chyba 8 dokładnie w całej grze, jest tak naprawdę od siebie zupełnie inna i każda się charakteryzuje jakąś swoją rzeczą, jakąś swoją na przykład pogodą, swoją zabudową, jakimś takim swoim gimmickiem, który od razu nam będzie mówić, że to jest to miejsce i tu się na przykład warto udać, bo też trzeba przyznać, że jak same miasto jest naprawdę duże, jakby te strefy są dosyć duże i naprawdę dużo rzeczy można w nich znaleźć, tak przede wszystkim jest to mapa, która jest do końca po prostu wypełniona aktywnościami. I nie są to takie aktywności, które znamy bardzo mocno z Ubigier, właśnie gier Ubisoftu, na które narzekamy, że są to takie zapychacze, tylko tutaj mamy trochę takich rzeczy, które po prostu trzeba odbębnić, ale jednocześnie każdy zakamarek coś kryje. Tam nie ma takiego miejsca na mapie Control Resonant, gdzie nic nie znajdziemy, które jest tam tylko po to, żeby sprawić, żeby świat był większy. Tam każdy tak naprawdę kawałek służy temu, żeby fajnie się to eksplorowało i żeby gracz napotkał coś ciekawego i mógł się dzięki temu zadowolić. No i właśnie, jeśli chodzi o aktywności, no to oprócz tego, że mamy nasze misje główne, które są bardzo mocno dopracowane, są, przyznaję, takie, które podobały mi się o wiele bardziej niż w pierwszej części. Ich rozmach jest o wiele większy i wiele razy się chwytałam za głowę albo miałam szczękę na podłodze, więc naprawdę polecam, bo one są po prostu dopracowane w 100%, a w szczególności końcówka, która jak się idealnie nie napotka na jakieś spoilery, to zaskakuje tak miło i ma się dosłownie wtedy, jak oni mogli na to wpaść i jak to super pasuje i jeszcze im dłużej się to interpretuje, tym bardziej do ciebie dochodzi, jak to wszystko jest przemyślane, więc jeśli chodzi o misje główne, to naprawdę nie ma się na co przyczepić, może niektóre są trochę za krótkie, może chciałoby się nawet więcej, ale przede wszystkim zapewniają to zaskoczenie i tą zabawę tymi oczekiwaniami odbiorcy, od którego tak naprawdę my oczekujemy od tego studia, które nas już tyle razy pozytywnie zaskakiwało, więc to jeśli chodzi o misje główne, jeśli chodzi o misje poboczne, no to może jest troszkę czasem gorzej, czasem lepiej, no tutaj wiadomo, są misje, które są ciekawsze, są misje, które są mniej, uważam, że takie fabularne typowo są, poziomie, nie miałam takiego momentu, w którym miałam takie, że nie chce mi się tego wykonywać, więc myślę, że jak najbardziej każdy znajdzie coś dla siebie. Też tych misji pobocznych, one są zwykle podzielone, że jest jedno, dwa konkretne na jedną strefę, więc też nie jest tak, że mamy milion po prostu misji pobocznych, to jest coś, co tak się ukazuje z czasem, też przede wszystkim jest fajnie racjonowane w czasie rozgrywki. No są jeszcze takie aktywności, które ja nie nazywam konkretnie misjami, bo są misje poboczne fabularne, ale są też misje poboczne, które są po prostu takimi aktywnościami i to są rzeczy, które się powtarzają w każdej ze stref, że musimy po prostu daną rzecz wykonać. One często opierają się na przykład na jakiejś zagadce logicznej, na znalezieniu czegoś, na poszukaniu, na ustawieniu, więc to jest taka rzecz, która nam ma na chwilę zająć czas, ma nas przede wszystkim zachęcić do tego, żeby w każdej dzielnicy to odnaleźć, bo to się wiąże z jakimś jednym głównym wątkiem, jedną główną misją poboczną, czyli że w ramach jednej misji pobocznej musimy odwiedzić na przykład, musimy znaleźć powiedzmy 8 taksówek, czy tam 7 taksówek, więc to też powoduje, że gdzieś tam w każdej dzielnicy chcemy zwiedzić każdy tak naprawdę skrawek, bo to nie
nie są rzeczy, które nam się ukażą w dzienniku i ukażą nam się na mapie, że hej, tutaj to szukaj. Często do tych rzeczy musimy dojść sami. One się na przykład pokażą na minimapie, jak będziemy wystarczająco blisko, albo musimy na przykład nasłuchiwać, żeby znaleźć taksówkę. Musimy po prostu posłuchać, że ona będzie słuchać jej klakson w międzyczasie. Więc dlatego pokazuje to, że eksploracja jest tam po prostu przyjemna, bo cały czas gracz jest po prostu zapewniane, że otrzyma jakąś nagrodę, przez co to wszystko działa, no bo też o to chodzi, żeby eksploracja nam coś dawała, no bo eksplorować tylko po to, żeby widzieć widoczki można, ale też nie o to chodzi w grze, która opiera się na tym, żeby nam przede wszystkim dostarczać coraz to ciekawszych doświadczeń, a o tym jest Control Resonant. Dlatego pod to warto, bo uważam, że te misje poboczne, mimo że nie wszystkie są równe, w niektórych brakowało, jakby czasami brakuje w nich różnorodności, bo niektóre rzeczy, szczególności te oparte na zagadkach, się mogą trochę znudzić, tak ostatecznie większość z nich daje naprawdę fajną satysfakcję i można się nacieszyć robiąc je i nie uważam, że jest to też również taki, taka robota na etat, jakby czasami miałam takie wrażenie, że okej, muszę to zrobić, bo jak tak robię wszystkie, ale ostatecznie przez to, że jest taka jedna rzecz na jedną strefę, więc to też nie jest tego, że jest tego przesyt, tylko mamy rzeczywiście to jakby równomiernie rozłożone na całą mapę i też pokazuje nam to, że szybko się możemy fajnie zorientować, gdzie co jest i czego tak naprawdę szukać. Moim ulubionym questem takim właśnie tych aktywności pobocznych było zdecydowanie szukanie zdjęć, dostajemy zdjęcie i potem musimy na przykład znaleźć, gdzie ono zostało zrobione, bo widać kawałek mapy na nim. To bardzo fajnie nagradza cię za próbę znalezienia, właśnie próbę orientacji w terenie na tej mapie, bo trzeba przyznać, że też łatwo się na tej mapie zgubić. To jest coś, co na początku trochę przytłacza, czyli to, że te wszystkie ulice trochę wyglądają tak samo, ale również są trochę zaskakujące pod względem budowy, architektury i tak dalej, przez co można się po prostu lekko zagubić bez znajomości, ale im dłużej gramy w tą grę, tym łatwiej szybko się orientujemy i zauważamy, że ta mapa aż wcale nie jest taka duża, jakby się wydawała. I mam wrażenie, że to jest taka fajna pozostałość właśnie po pierwszym kontrolze. Jak tylko dowiemy się, jak co wygląda, zagramy wystarczająco długo, to się nagle okaże, że wiemy po prostu, gdzie iść.

Tak, to było Fight for Control i myślę, że możemy tutaj się zająć przede wszystkim tym, że zaczniemy od tego, czym jest walka w tej grze. Trochę musiałam was przytrzymać, ale trzeba w końcu powiedzieć o tym tak naprawdę, jak się jeszcze gra w Control Zone pod względem nie tylko narracyjnym, ale też mechanicznym, no bo tutaj mamy olbrzymią zmianę w porównaniu do części pierwszej. Przede wszystkim część pierwsza, tam Jessie korzystała z tak zwanej serwobroni, która polegała na... która była po prostu arsenałem dalekosiężnym. Ona przybierała postacie różnych broni, które znamy z bardziej gier strzelankowych. No, mieliśmy po prostu pistolet, mieliśmy na przykład takiego pistolet taki maszynowy, mieliśmy też może coś bardziej w rodzaju rakietnicy czy snajperki, więc rzeczy, które... kojarzymy bardziej właśnie z gier strzelankowych i ta serwobroń mogła takie postacie przewierać, ale mogliśmy mieć wyekwipowane tylko dwie naraz. Control Resonant idzie w zupełnie przeciwną stronę, bo skupia się na walce w zwarciu. Tutaj mamy tajemniczy aberrant zamiast serwobroni. Aberrant jest bardziej takim patykiem, po prostu bym to nazwała konkretnym, który może przewierać postacie broni do walki w wręcz, po prostu do walki w zwarciu. No bo tutaj możemy na samym początku gry, to jest jeszcze zanim w ogóle tak naprawdę zaczniemy poruszać się po świecie Control Resonant, wybieramy jedną z trzech form aberranta, które składają się między innymi z takiej glewi, która ma takie zamaszyste ataki, mamy ciosy, które są takimi dwoma szybkimi mieczykami, czy taki zrównoważony, teraz już nie pamiętam dokładnie nazwę, jest taki zrównoważony jeszcze miecz, który głównie skupia się na atakach od tyłu. No i na początku gracz musi wybrać właśnie jedną z tych trzech form i po prostu stworzyć swojego builda, bo zaraz po wybraniu, znaczy blisko zaraz po wybraniu tej jednej z pierwszych trzech form, wybiera się atak dodatkowy, bo te trzy pierwsze podstawowe formy odpowiadają za atak podstawowy, potem mamy do wyboru kolejną z trzech odpowiadających form odpowiadających za atak dodatkowy i następnie jeszcze dojdzie nam zakończenie kombinacji, gdyż kliknięcie po prostu cztery razy przycisku ataku podstawowego będzie nam kończyć kombinację jakimś specjalnym atakiem, który zadaje też większe obrażenia i na przykład nakłada większe ogłuszenie. No i właśnie wokół tych trzech rzeczy buduje się takiego swojego builda, jeśli chodzi o walkę w zwarciu. To właśnie będzie takim głównym fundamentem naszej rozgrywki i głównym fundamentem tego, jak chcemy w ogóle budować swojego builda w Control Resonant. I też każdy z tych ataków ma własne drzewko umiejętności, więc naprawdę jeśli chodzi o ten rozwój postaci, znaczy rozwój praktycznie samej broni, jest on dosyć szeroki i mnie osobiście dosyć zaskoczył, bo kiedy się nagle okazuje, że wchodzisz do szczeliny, czyli taki mind place naszego Dylana, takie miejsce w jego głowie, gdzie można ulepszać swoje przedmioty, budować artefakty i ogólnie zajmować się taką rzeczą właśnie, jeśli chodzi o rozwój postaci i tam między innymi masz też drzewko umiejętności, no to tam nagle zauważamy, że do każdego ataku jest osobne drzewko umiejętności, czyli każdy atak możemy rozwijać w takim tempie, jakim chcemy. No i rzeczywiście buduje to takie fajne, że hej, każdy może grać jak chce, no bo te trzy formy jakby możemy to konfigurować jak chcemy, możemy mieć glewie, możemy mieć potem coś innego, możemy brać glewie, potem inny atak dodatkowy i jeszcze inne zakończenie kombinacji, też będzie zupełnie inny gameplay. Więc tutaj Remedy stawia bardzo mocno na to, żeby była ta różnorodność, żebyśmy się razem po prostu, przede wszystkim, żebyśmy testowali różne opcje, bo Remedy przez to, że sam aberrant, czyli ta główna broń, powiększa swoją siłę przez to, że jest ona... polepsza swoją siłę przez to, że upgrade'uje się coraz więcej różnych po prostu form, czyli nie tylko siedzenie przy tych swoich standardowych trzech, ale wychodzimy poza tę swoją strefę komfortu, to w ten sposób zwiększamy całą siłę naszej broni, więc Remedy jak najbardziej zachęca do tego, żeby eksperymentować z tą formułą. Oprócz tego dochodzą jeszcze, wiadomo, takie bardziej powiedzmy supermoce, czyli moce polegające na przykład na wyrzucaniu jakimiś kawałkami otoczenia, zapalaniu się. To są rzeczy, które nie będę wszystkie mówić, ale zyskujemy je przez pokonywanie tytułowych rezonantów, czyli takich wielkich bossów, takich naprawdę majestatycznych bossów, którzy myślę, że są taką wisienką na torcie samej gry i są takim elementem, który po prostu zachęca do tego też, żeby odwiedzić każdą strefę, bo z każdą strefą jest powiązany jakiś rezonant. I dzięki temu tak naprawdę zyskujemy fajną motywację do tego, żeby te moce zdobywać, ale uwaga, też za każdego pewnego rezonanta wybieramy, bo te moce jakby tematycznie są związane z rezonantem i też zwykle wybieramy albo jedną z dwóch, albo jedną z trzech, czyli tak naprawdę rozgrywkę w Control Resonant można, jakby ten sequel można odkryć na wiele różnych sposobów, on daje naprawdę wiele różnych możliwości, przez co tak naprawdę ciężko się z nim znudzić, więc znudzić się można pod jednym względem i to warto zaznaczyć, że jeśli trzymasz się cały czas swojego jednego schematu, czyli jeśli od początku gry wybierasz konkretne na przykład trzy formy aberranta i trzymasz się tak naprawdę cały czas jednej czy dwóch, trzech mocy,
to może się okazać, że szybko walka stanie się trochę monotonna. I sama miałam trochę takie wrażenie, że po pewnym czasie cały czas jadę tą samą techniką. Ale wtedy warto sobie właśnie taką technikę zmienić sobie konkretne formy aberranta i zmienić sobie konkretnie kilka rzeczy, żeby ta nagryzówka nagle zyskała nowego charakteru. I to jest coś, gdzie Control Resonant bardzo mocno ukazuje to, jak fajnie różnorodną grą jest, bo nagle się okazuje, że trzeba zupełnie inaczej podejść do walki. Nagle się okazuje, że nasze podejście blisko dystansowe się już nie sprawdza, bo przy naszej przyglewi jest się bardziej zamaszystym i na przykład zamiast skupiania się na jednym wrogu, skupiasz się na większej ilości wrogów. Zupełnie inaczej wchodzi wtedy sfera taktyczna. Dlatego to jest coś, za co ja bardzo szanuję tą grę, czyli wie doskonale, że jej siłą jest to zapewnienie różnorodności i też to, że Remedy zdało sobie sprawę z tego, że teraz już nie robią samej gry akcji, tylko wprowadzają w nią rzeczywiste elementy RPG-owe, które objawiają się też także w narracji pod tym względem, że mamy wybory dialogowe, które nie wpływają jakby na same wydarzenia, jakby nie jest jakby wszystko RPG roleplayowy, tak po prostu wpływają na to, jak są prowadzone niektóre konwersacje i to, jak chcemy, żeby Dylan odpowiadał w konkretnych momentach. Dlatego myślę, że jak najbardziej warto spróbować właśnie dla tej różnorodności sprawdzić, co nam odpowie, no bo nagle się okaże, że jak nam build nie podpasuje, to Remedy daje nam naprawdę dużo momentów, w których możemy zresetować dane umiejętności i spróbować sobie czegoś nowego i czegoś, co nam może się jeszcze bardziej spodobać, więc myślę, że dlatego warto. Ale jeszcze jest kilka rzeczy, o których warto wspomnieć, ale to już po piosence.

0: Madalad Maila, czyli utwór, który leciał w ogóle w jednym ze zwiastunów Control Resonant i od razu skradł serca wielu fanów, w tym moje, więc na pewno musiał się pojawić na dzisiejszej audycji. Ale jeszcze tylko wam dopowiem, zanim się jeszcze nasza audycja, nasz czas antenowy dobiegnie końca, że przede wszystkim według mnie ulepszono Control Resonant Movement samej postaci, czyli ruchy. Dylan jest po prostu o wiele, nie powiem, że sprawniejszy tak per se, ale chodzi o to, że ma o wiele więcej możliwości, które dzieją się, no bo Jesse latała, ciężko to pobić, można powiedzieć, ale Dylan o wiele lepiej podchodzi, jeśli chodzi o ruch taki obszerszy, na większych obszarach, no bo też mapa tego wymaga i z czasem w ogóle zyskujemy w tej grze coraz to nowsze możliwości tego, jak się sprawniej poruszać, dochodzą nam umiejętności, które zmieniają też samo postrzeganie mapy i tego, jak wykorzystujemy tak naprawdę oferowaną przez twórców przestrzeń. Przez to wiele razy przyjdzie nam po prostu naprawdę zbierać tą szczękę z podłogi, kiedy będziemy musieli nawigować coś, co wydaje się wyciągnięte po prostu z jakiegoś linczowskiego koszmaru, dlatego jak najbardziej myślę, że to powinno zachęcić tych, co chcą po prostu doświadczyć czegoś zupełnie innego pod względem samego orientowania się w przestrzeni. Warto też dodać, że jeśli chodzi o samych przeciwników, no bo tutaj w tej grze mamy nawet chyba według mnie największą, jeśli chodzi o gry Remedy, różnorodność, bo zwykle był to taka pięta Achillesowa i gier, że ci przeciwnicy są często dosyć jednakowi, podobni, albo ich różnorodność jest na tyle mała, że dosyć szybko się nudzą pewne walki i zjawiska, a tutaj rzeczywiście dostajemy dosyć duże zróżnicowanie. Nadal momentami niektórzy się zbyt często powtarzają, albo ich pokonywanie się jest dosyć monotonne, no bo się ustawia po prostu jedną taktykę na konkretnego wroga i potem idzie to dosyć sprawnie, ale Remedy na każdym kroku starało się jednak dodawać coraz to kolejne zagrożenia, które są też związane na przykład z konkretnymi strefami i też dodawać takie, które przyjdą dopiero w późniejszych momentach rozgrywki, które też trochę zmieniają to, jak podchodzimy do niektórych rzeczy, więc na tę chwilę brakuje mi jeszcze trochę opcji może większego endgame'u, bo jest to gra, która jest dosyć, no jest największą grą Remedy, gdyż jej przejście zajmuje około 40 godzin tak naprawdę. No można przejść nawet pewno w samą fabułę 20, ale jak chcemy jeszcze odkrywać rzeczy poboczne, to będzie to koło tych 30-40 godzin. Ja osobiście spędziłam praktycznie 50, ale to też dlatego, że ja dosyć bardzo dogłębnie zwiedzałam różne lokacje, więc no jest to gra, która jest przede wszystkim o wiele większa i to, co ja osobiście mnie pokocham, to jest właśnie to, że ona się co chwilę bawi tymi oczekiwaniami gracza i stara nam się pokazać, że jest też po prostu czymś innym, że stara się też pokazać, że po prostu jest grą od graczy dla graczy i tym, że nie będziemy się przy niej nudzić. Ona nam cały czas stara się pokazać, jak ciekawe pomysły wpadli twórcy na to, żebyśmy się po prostu nie nudzili i tego, żebyśmy też się bawili tą grą sami jako gracze, żebyśmy odkrywali jej konkretne elementy w swoim tempie, tak jak my chcemy, bo tak naprawdę to, jak będziemy się dobrze bawić w Control Resonant, zależy od nas samych. To nie jest nic narzucone przez twórców. Mamy bardzo dużą swobodę działania w tym świecie. Dlatego myślę, że warto w nią zagrać, bo po prostu jest to gra, gdzie ty decydujesz, ty chcesz i choć fabuła będzie się toczyć jednym torem, tak rozgrywka toczy się tymi torami tak wieloma i tak powiedzmy, że te tory czasem wybiegają poza niektóre sfery normalności, że o tyle warto. No ale to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Meteor Exe, które prowadziła dla was Alicja Rychlewicz, realizowana Zuzanna Oleszczak. Ja wam dziękuję i zapraszam na magazyn muzyczny.
1: Preview. Meteor Exe.

0: Magazyn muzyczny.
1: Wybiła godzina 20, więc słyszymy się na magazynie muzycznym. Ja jestem Zofia Wolska, a realizować będzie mnie dzisiaj Zuzanna Oleszczak. I dzisiaj posłuchamy sobie tego, co w trawie piszczy, a w sumie wybrzmiewa, ponieważ słyszymy się na soundchecku, czyli co nowego w tym tygodniu. A zaczniemy sobie od singla Knight of Swords, Karen Joyce.

Słyszeliście ten glitch pod koniec? Nie martwcie się, to nie jest tutaj techniczny problem, to jest nowa stylówka Karen Joyce. Tak naprawdę trochę Karen Joyce nas ostatnio zaskakuje, ponieważ mamy taki trochę nawrót, trochę powrót jego dawnego stylu, dawnego takiego nastrojowego grania, który zawsze łączy się w takiej opowieści o zagubieniu, o za dużo myśleniu, o jakichś takich zakłóceniach, tak naprawdę w swoich jakichś rozterkach, rozdarciach duszy. No i tutaj wracamy właśnie do tego, co możemy pamiętać z 2021 roku, czyli słynne utwory Kids i Televisions. One nam powracają nie tylko jako nostalgiczne utwory, ale także mogliśmy je usłyszeć w ostatniej premierze Obsesja i w sumie łączy nam się to właśnie z takim powrotem Nicka Ratigana. W ten piątek wydał on właśnie epkę w tytule Knight of Swords. Nawiązuje to oczywiście do karty Tarota. Ta karta, jeśli się ją wylosuje, a może jeśli przeznaczenie daje komuś taką kartę, może ona oznaczać jedynie same złe rzeczy. Jest to bardzo zły omen i często jest związane z takim samozniszczeniem, co również łączy się z jego całą tak naprawdę stylówką. Teraz rzeczywiście możemy takiego bardziej właśnie grunge'owego brzmienia się od niego spodziewać. No a 6 listopada wychodzi cały album, w który będą wchodzić zarówno te utwory właśnie z nowej epki, jak i utwory, których wiadomo jeszcze nie ma. A cały album wychodzi pod nazwą Rosebud. Dlatego śledźcie uważnie. Natomiast zachowując trochę takie rozmarzenie i rozmyślenie, przejdziemy sobie teraz do nowego singla od Fina, Sometimes I Rush.

Fina to duńska artystka z Kopenhagi, która zahacza w swojej muzyce często o R&B albo taki bardzo delikatny rock, a nawet czasami o folk, czasami trochę bardziej elektronicznie, ogólnie bardzo mocno eksperymentuje. Tworzy również z Astrid Sonpad, który pod pseudonimem Coint, i obie one są właśnie producentkami, obie śpiewają i tworzą bardzo takie oniryczne, rozmarzone melodie. Fina sama też właśnie tworzy w takiej bardziej koncepcji oniryzmu, często bardzo odległe, delikatne brzmienia, które otaczają nas w taki sposób, nawet w właśnie tym przesłuchanym przed chwilą singlu, odczuć można było, że Fina tworzy historię, która dzieje się w jej głowie, zastanawia się, ma takie natarczywe myśli.

Jazz Dreams, który ma wyjść za 10 dni. Natomiast jazzu tutaj, w tym singlu, w tym pierwszym singlu, nie słychać, dlatego jestem ciekawa, czy jazz się pojawi, czy będzie to jakaś alegoria czegoś zupełnie innego, ale na to jeszcze musimy trochę poczekać. Natomiast czekać również będziemy na album kolejnej wokalistki Angèle, a tutaj singiel Love Triangle.

Na tą premierę nie trzeba czekać tak długo jak w przypadku Fina, ponieważ tutaj album wychodzi już w piątek. Album, który zatytułowany jest Instinct. Ten konkretny singiel jest ostatnim singlem zapowiadającym, wyszły jeszcze trzy. No i tutaj mamy historię bardzo złożoną. Jest to, tak jak mówi tytuł zresztą, trójkąt miłosny, Love Triangle. Co ciekawe, mamy tutaj Onże samo w sobie, Caroline Polaczek oraz Sebastiana, czyli mamy trochę taką już tutaj formację jak w trójkącie.

Jest to naprawdę ciekawy zabieg. Angel opowiadała, że zamysł na tę piosenkę powstał, gdy siedziała w belgijskiej restauracji i podsłuchała jedną rozmowę. Zainspirowała ta rozmowa ją do tego, żeby właśnie napisać tego typu piosenkę o właśnie takiej tematyce, ale to jest coś więcej niż tylko po prostu trójkąt miłosny. Tutaj jest tak naprawdę opowieść o fantazji, o pożądaniu, o strachu przed tym, że to teoretycznie nie powinno być w takiej formie właśnie trójkąta. Mamy tutaj cytat, że wszystko, czego chcę, to was oboje, ale równocześnie tego, czego najbardziej się boję, to trójkąt miłosny. Więc mamy tutaj bardziej taką właśnie grę na emocjach. Część jest opowiadana właśnie przez Angel, część jest opowiadana przez Caroline Polaczek. Angel właśnie mówiła, że chciała, żeby właśnie jakaś druga kobieta opowiedziała swoją część tej historii, ale właśnie razem z Sebastianem, który również wyprodukował ten kawałek, jest to taka spójna koncepcja właśnie tego trójkątu. Całość jest bardzo energiczna, bardzo taka taneczna, parkietowa można wręcz powiedzieć i tak naprawdę wszystkie single, które dotychczas wyszły do właśnie albumu Instinct są w bardzo podobnym stylu, właśnie takim parkietowym, elektronicznym. Co prawda tego typu utwory teraz mają w sumie taką nową młodość i na pewno bardzo dobrze się na parkietach sprzedają, a nie tylko. Dlatego czekamy na Instinct. Ale również tego samego dnia wychodzi jeszcze jeden album, tym razem bardziej lokalny, ponieważ jest to album Metra, a na razie posłuchamy sobie single Spacer po szkle.

czuć, że przygotowania do tego albumu trwają bardzo długo. Samo w sobie Metro przecież tworzy muzykę już od 2021 roku i tak naprawdę można powiedzieć, że aż dziwne, że wciąż nie zadebiutowali z albumem. Sami na swoich social mediach mówią, że debiutuje się tylko raz, dlatego tym bardziej jest to wyczekiwany debiut. Jest to zespół, który zapoczątkował w Warszawie i tak naprawdę przełom, chociaż zaczęli w 2021 roku, to przełom nastąpił zdecydowanie w 2024, kiedy to wyszedł singiel Hej Aloszka, która wzbiła Metro na ranking ważnego zespołu w Polsce. Byli również nominowani na gali bestsellerów Empika w 2025 roku jako odkrycie roku. Statuetki nie zgarnęli, ale jest to na pewno bardzo duże docenienie właśnie dla zespołu, który no właśnie nawet nie ma albumu wydanego. Nic nie płonie, czyli singiel, który wyszedł w listopadzie 2025 roku, jest jednym z singlów, który tworzy album wychodzący w ten piątek. Jest to album 365 widoków na przyszłość, taką nosi nazwę. No i właśnie jest to na tyle wyczekiwana premiera, że no na pewno jest ona ważna dla polskiej sceny. A tak naprawdę przed chwilą, bo 8 października Metro zagościło w dwóch progach poznańskich, dlatego tym bardziej lokalnie jesteśmy, można powiedzieć, na świeżo z tym tematem. Co do nie minionych, a nadchodzących koncertów w Poznaniu, zaraz sobie trochę więcej porozmawiamy, ponieważ premiery czekają nas naprawdę bardzo ciekawe. Koncerty związane właśnie z premierami nie tylko singli, ale również albumów, ale o tym za chwilę trochę więcej. Tutaj może nie nowość, bo utwór, który zaraz usłyszycie, ma już 19 lat, ale właśnie możecie się już domyślać, że chodzi tutaj właśnie o jakiś może nowy koncert. Posłuchajmy. Twist Again, Homo Twist.

twist. Gościł nas, co ciekawe, ten właśnie utwór ma 19 lat, ale dalej ma taką swoją młodość i trochę ponadczasowość. Maciej Maleńczuk jest w nim do bólu szczery, tak samo jak na całym albumie. Historia tego zespołu była dosyć burzliwa, ponieważ już dwa razy próbowano właśnie zespół wznawiać i oto jesteśmy. Już 21 października w Tamie Poznańskiej możecie Homo Twist usłyszeć. Tutaj mamy trochę takiego rocka alternatywnego, ale z właśnie wplecioną poezją, trochę takie nowe wydanie. Zespół ten został wskrzeszony właśnie w 2023 roku i można powiedzieć, że właśnie to wydarzenie w Tamie może być takim idealnym zwieńczeniem takich ponurych trochę wieczorów, żeby trochę rozgrzać się w rytmie. No właśnie, homo znaczy człowieka, twist to twist, oczywiście chodzi tu o taniec, więc takich trochę bardziej tanecznych może rytmach zachęcamy. Tutaj zróbmy może taki mały segment wydarzeń, ponieważ trochę będzie się działo. Już w czwartek, 15 października, w dwóch progach można będzie usłyszeć Kosmonautów, czyli taki polski boys band, wersja jazz eksperymentalny. Jest to naprawdę ciekawe wydarzenie All Into Jazz, które cyklicznie się właśnie odbywa w dwóch progach. Kosmonauci są o tyle ciekawym bandem, że tworzą bardzo niepowtarzalne i niesamowite brzmienie, bardzo takie, można powiedzieć, ponadczasowe, mimo że jazzowe, to tutaj właśnie mamy saksofon, bas, wibrafon oraz perkusję. Tworzą opowieści naprawdę piękne i są to naprawdę młodzi chłopacy, więc tym bardziej młode pokolenie zachęcamy. Natomiast w klubie Pod Minogą 23 października o godzinie 20 odbędzie się koncert Transgresji. Tutaj ten zespół już dekadę funkcjonuje na scenie i jest to właśnie koncert, który to pokazuje i przyklepuje. Trasa nazywa się Dekada Bezsenności. Jest to połączenie zarówno tego, że zespół tworzy już właśnie dekadę, jak i tego, że wydał nowy album pod tytułem Bezsenność, pisane bez / senność. Tutaj można powiedzieć, że no właśnie, grają od 10 lat, dlatego na koncercie można będzie usłyszeć starsze kawałki, które ich brzmienie uplasowały, jednak również wydali właśnie album Bezsenność, dlatego warto wybrać się ze względu na tą właśnie premierę, a zaczynać koncert będzie Transgresja, ale w secie akustycznym i potem gościć będzie Łodziec i Syn, a na końcu właśnie wróci Transgresja i przedstawi swój nowy projekt Bezsenność. Jest to na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, które łączy starsze wydania z właśnie tymi nowszymi, także również zachęcamy i zapraszamy na te wydarzenia w Poznaniu. Przenosząc się na chwilę do Szczecina, mamy nowy singiel, również zapowiadający album, jednak na przyszły rok dopiero, a singiel nazywa się Mistyka od niezastąpionych lochów i smoków. Posłuchaj.

7 października wyszedł właśnie ten singiel Mistyka od Lochy i Smoki. Jest to szczeciński zespół od Peloton Records i właśnie na social mediach Peloton Records można zobaczyć, że album ukaże się już w 2027 roku. Sam w sobie zespół działa już od dawna i zachowuje tą estetykę właśnie lochów i smoków. Jest to estetyka fantastyki, świata D&D. Często nie tylko to słychać, ale także widać, tak jak między innymi w teledysku do Mistyki. Jest to, co prawda, całkiem delikatna forma, jeśli chodzi o ten zespół. Zazwyczaj były to cięższe brzmienia, bardziej takie Midwest emo, trochę bardziej mocne, ale jak sami mówią, nie zmniejszają oni tych emocji, tylko trochę nadają spokojniejszą barwę właśnie tym emocjom. Ładunek jest taki sam, po prostu w innej formie. Sami o sobie mówią, że mają wesołe piosenki ze smutnymi tekstami, i tutaj na pewno się to sprawdza. Na pewno się to też dobrze słucha. Jest to bardzo ciekawa odsłona właśnie tego zespołu, ponieważ właśnie taka niekonwencjonalna. Dają szansę nowym brzmieniom. Czy z tym pójdą dalej? Sami do końca nie wiedzą, ale podjęli tą próbę i na pewno im to bardzo dobrze wyszło, właśnie, żeby trochę zrobić taką lżejszą trochę nutę. No a czy będzie szybciej na płycie? Tego się przekonamy w przyszłym roku. Swoją drogą, wróćmy jeszcze na chwilę do wydarzeń i do nowości, bo oprócz wydarzeń poznańskich mamy jeszcze ogłoszenia festiwalowe, które w tym tygodniu się pojawiły. Sprzed paru godzin Orange Warsaw zapowiedział Katza jako swój headliner, natomiast opener wychodzi z nowymi ogłoszeniami Adeli, Ellie Goulding, 5 Seconds of Summers, Underscores oraz The Chemical Brothers. Jestem ciekawa, czy festiwale trochę wskrzeszają takie starsze hity, jak w tym roku na przykład królowała Zara Larsson. Wcześniej oczywiście z Lush Life, a teraz z Midnight Sun. Kto przecież nie kocha Lights od Ellie Goulding? Czy będzie to nowe wskrzeszenie na festiwalach? Tego się przekonamy, ale na razie tak właśnie prezentują się festiwalowe zapowiedzi. A teraz znowu Polska i znowu singiel. No i teraz, no i co teraz, zachwyt i klejnot.

Album Chciałbym być jak Wojtek Nowak wyszedł już w ten piątek, 9 października. I jest to naprawdę mocne wydanie od zachwytu. Jest to album, wiadomo, polski, a oni zaczynają właśnie po Polsce trasę od Warszawy w przyszły piątek, od 16 października. Tak naprawdę pracowali nad płytą od lata 2025 roku, a teraz możemy ujrzeć zwieńczenie tej pracy. Tutaj opowiadali, że ta praca naprawdę była prawdziwie nie aż tak długa, jeśli chodzi o produkcję, ale produkcję czuć i słychać, ponieważ jest ona naprawdę, naprawdę bardzo dobra w porównaniu z wcześniej wydanymi utworami. Rzeczywiście czuć tą jakość i czuć to dopracowanie. Tutaj dalej mamy taką emocjonalną podróż, czuć jakby ten krążek w ogóle w całości był trochę o wrażliwości, trochę o rozmarzeniu, trochę o po prostu emocjach i byciem po prostu otwartym na swoją właśnie taką wewnętrzną ja. Tutaj przesłuchany przez nas przed chwilą utwór No i co teraz powstał razem z Klejnot. Ona jest również wzrastającą polską artystką, która miała okazję w tym roku na przykład wystąpić na OFF Festiwalu, co było na pewno bardzo dużym wyróżnieniem w jej karierze. Ona również jest właśnie taką artystką, która bardzo szczerze opowiada o sobie i o swoim życiu wewnętrznym. I także na OFF-ie można było usłyszeć na przykład Mlecze, a Mleczami ich wokalistką jest Karolina Prasał, która również występuje właśnie w tym albumie Zachwytu. W utworzenie Tędy droga. Ona również, myślę, że już teraz tym bardziej znana jest właśnie z delikatnego brzmienia. Ma bardzo charakterystyczny też głos, dlatego myślę, że jest na pewno rozpoznawalna w właśnie polskich kręgach muzycznych, szczególnie po wydaniu przez Mleczy albumu Niebieskiego. Na pewno właśnie ten zespół też się uplasował wysoko w polskich kręgach muzycznych. Natomiast przechodzimy dalej. Również produkcja polska, tym razem trochę jazzu, trochę hip-hopu, ale co to dokładnie znaczy, to usłyszymy w Pankozie, Koza i Kuba Więcek.

To była Pankoza od Kozy i Kuby Więcka. Kuba Więcek to jazzman, który coraz bardziej się plasuje i coraz bardziej nam pokazuje, do czego jest zdolny. Przewija się tak naprawdę w polskiej muzyce już od dawna, ale może być kojarzony głównie ze swoich Hoshi Sessions, czyli właśnie sesji jazzowych, na których zapraszał różnych polskich artystów do tworzenia właśnie jazzowych wersji ich popularnych utworów. I tam na przykład można było usłyszeć na przykład na Hoshi Sessions Lordofon, Shaftera, Igora Herbuta, albo na przykład Kosme Król. Z nim natomiast Kuba Więcek wydał album, w sumie bardziej epkę, Kino Femina. I to była właśnie epka, która łączyła świat jazzu i hip-hopu, a w sumie bardziej Więckowi chodziło o to, żeby połączyć freestyle jazzowy z freestylem właśnie takim hip-hopowym. Czy to się do końca udało? Sami przyznali, że nie aż tak do końca, ponieważ Kosma jednak woli pracować w bardziej dopracowany sposób i jakoś sobie te utwory dłużej opracować. Natomiast właśnie Kubie chodziło bardziej o to, żeby stworzyć freestyle'ową wersję z obu źródeł, ze źródła jazzu i ze źródła właśnie hip-hopu. Czuć, że to właśnie z Kozą udało mu się to dużo bardziej. Całość nagrania albumu Szerzej, który wyszedł 9 października, trwał 3 dni, czyli stosunkowo naprawdę niedługo. Stworzyli oni coś, co ma mieć w sobie właśnie ten komponent takiej twórczości na miejscu, tego, z czego właśnie freestyle wychodzi, zderzenia rapu z jazzem. I ludzie, właśnie Więcek i Koza, są bardziej takimi nośnikami muzyki, która po prostu sama się trochę tworzy i sama się trochę dzieje. Dzięki temu w utworach, właśnie w całym albumie Szerzej, słychać trochę właśnie takiego po prostu stylu ulicznego, właśnie od Kozy. Tam można powiedzieć, że rzeczywistość trochę się zatrzymuje i odstępuje takim wolnym myślom Kozy. To podbija tym bardziej kunszt Kuby, ponieważ rzeczywiście on bardzo dobrze podbija emocje swoją wiedzą, jeśli chodzi o komponowanie i właśnie o tworzenie po prostu jazzu. Ta muzyka się po prostu niesie, dzieje się tak naprawdę na miejscu, mimo że rzeczywiście jest to oczywiście przemyślany i po prostu wyprodukowany album, to rzeczywiście ten komponent freestylu po prostu czuć. Dlatego jest to bardzo ciekawe wydanie i czekamy na więcej od Kuby Więcka, ponieważ z pewnością dużo jeszcze przed nim projektów. Widać, że on po prostu działa bardzo mocno z właśnie polskimi artystami. Natomiast na chwilę przejdziemy trochę zupełnie gdzie indziej. Oddalamy się już od Polski i posłuchamy sobie o dziewczynie z Nowego Jorku, która wydała nowy singiel I Think He's Got a Girl.

To było I Think He's Got a Girl od Slater. To jest singiel, który został upubliczniony zaraz po ogłoszeniu albumu Worst Man in America, premiera 4 grudnia. Jest to takie, można powiedzieć, trochę lustrzane odbicie albo młodszy brat Worst Girl in America. Ten album z kolei zrobił absolutną furorę. W tym roku jest to artystka, której przedstawiać pewnie za bardzo nie trzeba. Jest to 30-latka, która właśnie zabłysnęła dzięki swojej naprawdę mocnej, pięknej elektronicznej muzyce. Czuć tutaj właśnie takie wzrastające w sumie zainteresowanie tą muzyką elektroniczną. Tutaj konkretnie mamy trochę połączenie bardziej popu. Można nawet powiedzieć, że rocka. Tutaj słyszy się historię o tym, jak dziewczyna podejrzewa swojego chłopaka o to, że może być zdradzana, ale w sumie to nie jest tego pewna. I te podejrzenia, nawet same w sobie, a nie sama w sobie zdrada, trochę ten związek rujnują. Co ciekawe, Slater pojawiła się w podcaście Owena Thiel. Ten podcast nazywa się In Your Dreams. Owen jest to taki celebryta z LA, który można powiedzieć, że zdobył swoją popularność, ponieważ jego przyjaciółką jest Emma Chamberlain. No i właśnie Owen prowadzi taki podcast, w którym przez to, że ma dużo kontaktów właśnie w LA, to zaprasza z różnych właśnie celebrytów, często muzycznych, do podcastu, gdzie na jego rozłożonym łóżku z kocykiem i poduszką rozmawiają sobie o tak naprawdę o wszystkim. No i w podcaście Owena Thiela zwierzyła się, że 2 dni przed tym, jak wyszedł jej album Worst Girl in America, dowiedziała się, że jest zdradzana, a wtedy mieszkała ze swoim chłopakiem właśnie w Nowym Jorku. Czy jest to ta historia konkretnie? To już zostawiam wam do oceny, ale widać rzeczywiście korelacje. No więc w każdym razie taki utwór właśnie powstał i zapowiada nowy album, więc premiery nas się trzymają i premiery tak naprawdę nas się trzymały całą tą audycję. Ja z wami będę się żegnać. Prowadziłam dla was soundcheck. Ja nazywam się Zofia Wolska, a realizowała mnie niezastąpiona Zuzanna Oleszczak i słyszymy się już wkrótce. Dzięki, cześć.

0: Linie lotnicze Meteo. Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteo.

0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
1: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać